0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Bąk, Obrazy z historii Kościoła. Kolejne spotkanie, wspomnienie, obowiązkowe wspomnienie świętego Franciszka Salezego, które zarazem jest świętem nas, czyli dziennikarzy. I postanowiłem w dzisiejszym naszym spotkaniu w Obrazach z historii Kościoła przybliżyć nieco Państwu samą postać patrona dziennikarzy katolickich zwłaszcza, ale dziennikarzy i środków masowego przekazu w ogóle i potraktować samą postać świętego Franciszka Salezego jako swoisty punkt wyjścia do rozważań o tym, jak Kościół w przeszłości traktował środki masowego przekazu, jak traktuje je obecnie, o tym, jaka jest rola środków masowego przekazu w ogóle w kontaktowaniu się między ludźmi, ale także w głoszeniu Ewangelii i przeciwstawianiu się pewnym negatywnym zjawiskom. Moimi Państwa gośćmi są pani Marta Dzbeńska-Karpińska.
2: Dzień dobry.
1: Z redakcji

0: rodzinie oraz współautorka, współtwórczyni portalu Kierunek Rodzina.
1: kierunekrodzina.com,
0: tak? Również reprezentująca ten sam portal pani Sylwia Japs.
2: Dobry wieczór. Głównie kierunekrodzina.com, to z Martą tworzymy silny zespół.
0: Dwie piąte redakcji, tak?
2: Tak, dokładnie policzone.
0: Wraz z Martą tworzycie dwie piąte redakcji. No i trzecim moim gościem jest osoba, której myślę, że przedstawiać państwu nie trzeba. Paweł Krzemiński, mój redakcyjny kolega, od lat już zresztą. Witam cię, Pawle.
3: Witaj, Marcinie. Witam, miłe panie. Radioplus.pl i telewizja Misericordia.pl.
0: No tak jak powiedziałem, wypadałoby słów kilka o świętym Franciszku powiedzieć. Może z racji tego, że to ja zawsze zajmuję się tą historią, rozpocznę tą opowieść o świętym Franciszku, ale ufam, że podejmiecie ją za chwilę. Powiem może mniej o nim, bardziej o czasach, w których przyszło mu żyć. To jest przełom wieku XVI i XVII. Czasy bardzo ciekawe i bardzo zagmatwane. To jest już po reformacji, właściwie w kościele rozpoczyna się, nabiera tempa proces, który nazywa się kontrreformacją, czyli przeciwdziałanie temu, co rozpoczął Marcin Luther. Święty Franciszek Salezy przychodzi na świat w części Europy, gdzie właściwie stykają się takie różne obszary kulturowe. To jest tak trochę Włochy, trochę Francja, trochę francuskojęzyczna Szwajcaria. On między tymi obszarami będzie się przemieszczał. Atencja dla świętego Franciszka z Asyżu była chyba w jego rodzinie bardzo silna, jako że zarówno mama, jak i tata mieli tegoż właśnie patrona. Tata miał na imię Franciszek, a mama miała na imię dla odmiany Franciszka. I w jakiś sposób chyba postać świętego Franciszka, tego wcześniejszego z Asyżu i w ogóle cała duchowość franciszkańska odcisnęła się na postaci naszego świętego.
3: No dla mnie on jest bliski też ze względu na świętego Jana Bosko, który uczynił go patronem swoich ośrodków salezjańskich, gdzie ta praca nad młodzieżą trudną, pogubioną, przyniosła wielkie owoce. No dziś wystarczy spojrzeć, ile jest ośrodków salezjańskich na całym świecie. To też pokazuje, jak wielkie to dzieło związane z patronem, świętym Franciszkiem Salezem.
0: O założycielu zakonu salezjanów, czyli o Janie Bosko, jakiś czas temu rozmawialiśmy już w obrazach historii Kościoła. Postać jego wróci niebawem, jak mniemam, dlatego że obaj ci święci w kalendarzu liturgicznym, kalendarzu katolickim sąsiadują ze sobą. Pod koniec stycznia będziemy obchodzili.
3: Ba, więcej. Jeszcze ze świętym Pawłem Apostołem, bo dokładnie następnego dnia, 25 stycznia, jest święto nawrócenia świętego Pawła. Co jest no, dla mnie jakimś wezwaniem jako dziennikarza, którego święto też jako święto Franciszka Salezego sąsiaduje z tym świętem nawrócenia, a jednocześnie świętem mojej parafii, więc to takie podwójne wezwanie.
0: Moc Pawłów,
3: ale też do tego, żeby mieć baczenie na to, co robię w swojej pracy.
0: Tutaj warto powiedzieć słów kilka o tym połączeniu między odległą cokolwiek w czasie postacią świętego Franciszka Salezego, a uczynieniem go patronem, tak? Bo to kilka stuleci dzieli te dwa wydarzenia. On się stał patronem dziennikarzy dopiero w wieku XX tak naprawdę. No i warto się tutaj zastanowić, dlaczego, tak? Dlaczego papież Kościół tak naprawdę wybrał sobie akurat takiego człowieka na patrona dziennikarzy i to ściśle dziennikarzy katolickich? Jak sądzicie?
1: No ja słyszałam taką historię, która jest związana z tymi burzliwymi czasami, w których żył święty Franciszek Salezy. To są przecież czasy i miejsce też szerzenia się nauki Kalwina. Młody, wówczas 15-letni Franciszek Salezy tak bardzo przestraszył się tej całej nauki o predestynacji. Zaczął się zastanawiać, czy będzie zbawiony, czy będzie potępiony, do czego został przeznaczony u progu swojego istnienia. Znalazł ukojenie dopiero jak gdyby w opiece Matki Bożej i potem już będąc duchownym, będąc biskupem, zwalczał ten kalwinizm, to znaczy zwalczał go w taki sposób, że starał się o nawrócenie jak największej ilości dusz, które zbłądziły i w nauce kalwińskiej się dopatrywały prawdy, w związku z czym uzyskając zgodę swojego przełożonego, wyruszył w taką podróż misyjną, wysoko w Alpy, gdzie spotykał się z ludźmi, ale żeby przybliżyć im prawdy wiary chrześcijańskiej, na parkanach i murach umieszczał takie zwięzłe ulotki, które te prawdy wiary przedstawiały. I być może stąd wziął się pomysł na to, żeby go patronem dziennikarzy uczynić.
3: Swoiste media.
0: Tak, no tak właśnie.

0: Marta bardzo ładnie tutaj przedstawiła ten epizod z życia świętego Franciszka Salezego, który chyba zaważył przy wyborze jego jako patrona. Rzeczywiście tak to wyglądało. Tutaj powiedziałaś tak bardzo łagodnie, że on zastanawiał się nad tym, czy będzie zbawiony, czy potępiony. On przeżył bardzo potężne załamanie tak naprawdę, wręcz nerwowe na tym tle.
1: Ciężki kryzys.
0: Ciężki kryzys duchowy, ale także psychiczny. I on wyszedł z tego kryzysu, stwierdził, że ta nauka predestynacji, ona nie może być ewangeliczna, ona nie może być zgodna z przesłaniem Chrystusa. Właśnie charakterystyczne jest to, co powiedziałaś. Zwalczał nauk,

0: Zstępiony. On przeżył bardzo potężne załamanie tak naprawdę, wręcz nerwowe na tym tle.
1: Ciężki kryzys.
0: Ciężki kryzys duchowy, ale także psychiczny. I on wyszedł z tego kryzysu, stwierdził, że ta nauka o predestynacji, ona nie może być ewangeliczna, ona nie może być zgodna z przesłaniem Chrystusa. Właśnie charakterystyczne jest to, co powiedziałaś. Zwalczał naukę

0: kalwińskimi, czyli z hugenotami, tam dochodziło do rzeczy wręcz straszliwych.
1: Tak, noc świętego Bartłomieja.
0: Otóż to, no to, to są takie mroczne karty w historii w ogóle chrześcijaństwa i Europy, jako, jako naszego wspólnego domu. Natomiast tutaj święty Franciszek Salezy starał się przeciwstawiać, ale słowem. To jest ważne. Czemuś, co uważał za ewidentny błąd, on nie zgadzał się, nie wchodził z nimi w taki dialog, takiego poklepywania się po ramieniu, tak? Żeby cię nie urazić, to nie będę mówił, że to, co sądzisz, jest błędne. No bo jeszcze się poczujesz urażony. Nie. On wchodził z nimi w dialog, mówił, to tu i tu się mylicie. Ja jestem otwarty na was, ale wytykam wasze błędy. To jest na pewno bardzo trudne.
2: No ale zarazem zachował się o nim taki przekaz czy dokumenty, które mówią, że był człowiekiem niezwykle uprzejmym i z wielkim poczuciem humoru, co bardzo mu pomagało przekonywać też ludzi. Poza tym mówił językiem prostym, mówił językiem żywym, rozmawiał nie tylko z wielkimi tego świata, no bo przecież się trzykrotnie w przebraniu wybrał do Genewy, do ówczesnego przełożonego zboru kalwińskiego, żeby z nim dyskutować, żeby go przekonywać, nieskutecznie zresztą, ale rozmawiał też z ludźmi, którzy zamieszkiwali wioski i był tak ujmujący, że przypisuje mu się nawrócenie kilkuset osób, osobiste przekonanie do katolicyzmu.
0: Powiedziałaś, Marto, kilka razy przekradł się do Genewy. To jest o tyle ciekawe, że w pewnym momencie on został biskupem Genewy, ale wyłącznie tytularnym. Mhm. Biskupstwo swoje pełnił zupełnie gdzie indziej. Genewa krzepką ręką Jana Kalwina i Zwingliego, bo to było tych dwóch ojców reformacji, którzy najsilniej odcisnęli swoje piętno na reformacji szwajcarskiej. Także pełnił funkcję biskupa Genewy, tak cokolwiek z doskoku i ze zległości, tak. No ale rzeczywiście postać jakoś ciekawa i stał się tym patronem mediów tak naprawdę dopiero w wieku XX. No tutaj warto się zastanowić. Początkowym był medium prasy, tak? Czyli patronem prasy drukowanej, no bo to właściwie było jedyne medium. Pierwsze gazety, warto o tym pamiętać, zaczęły wychodzić właśnie mniej więcej wtedy, to jest XVI-XVII wiek. Wtedy zaczyna się prasa taka, no i w ogóle środki masowego przekazu, takie, jakie my znamy. Oczywiście te pierwsze gazety prawie w niczym nie przypominają naszych gazet. One wyglądają trochę tak jak książki, nawet jeśli chodzi o układ graficzny, to są takie dwie szpalty, równoległe obok siebie, rzadko jakieś obrazki są. Ale już wtedy, no to jest związane z wynalazkiem Gutenberga, z rozpowszechnieniem druku i rozpowszechnieniem się umiejętności czytania, ta prasa zaczyna docierać do ludzi. No i zaczynają się pojawiać różne koncepcje, jak ta prasa powinna funkcjonować. Czyli no, tutaj Anglia, początkowo Anglia, później Wielka Brytania, czyli Anglia i Szkocja. Uważa się ich za

0: nad tym, żeby uwolnić prasę spod kagańca cenzury kościelnej i królewskiej. Pawle, jak sądzisz?
1: Czy dobrze to się udało? Rozumiem.
0: Przede wszystkim, czy dobrze chcieli, czy źle? No bo sam pomysł wydaje się wspaniały.
1: Myślę, że samo założenie jest dobre jak najbardziej, bo jeżeli by przyłożyć do tego miarę takiej wartości, jaką jest prawda, czyli chęć obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość, to jest jak najbardziej dobre i myślę, że mediom jest to bardzo potrzebne, ze szczególnym podkreśleniem słowa potrzebne, także w dzisiejszych czasach, być może nawet bardziej niż wtedy. Niemniej zupełnie inną rzeczą jest no, pewien relatywizm, który powoduje, że warto przyjrzeć się temu, jak kto rozumie słowo prawda. A rzeczą jeszcze dodatkową jest no, styl uprawiania dziennikarstwa, czyli to, w jaki sposób zawieramy ten przekaz, czyli jeszcze w jaki sposób dodajemy pewne informacje do tego, co nazywamy prawdą, w jaki sposób ubieramy to w słowa czy w treści, chcąc, by przyniosło to odpowiedni skutek. A więc przypadkiem, czy nie rodzi się tutaj skłonność do manipulacji, mniej lub bardziej zamierzona.
0: Tutaj przywołaliśmy te postacie 17-18 wiecznych, wtedy mówiono liberałów, taka pierwsza fala liberalizmu angielskiego, postać Miltona, paru innych jeszcze ludzi. Jak czytałem sobie ich teksty, one były bardzo szlachetne. Wydawało się, że gdy zdejmie się te dwa kagańce cenzury, rzeczywiście popłynie wtedy prawda. Nie sądzę, żeby ci ludzie w jakiś sposób kłamali czy próbowali manipulować. Im się naprawdę wydawało, że uda się doprowadzić do sytuacji, kiedy media będą rzeczywiście służyły prawdzie. Takie jest chyba założenie mediów katolickich. One mają służyć prawdzie. Dlatego wybrano świętego Franciszka Salezego jako patrona. Przez całe swoje życie w swoim przekonaniu służył prawdzie. Jest taka legenda o nim, szczególnie mi bliska, to warto zaznaczyć, był to człowiek dość wysokiego rodu, jako szlachcic wędrował gdzieś konno i odczepił mu się rapier. Rapier, czyli rodzaj no, renesansowej broni bocznej. Odczepił mu się rapier od pasa i upadł na ziemię. Chciał, że ktoś wcześniej też zgubił tam miecz. Jego miecz upadając skrzyżował się z tym już leżącym, no, zobaczył znak krzyża, to też był dla niego jakiś sygnał, tak, żeby Chrystus jest jakimś drogowskazem do nas. Jeżeli będziemy mieli taki drogowskaz w postaci krzyża, to zawsze będziemy kierować się prawdę, będziemy kierować się w stronę prawdy.
1: No tutaj może ująć wrażliwość na znaki.
0: Tak, no, która wtedy na pewno była dużo większa niż teraz. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co z tych pomysłów liberalnych, wolnościowych pozostało dzisiaj, jak to można realizować, porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy, a właściwie przed przerwą wspominaliśmy sobie o tym, że założenia były szczytne, tak? Założenia zarówno katolickie, jakiejś tam prasy katolickiej, czy rodzących się mediów katolickich, jak i tych liberalnych. Jeżeli nie będzie cenzury, to z prasy, a później z tych kolejnych rodzących się mediów, czyli z radia, z telewizji, z internetu, będzie płynęła sama prawda, tak? Będzie to taka krynica, z której tylko prawdziwe informacje będą płynąć. No i tak naprawdę problemy powstają chyba już na samym początku, tak? Pamiętam na studiach, gdy uczono mnie samej teorii przekazu, teorii komunikacji, zniekształcenie informacji to jest coś, czego się nie da uniknąć. Także nie da się przekazywać samej prawdy już z samego założenia. No ale możemy się starać przynajmniej do tego jakoś dążyć. Jak myślicie, co zostało z tych 17-wiecznych, 18-wiecznych założeń dzisiaj, w XXI wieku? Jak waszym zdaniem wygląda stan w ogóle mediów teraz na świecie? Są one środkami masowego przekazu czy masowego rażenia?
3: To ciekawe jeszcze, bo tutaj cały czas wspominasz o...
0: Sylwia.
3: Tak. O mediach katolickich. Ja akurat w mediach katolickich mam niewielkie doświadczenie, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej jest realizować właśnie to założenie świętego Franciszka Salezego. Właśnie chociażby dlatego, że w tych mediach ludzie mają ten sam cel, mają te same wartości i tę samą hierarchię tych wartości. Natomiast problem pojawia się, kiedy ty jako katolik jesteś w mediach niekatolickich, które strasznie chcą być obiektywne i które jednocześnie od razu z założenia zaczynają ciebie jako katolika cenzurować. Ja osobiście miałam takie doświadczenie, ale na przykład nie wiem, no, kiedy czytam Gościa Niedzielnego, kiedy przeglądam Niedzielę, nie wiem, czy zniekształcają prawdę. Ty mówisz, że samego, że nie jest możliwe przekazywanie prawdy. Wydaje mi się, że nie.
0: Jeden do jednego nie jest możliwe to w ogóle.

0: Teoria komunikacji o tym mówi, że mamy nadawcę, odbiorcę i komunikat. I komunikat sam w sobie już w jakiś sposób dociera zniekształcony. Przy najlepszych chęciach nadawcy.
1: Rozumiem, Marcin, że nawet chcesz powiedzieć, że coś takiego jak dobór obiektywnych dokumentów już jest pewnego rodzaju publicystyką. Czyli
2: no bo dokonujesz autorskim selekcji, tak?
1: Tak, czyli się dokonuje selekcji.
0: To nawet to jest krok dalej jeszcze. Ja mówię o etapie wcześniejszym. Przekazujesz jakikolwiek komunikat i tak naprawdę nie masz pewności, jak on zostanie odebrany, tak? Bo po drodze, nie wiem, choćby takie medium, w jakim teraz się wszyscy znajdujemy, czyli radio, intonacja twojego głosu, sposób akcentowania już może ten komunikat przekształcić. Zwykła rzecz, prawda?
1: Może być zależna słowo nie tylko od chęci przekazu, ale również od naszego samopoczucia.
0: No, chociażby.
2: Ja bym się bardziej skupiała na tym, czy da się być obiektywnym, czy nie.
0: Bo można tutaj do tego dążyć, natomiast wydaje mi się, że no, obiektywny jest, jak wierzę, tylko Bóg. Natomiast my z powodu zwykłych ograniczeń, naszych ludzkich ograniczeń, zawsze będziemy ułomni, tak? Nasze medium, czyli radio, które operuje dźwiękiem, przede wszystkim dźwiękiem. Prosta rzecz, słowo ty potworze, prawda? Jeżeli powiem ty potworze, ale mogę powiedzieć ty potworze.
2: Ale to będzie miało jeszcze gorszy wydźwięk niż to pierwsze,
0: natomiast,
2: bo to pierwsze
0: słowo jest takie samo, wyrażenie jest takie samo, natomiast już sama intonacja głosu powoduje, że przekaz, komunikat jest zupełnie inny. Prosty przykład, można je multiplikować, przesuwać w różne strony, także wydaje mi się, że my, dziennikarze, stający przed problemem, tak, jak przekazywać, jak wypełniać naszą służbę, mając świętego Franciszka Salezego jako patrona, musimy mieć świadomość, że już przy pierwszym kroku jesteśmy po prostu ograniczeni jako ludzie, jako istoty po pierwsze fizyczne, tak, po drugie o ograniczonej wiedzy, mające, tak jak Paweł powiedziałeś, własne ograniczenia, jakieś nastroje, złe czy lepsze samopoczucie.
1: Jesteśmy ludźmi po prostu. Tak. Ja tutaj mam nieco inne, nie, powiem inaczej, zasadnicze inne doświadczenia niż Sylwia, bo ja trafiłem do mediów katolickich jako osoba, która nie miała związku z Kościołem. Wręcz nie to, że go zwalczałem, ale nie przyznawałem się do niego. Przez większość życia byłem poza Kościołem i byłem na niego bardzo zagniewany. Oczywiście gdzieś tam w duszy, ponieważ wywodziłem się z rodziny katolickiej, wiedziałem, że Pan Bóg jest, ale on był taki bardzo abstrakcyjny i był czymś, kimś, no właśnie chyba lepiej powiedzieć czymś w rodzaju zespołu wartości, które mówiło o Bogu jako wielkim sędzi, który rozlicza z prawa, bądź przede wszystkim z poślizgów człowieka na własnych wywrotkach dotyczących niemożności tego wypełnienia tego prawa. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie zetknięcie się ze środowiskiem dziennikarzy katolickich było dla mnie bardzo poważnym przewartościowaniem. Ponieważ przez paręnaście lat pracowałem w mediach, no tak zwanych mainstreamowych, gdzie uskuteczniałem taką postawę, którą można nazwać wolnością, która z tą wolnością niewiele miała wyboru, bo tyle tylko, że

Ponieważ przez paręnaście lat pracowałem w mediach, no tak zwanych mainstreamowych, gdzie uskuteczniałem taką postawę, którą można nazwać wolnością, która z tą wolnością niewiele miała wyboru, bo tyle tylko, że

0: Bo ponieważ były produktami mojego umysłu, nie poszukującego prawdy, obiektywnej prawdy, tylko nieprzemyślaną postawą dotyczącą mojego widzenia rzeczywistości. Za mało było w tym refleksji, za dużo było słuchania tego, czego nie powinienem słuchać i za mało, tak jak wspomniałem, no, przemyślenia. To, co spotkałem w mediach katolickich, było dla mnie szokiem. Trafiłem do nich przypadkiem, od razu powiem.
1: O ile w takich sprawach są przypadki.
0: Tak, to nie był świadomy wybór, tylko raczej sytuacja, która mnie postawiła wobec tego, a no Pan Bóg tak też to wyreżyserował, że raczej nie miałem możliwości powiedzieć nie. I ten szok trwał długo, bo po pierwsze spotkałem się z ludźmi, którzy mówili w moim ojczystym języku, których zupełnie nie rozumiałem. I miałem bardzo poważny problem, miałem kryzys zawodowy, ponieważ nie wiedziałem, co mam robić, nie wiedziałem, co mam mówić i w jaki sposób to ujmować. A po długim czasie zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ja właściwie się nadaję do tego, co robię mimo parunastu lat pracy w mediach, bo nie znajduję jakby pola realizacji tego, co chciałbym robić. Nie mam pomysłu na to w ogóle.
1: Krótko mówiąc, te dwa środowiska, czyli media mainstreamowe i media katolickie, dzieli przepaść z tego, co mówisz.
0: Absolutnie się pod tym podpisuję.
2: No ja się zgadzam z Pawłem. Wydawało mi się, że ponieważ mamy wolność słowa i teoretycznie nie mamy cenzury, wszędzie można powiedzieć wszystko. Okazuje się, że nie. Nawet w takich niewielkich tytułach, w których wszyscy dążą do prawdy, jeszcze no, nieważne, ciekawe jak ta prawda jest przez nich pojmowana, są tematy tabu w momentach, w których byś się tego nie spodziewał. Na przykład nadchodzą święta wielkanocne, ale my nie możemy napisać o symbolice świąt wielkanocnych, nie. Bo dużo ciekawsze jest, jak święta wielkanocne spędzają ludzie niewierzący. Dla mnie niepojęte, no bo to jest przecież najnormalniejsze spotkanie rodzinne. Jeżeli odzieramy te święta wielkanocne z całej religii, to tych świąt nie ma. Tak samo możemy pisać o Bożym Narodzeniu, ale skupiamy się na świętym Mikołaju, czyli, ale najlepiej tym takim jeszcze krasnalu, który podszywa się pod świętego Mikołaja. Także jeszcze inne tematy możemy pisać o wszystkim. O jodze, możemy pisać o wierzeniach afrykańskich, o buddyzmie, o wszystkim. Ale nie możemy wspomnieć, że ktoś modlił się o zdrowie swojego dziecka. No tutaj to dochodzimy do pewnej schizofrenii.
1: No oczywiście tutaj, gdybym chciał zabawić się w adwokatus diaboli, to bym powiedział, nie, to media mainstreamowe są normalne, bo one właśnie są wolne, tam przewietrzono z tych przesądów religijnych, a w mediach katolickich cały czas jest system opresyjny i na wasze umysły w sposób skryty, subtelny nałożono takie kagańce, których wy nie widzicie.
0: Marcin, no ty jako historyk na pewno znasz doskonale historię rewolucji francuskiej, która do tego, co nazywamy mainstreamem, doszła dosyć krwawą drogą, skracając kościół o głowy licznych kapłanów.
1: Dosłownie, skwesta.
0: Tak, to mówię dosłownie i wprowadzając religię rozumu, która no, na szczęście
1: z rozumem miała bardzo mało
0: wspólnego. Była wyrozumowanym poglądem, który niestety nie wytrzymał próby czasu.
1: Może dobrze, że nie wytrzymał.
0: Całe szczęście.
1: Chociaż próbuje cały czas w różnych hipostazach podnosić łeb.
0: Więc mam poczucie, że no, też można by to odnieść do tak zwanych mediów mainstreamowych. Być może to nie jest

0: w przekazie społecznym, bo gdy przypomnieć sobie te przekazy, które płynęły do nas z czasów jeszcze Cesarstwa Rzymskiego, to w Konstantynopolu na ulicach i we wszelkich miejscach publicznych rozprawiano na tematy
1: Trójcy Świętej.
0: Aha. Tak, właśnie. Czy ponoć ogłosi jeden ze świętych chyba mówił taką legendę. Skoro legenda, no to pewnie warto by sprawdzić, na ile ona była prawdziwa, a na ile była tylko no, taką, można powiedzieć, społecznym przekazem, ale że dzieci grając w piłkę w przerwach właśnie rozmawiały na tematy duchowe, religijne. Więc tutaj chyba gdzieś tą myśl prowadząc w tę stronę, co jest normalne, no, przepraszam, że używam takiego słowa, ale myślę, że normalne jest to, że człowiek gdzieś poszukuje prawdy i sensu swojego życia. Jeżeli sensem ma być to, że w Wielkanoc urządzamy konkurs na najpiękniejszą święconkę, no to owszem, jest to nasza tradycja, ale ona jest tylko z boku istoty prawdziwego wydarzenia, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na czym oparty jest cały Kościół, cała wiara. To jest centralne wydarzenie, które prowadzi nas do zbawienia.
2: Ale to jest taki kaganiec, że tak powiem, być może ma też druga strona, bo ona bardzo chętnie rozmawia o duchowości, ale tak jak tutaj Sylwia zaznaczyła, no to jest ta duchowość wschodu, to jest yoga, to jest medytacja, czyli no media mainstreamowe też nie są zamknięte na poszukiwania, ale są zamknięte na niektóre poszukiwania, tak bym powiedziała.
1: No bardzo konkretne jedno poszukiwanie. Ale widzicie, tutaj stajemy w takiej trochę trudnej sytuacji. Znowu wrócę do tego naszego patrona, świętego Franciszka Salezego i do tego, że on chodząc między protestantami, między kalwinami głównie, zachowywał cały czas serdeczność i uprzejmość. To jest szalenie trudne. Teraz szalenie trudne było wtedy, kiedy ludzie w sporach religijnych dosłownie chwytali za broń i się po prostu zabijali. I jak wiemy doskonale, trudno jest zachować serdeczność w stosunku do człowieka, który ma pogląd, które wydają nam się obmierzłe, czy po prostu błędne. I teraz, jak powinna funkcjonować prasa, w ogóle media katolickie, czy choćby takie, które aspirują do bycia obiektywnymi, nie popadając jednocześnie w nienawiść, tak? W jakąś stygmatyzowanie, przyklejanie ludziom jakiś łat, ludziom, którzy mają inne zdanie, inne poglądy. I myślę, że o tym dobrze będzie porozmawiać sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zadałem pytanie o to, jak uprawiać dziennikarstwo, jak uprawiać pracę w ogóle medialną, zachowując z jednej strony dążenie do prawdy, do jakiejś obiektywności, a z drugiej nie powodować nienawiści. To jest rzecz szalenie trudna, zwłaszcza w tej chwili, kiedy weszło takie, no już od lat, nowe medium, jakim jest internet. Medium dające niesamowitą możliwość interakcji.
4: A przede wszystkim anonimowość, z której tak. Ludzie bez umiaru korzystają. Przede wszystkim obrażając swoich dyskutantów. I tutaj można się zastanawiać, czy w ogóle wchodzić w jakiekolwiek interakcje z ludźmi, czy podejmować ważne tematy, czy bronić swojego zdania, bo na koniec można i tak zawsze zostać obrzuconym obelgami. A nawet nie argumentami, tylko obelgami.
1: Tak jak żeśmy powiedzieli na samym początku, tutaj dwie panie, Marta i Sylwia, są dwoma piątymi redakcji portalu Kierunek Rodzina, czyli właśnie takiego nowoczesnego medium. Umieszczacie tam artykuły, ciekawe pomysły. Jest możliwość umieszczania również komentarzy. Tak? Każdy wchodzący na stronę, zapoznający się z tymi tekstami, ma możliwość wyrażenia swojego zdania. Czyli wy też stajecie przed tym problemem, jak potraktować właśnie tych anonimowych troli.
4: Zastanawiałyśmy się nad tym, czy dawać możliwość umieszczania komentarzy po tekstami. I pierwsze, co nam przyszło do głowy, to, że nie, absolutnie. Bo przecież wystarczy wejść na stronę Frondy, by zobaczyć, jak ludzie potrafią być niesprawiedliwi, a jednocześnie zupełnie nawet źle wychowani w swoich wypowiedziach. I początkowo zablokowałyśmy taką możliwość. Ale później doszłyśmy do wniosku, że przecież nasz odbiorca powinien mieć możliwość odniesienia

0: na naszym profilu na Facebooku.
1: Ja bym tutaj chciała się odnieść do takiej zasady, którą się posługiwał święty Franciszek Salezy, wspominany dzisiaj przez nas, a którą chyba nawet mu się przepisuje, ale tego nie jestem w 100% pewna. On mówił, że więcej much złapie się na jedną kroplę miodu niż na całą beczkę octu. Wydaje mi się, że w tym takim dziennikarstwie, które tutaj z Sylwią i z koleżankami z kierunku rodzina próbujemy, czy uprawiamy, realizujemy je, że ono jest nakierowane na coś dobrego, na coś wartościowego. I staramy się te teksty nasze i audycje radiowe, które realizujemy, też w takim świetle jakby pozytywnym przedstawiać, tak? Żeby one nas ku czemuś dobremu nas kierowały. Ja jestem też związana z redakcją miesięcznika Tak Rodzinie, które jest wydawane przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek. I ono też stara się być na tak.
2: Czyli nie narzekamy, nie jęczymy, staramy się pokazywać jakieś pozytywne rzeczy.
1: Tak, tak. Znaczy pokazujemy też zagrożenia, które niesie współczesny świat, no bo w końcu bycie pozytywnym, bycie nastawionym na wartości, bycie nakierowanym na rodzinę, czy mówienie tak rodzinie, nie oznacza, że zamykamy oczy na wszelkie zagrożenia, ale to nie znaczy, że latamy tam z maczetą i walczymy ze wszystkimi.
0: Ale też nie uśmiechamy się do wszystkich, nie gładzimy nikogo po główce, czy poklepujemy po ramieniu, jeżeli jest to niezgodne z naszymi wartościami.
2: I znowu wraca nam tutaj postać świętego Franciszka Salezego, który też prowadził swoją działalność bez poklepywania po ramieniu. To jest rzecz szalenie trudna. Ja przyznam, że nie mam do końca własnego pomysłu. Szczególnie tutaj chodzi mi o to medium takie nowo otwierające się, coraz to nowe możliwości, czyli internet. No bo wiadomo, gazetę możemy wydać, ktoś co najwyżej wrzuci nam ją do kosza, bądź użyje w jakimś innym celu, a to już nas nie interesuje. Natomiast internet w założeniu, pamiętam, początek lat 90. to miała być taka agora, gdzie mędrcy wymieniają się swymi mądrościami. Tak to zakładano.
3: Jak większość takich pomysłów skazane są na utopię.
2: Idea osiągnął bruku bardzo szybko. No właśnie tutaj to Forum Frondy przez Sylwię przywołane.
3: Tak, w której miałem przyjemność pracować przez pewien czas i widziałem, co tam się dzieje pod moimi tekstami, jak diametralnie różne pojawiają się treści, jak często jestem atakowany osobiście, zupełnie bez związku z tekstem.
2: To nawet często nie są ataki osobiście na ciebie, to jest po prostu taki odkorkowanie beczki z jadem, takie strzyknięcia
3: trudno
2: jadu.
3: Mi już to wnikać, no ja widzę konkretne słowa, prawda, więc co za tym stoi, to już na pewno jakaś głęboka frustracja, bo jeżeli ktoś się w ten sposób zachowuje, to można sobie już wyobrażać, jakie trudności przeżywa ten człowiek. No. Natomiast no, czasami jest trudno znaleźć dystans. Jeżeli ktoś ma chwilę trudniejszą, jakąś kryzysową w życiu, to może nawet się zniechęcić poważnie do tego, co robi, nawet jeżeli są to dobre rzeczy i przynoszą dobre owoce.
1: Czyli ja myślę też o komentarzach na zamówienie, tak, bo nie od dzisiaj się mówi, że część tych komentarzy negatywnych, które się pojawia, jest pisanych na zamówienie. Nie raz jeden coś takiego pod moją galerią zdjęć zresztą spotkało, że komentarzy było masę i były to bardzo, bardzo negatywne komentarze dla tych.
2: Może wyjaśnimy słuchaczom, o jakie zdjęcia chodzi, bo to było związane z twoim projektem fotograficznym, tak. Matki Mężne czy Szalone.
1: Tak, tak. To było wtedy, kiedy projekt pojawił się na rynku w postaci książki wystawy fotograficznej. Jeden ze znanych portali internetowych zamieścił galerię zdjęć z tej książki wraz z opisami historii przedstawionych w niej kobiet. No i posypały się właśnie lawinowo komentarze odwodzące, że tak powiem, od czci i wiary te moje bohaterki, a przede wszystkim od mądrości, bo ich decyzje dania życia swojemu dziecku zostały bardzo negatywnie tam przez czytających ocenione, ale miałam nieodparte wrażenie, że większość tych osób po prostu pisze na zamówienie, tak?
2: Jeśli osób się pojawia, bądź osoby, tam składnia i interpunkcja była zaskakująca
1: tak, ja ale sama. Pojawia się temat pro-life, w związku z czym tutaj go sieczemy i myślę, że nie ma to związku.

0: skala agresji, chociaż z drugiej strony zawsze wspomina o tym, że bardzo duży, dobry, pozytywny odbiór jego działań, mimo że te wystawy są no, kontrowersyjne, prawda? Mowa o tych wystawach pokazujących faktycznie, czym jest aborcja.
1: Wiesz, tutaj można by tłumaczyć to też w ten sposób, że wystawy z założenia mają wywołać bardzo silne emocje i negatywne emocje. Te, o których, Pawle, wspomniałeś, trudno się dziwić, że to wywołują, tak? Że tam jest
0: no,
1: dużo...
0: pokazują prawdę.
1: Ale trudno przejść koło nich obojętnie.
0: Jeśli mógłbym tutaj dodać myśl, która chciałbym, żeby nie uciekła, bo tutaj obie panie mówiłyście o tym pewnym stylu dziennikarstwa, który chrześcijanin powinien uprawiać, jeżeli jest dziennikarzem przyznającym się do Chrystusa. Ja muszę powiedzieć, bijąc się w piersi, że musiałem się tego wszystkiego nauczyć, bo te paręnaście lat spędzonych w mediach mainstreamowych spowodowało, że jak już wspomniałem wcześniej, tak dosyć pobieżnie, miałem naprawdę perspektywę ustawioną na wykrzywioną wizję rzeczywistości, czyli a, poszukiwanie sensacji, b, bez względu na to, jakie skutki to przyniesie, i c, nie było istotne, jaki przekaz za tym idzie. Ważne było, żeby wzbudziło emocje, nieistotne jakie, najczęściej negatywne, co często już samo w sobie jest manipulacją. Zresztą Marek Kocham mówi o tym, że bardzo często sami ulegamy manipulacji, gdyż jesteśmy współuczestnikami czegoś, co można nazwać gry, która nazywa się orkiestrą bez dyrygenta, czyli współzależność mediów, reklamodawców i widzów. Jeżeli w jakiś sposób uczestniczymy w tym, no to trudno niestety również podkręcamy tę spiralę błędnego przekazu informacji, w którym no niby nie chcemy uczestniczyć, ale uczestniczymy. Ale do czego dążę? Otóż ponieważ musiałem się nauczyć czegoś, to podobnie jak święty Franciszek Salezy, dotknęła mnie część prawdy na początku, którą trudno mi było zaakceptować, a potem musiałem przyjąć pełnię prawdy, czyli również znalazłem się w sytuacji kryzysowej. Jak wspominałem, bardzo tutaj miałem poważny kryzys dotyczący tego, co ja mam robić i czy dalej powinienem pracować jako dziennikarz, ale myślę, że dopiero ta sytuacja pozwoliła mi przyjrzeć się temu, co ja chcę robić i diametralnie zmienić po pierwsze tematykę mojej pracy i po drugie sposób zaangażowania i podejścia do tego, w jaki sposób chcę prezentować te treści. Czyli po pierwsze w myśl tego, co jest, można powiedzieć, często nieuświadomioną, ale myślę, że dobrą rzeczą, jaką jest triada platońska, czyli dobro, prawda i piękno. Poszukiwanie tego i uwypuklanie tego w sposób taki, że nawet jeżeli mówimy o rzeczach trudnych, negatywnych, tak jak Marta tutaj wspomniała, że trzeba zauważać pewne niebezpieczeństwa, czyli jeżeli widzimy, że coś zagraża rodzinie czy wartościom, no to trzeba oczywiście nazywać rzeczy po imieniu, ale nie wyklinając, nie robiąc tego tabloid, tylko mówić przede wszystkim o dobru i pięknu, czyli jako przeciwstawieniu temu zagrożeniu wartości, które to zagrożenie chce w jakiś sposób zdezawuować, czy być może nawet zniszczyć.
1: No wiem, Pawle, bo właśnie ten projekt Marty, o którym już była mowa, ten fotograficzny, właśnie nikogo nie piętnował, żadnych negatywnych spraw nie wywlekał, wręcz przeciwnie. On pokazywał coś dobrego, coś pięknego. To nieraz jest bardzo trudne dobro i trudne piękno, ale dalej piękno, a co za tym idzie? Prawda. Jedna rzecz mnie tutaj poruszyła, gdy słuchałem twojej wypowiedzi, wypowiedzi Sylwii też wcześniej. Pewne niebezpieczeństwo tutaj dostrzegam, mianowicie budowanie takiego obrazu troszeczkę oblężonej twierdzy. Świat mediów, tak, we władzy złego i oblężona twierdza mediów katolickich, która się jakoś tam broni. Żebyśmy trochę nie popadali tutaj w pewną skrajność, zamykając się, tak, na tą całą, na ten zewnętrzny świat.
0: Obawiasz się czegoś?
1: Nie da się tak.
0: Obawiasz się getta?
1: Tak, obawiam się getta. Chociaż prawdą jest, gdyby był z nami Robert Tekieli, natychmiast powiedziałby: media kłamią. I w pewnym sensie to jest takie najprostsze, najkrótsze, ale no najlepsze zdefiniowanie tego, co się dzieje w przestrzeni.
0: Być może wyraziłem się w sposób taki, który no, pozwoli ci taki wniosek wysnuć. Jeżeli ktoś ze słuchaczy podobnie myśli, słuchając moich słów, to chciałbym może tutaj dodać...
1: Wiesz, Pawle, ja chwilami sam tak myślę, więc...
0: Bardziej myślę o wolności, która ma granice. Nie o oblężonej twierdzy, bo nie da się mówić o wolności bez granic. Sam dekalog już człowieka w jakiś sposób ogranicza, a więc pokazuje to, że jeżeli dokonuje pewnego wyboru, to ten wybór, owszem, jest w wolności dokonany, ale pokazuje mi też, gdzie są granice mojego wyboru. Tak więc nie chciałbym takiego obrazu jak najbardziej promować jak oblężonej twierdzy, tylko jest zasadnicza różnica między rób ta, co chce ta, a kochaj i rób, co chcesz.
1: To jest, warto zaznaczyć, że autorem tego drugiego powiedzenia przypisuje się świętemu Augustynowi. Chociaż brzmi to bardzo podobnie, oba te stwierdzenia brzmią bardzo podobnie, w rzeczywistości przekaz jest zupełnie inny.
2: Wiesz co, ja myślę, że ja się nie zgadzam z tym, że to mamy szansę być getem. I pokazuje to między innymi ranking tygodników

0: opiniotwórczych, którym na pierwszym miejscu jest Gość Niedzielny.
1: Niezmiennie od lat.
2: Tak, i tu warto zaznaczyć, że ta informacja wcale nie jest łatwo dostępna. Ona jest tak troszeczkę spychana na bok. Oczywiście kto chce, to ją znajdzie.
0: Większość czasu do rzeczy nie uznawało Gościa Niedzielnego nad sobą, ale to się zmieniło, bo ostatni ranking, który u nich widziałam, właśnie już nie oddzielał Gościa Niedzielnego jako prasy katolickiej, tylko normalnie tygodnik
1: opinii.
0: Więc tutaj nie, ja myślę, że nie mam szansy mówić, że będziemy gettem.
2: Czy zagrożeniem, że się samo zamkniemy w takim getcie.
0: Wiesz co, gdyby tak było, to ja szukałabym od razu pracy jako dziennikarz w mediach katolickich. Ja tego nie robiłam. Poszłam od razu tam, gdzie wiedziałam, że może nie być mi łatwo, ale cały czas wierzyłam, że mam szansę, że nikt nie będzie cenzurował mnie z powodu moich poglądów, czy z powodu mojej wiary. To się nie udało, więc postanowiłam się z tego wycofać i pójść inną, swoją drogą. I okazało się, że nie jestem sama, że są też osoby, które tak samo jak ja chciałyby stworzyć coś dobrego, a jednocześnie może bez takiego, bez takiej etykietki katolicki, natomiast nie odwracamy się jako kierunek rodzina, nie mówimy, nie, my nie jesteśmy katolickie. Jak najbardziej chcemy, żeby była sprawa jasna, kiedy ktoś wchodzi na nasz blog i czyta treści na nim zamieszczane. Jesteśmy jak najbardziej, promujemy życie chrześcijańskie, tak? Z wartościami chrześcijańskimi. Natomiast nie mamy etykietki kierunek rodzina, nie wiem, blog katolicki.
3: Tak. Tylko dla katolików, tak, tak. Takie etykietki.
0: A tym bardziej tylko dla katolików, bo na to, o czym my się zajmujemy, to jest życie rodzinne. To dotyczy wszystkich, katolików, niekatolików, ludzi różnych wyznań. Natomiast my szukamy prawdy, szukamy tego dobra i chcemy pokazywać piękno. Takie jest nasze założenie. I nie zamykamy się w getcie.
2: Panie Marta Dzbańska-Karpińska.
4: Do widzenia.
2: Sylwia Japs.
0: Bardzo dziękuję.
2: I Paweł Krzemiński. Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was serdecznie i zapraszam. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim działanie wywiadowcze, obserwacja, analiza i dokumentowanie dowodów. W Polsce zawód ten jest prawnie regulowany i wymaga zdobycia państwowej licencji. Detektywi pomagają osobom prywatnym, na przykład w sprawach rodzinnych, ale też firmom. I z tego, co mi wiadomo, nie narzekają na brak zajęć. Co ważne, nie jest to zajęcie dla każdego, kto ma tylko na to ochotę. Tutaj trzeba mieć specyficzne cechy, też predyspozycje, bo w tej pracy zawodowcy stykają się bardzo często z ludzkimi tragediami, które nawet trudno jest czasem sobie wyobrazić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować i jakie granice też nie przekroczyć. I dziś o tym w drogowskazach, o pracy detektywistycznej od kuchni. W studiu ze mną i z Wami Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was bardzo serdecznie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy.
1: Muszę spytać o to na początek. Czego przede wszystkim dotyczą sprawy, którymi zajmują się w Polsce prywatni detektywi? Co i dlaczego jest na szczycie tej piramidy?
2: Myślę, że na szczycie piramidy są sprawy związane z rozwodami, czyli jednak zdradę i zdrady w małżeństwie i zdrady w związkach. To przede wszystkim przeważa, ale też i sprawy rodzinne, i sprawy gospodarcze, sprawy związane z ustaleniem majątków, sprawy związane z poszukiwaniem zaginionych osób.
1: Ania?
3: To tyle, to Paweł w zasadzie powiedział wszystko.
1: Ten szczyt piramidy.
3: Tak, wydaje mi się, że najwięcej spraw dotyczy zdrad.
1: Zdrad. To do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych punktach naszej rozmowy. A czego najczęściej dotyczą zlecenia, słuchajcie, od firm, od przedsiębiorców dla prywatnych detektywów? Oszustw, nieuczciwych kontrahentów na przykład?
2: Jest też prewencja, czyli sprawdzanie klientów, sprawdzanie kontrahentów. To tak na zapas, żeby się nie obudzić, kiedy jest już za późno. Ale jednak polska mentalność to jest zbudzimy się wtedy, kiedy coś się stanie, więc wtedy sprawy związane z oszustwami, głównie sprawy związane z pieniędzmi, kiedy jeden kontrahent
1: miga
2: buduje jakąś tam swoją współpracę, buduje zaufanie, a na koniec, jak już dobrze wybuduje, potrafi oszukać i to już wtedy na grube pieniądze.
1: A czy są takie tematy, czy są takie sprawy, za które prywatni detektywi się nie chwytają, na przykład ze względów etycznych, ze względów prawnych też?
2: Jest dużo klientów, którzy chcą rękami detektywa zrobić czynności, które prawnie nie są do końca dozwolone. Więc jakby jest ten wybór, że detektyw może sprawę podjąć, może jej nie podjąć. Tutaj nikt na mnie nie wpłynie, czy ja muszę to zrobić, czy nie. Ja wprost mówię klientowi, że jest to sprawa, która albo etycznie mi się nie podoba, albo po prostu ja nie będę pomagał w jakichś ustaleniach, które mają kogoś skrzywdzić. Albo tak typowo faktycznie prawnie wiem, że klient namawia mnie do czegoś, co prawnie będzie niewłaściwe, wątpliwe, będzie przez niego wykorzystane, zdobyte przeze mnie informacje mogą być, już to czuję na samym wstępie, do jakichś rzeczy, choćby do zemszczenia się na jakiejś osobie, czy to właśnie wspólniku, czy na osobie z rodziny, więc tak ja jemu w tym nie pomogę.
1: Ania,

0: pisałaś razem z Pawłem tę książkę. Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Która z tych historii ciebie osobiście najmocniej chwyciła za serce? Która wstrząsnęła na przykład?
1: Tak naprawdę to każda historia wstrząsnęła. Książka powstawała ponad pół roku. Historie te były zasłyszane już też od Pawła jakiś czas temu, ale tak naprawdę no po napisaniu każdej historii potrzebowałam chwili oddechu, bo ciężko było no, zebrać myśli, tak? I zanim przeszłam do kolejnej, trzeba było chwilę odpocząć. I tak naprawdę każda z nich ma coś w sobie i uważam, że jest mocna i godna przemyślenia.
0: A jedna taka szczególna? Nie będziemy oczywiście zdradzać tutaj takich absolutnych szczegółów, bo odsyłam do lektury tej pięknie wydanej książki, ale może gdybyś mogła wskazać, tak, czego dotyczyła może ta sprawa? Zdrady na przykład?
1: To jeżeli miałabym wskazać już tak
0: bez nazwisk oczywiście,
1: naprawdę
0: bez szczegółów,
1: konkretną, to historia kobiety uwikłanej w przemoc domową, która próbowała wyrwać się z tego świata.
0: To nie jest łatwe, prawda?
1: Nie jest łatwe.
0: A jakich granic w pracy zawodowej, to pewnie pytanie bardziej do Pawła, Pawle, jakich granic w pracy zawodowej prywatny detektyw przekroczyć nie może? Bardzo często o to pytają internauci. Dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać.
2: Czy bardzo dużo jest filmów paradokumentalnych, w których jest pokazywana praca detektywa no troszeczkę inaczej i naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe pod

w których jest pokazywana praca detektywa no troszeczkę inaczej i naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe pod

0: rozmawiałem z sędziami, więc wiem też, jakie dowody są potrzebne, na co faktycznie sąd zwraca uwagę. Także zawsze polecam klientom nie mieć aż tak dobrych takich, ale dowodów zdobytych drogą nielegalną. Lepiej jest pokazać to w taki sposób, no właśnie uczciwy, pokazujący całą historię. Być może czasami sprawa wymaga trochę więcej czasu, żeby na nią poświęcić, ale żebym nie miał wątpliwości, że jak sędzia się mnie spyta, jak ja to zrobiłem, to żebym się nie musiał zrobić czerwony i zacząć myśleć, co ja tam mam teraz powiedzieć.
1: Tak, ty sam się nie wkopiesz, tak?
0: Wolę jest uczciwie poświęcić więcej czasu, mocniej tą sprawę dopracować, zrobić, czasami coś powtórzyć, czasami coś właśnie zrobić z takiego miejsca, żeby było właściwe. Bo tu naprawdę drobne granice, bo znaczenie ma to, czy ja przekroczę na przykład prywatną działkę, czy zrobię to zza płotu tej działki. Tutaj wiele niuansów, które jednak mają znaczenie, takie detale, a można przekroczyć delikatnie granicę. I już ma to już tak inaczej prawnie to wszystko wygląda.
1: Oczywiście już w trakcie procesu sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez ciebie jako prywatnego detektywa. Tak, może nie musi tak naprawdę, tak? Tak to wygląda?
0: Czym ten materiał jest bardziej pewny, czym jest bardziej konkretny, czyli na przykład jak jest zdrada, jeżeli są pocałunki, jeżeli są przytulaski, jeżeli takich przytulasków będzie z jednego, drugiego, piątego i dziesiątego spotkania, no to wtedy nawet mało pytań jest i od strony nawet przeciwnej, no bo ciężko się dopytywać i coś tam udowadniać, że było inaczej. Natomiast kiedy ten materiał nie jest do końca taki jasny, jakiś tak poddaje, można poddać coś pod wątpliwość, no to wtedy jest dużo pytań ze strony właśnie tej osoby pełnomocnika, wobec której te dowody były przedstawione. No każda strona stara się troszeczkę coś podważyć, troszeczkę pokazać, że może było troszeczkę inaczej, może coś zostało źle zrozumiane. Także tutaj myślę, że też takie doświadczenie, które ja mam osobiście z pracy w sądzie, ja też od 24 lat jestem kuratorem społecznym w sądzie na warszawskiej Pradze, także myślę, że to doświadczenie sądowe mi troszeczkę ułatwia.
1: A czy miałem rację, kiedy we wstępie powiedziałem, że praca detektywa to nie jest zajęcie dla każdego, kto ma na to ochotę? Czy musi się charakteryzować kandydat, kandydatka do tego zawodu? Jakie cechy go też eliminują, ją, jego, tak? Możecie oboje się odnieść do tego.
0: Czy ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak te doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią zapłacić duże pieniądze. W szczególności po to, żeby się zemścić na kimś, żeby zrobić komuś coś przykrego i teraz trzeba mieć naprawdę mocny charakter, żeby nie pójść tą drogą, żeby te pieniądze nie przysłoniły etyki, żeby nie przysłoniły tego, co ja w ogóle robię i po co ja to robię. Powiem szczerze, że właśnie, że ja bardzo dużo klientów od siebie, bym powiedział, po rozmowie odpycham, ale dlatego, że ktoś, kto przyjdzie w emocjach, ktoś, kto przyjdzie na przykład, choćby nawet zaginie jemu bliska osoba. Albo taka sprawa, gdzie no właśnie dowiaduje się osoba o zdradzie swojego męża. To ta osoba przychodzi w takich emocjach i jej naprawdę wystarczy powiedzieć, proszę pani, nie ma problemu, podejmiemy takie czynności, będzie pani zadowolona. Natomiast często zaczynam tłumaczyć, jakie będą konsekwencje, że nawet sprawa rozwodowa, to potem będzie też sprawa o kontakty z dzieckiem, że będzie sprawa o opiekę nad tym dzieckiem, że będzie podział majątku. Czy ta pani ma jakieś takie możliwości, żeby wyprowadzić się, żeby tak naprawdę przemyśleć nie tylko to, że rozwód tu i teraz, tylko co będzie dalej. Że czasami udowadnianie winy na siłę będzie skutkowało tym, że te relacje pomiędzy mężem a żoną, a potem dziećmi znacznie się pogorszą. Być może te dzieci zaczną być zakładnikami tej walki tych małżonków, więc staram się trochę podpowiedzieć. No i wtedy, jeżeli ktoś jest świadomy już i tak na spokojnie trochę ochłonie i tą decyzję podejmuje, że tak, że on jest pewny, że chce, to wtedy ja to robię. Natomiast często jest tak, że po ochłonięciu osoba powie to, co ja mam zrobić, to, co ja mogę zrobić. Ja jestem też mediatorem, więc ja tak mogę na różne sposoby.
1: Człowiek wielu kompetencji, tak jest.
0: Pomagać, bo nie zawsze trzeba zrobić wielką wojnę.
1: Jasne.
0: Można zareagować w tym całym chaosie też i troszeczkę inaczej. I taka droga mediacyjna może się okazać bardziej właściwa.
1: Ja mam nadzieję, że zrobiłem dobry wywiad w waszej sprawie, zanim was zaprosiłem do studia Drogowskazów. Aniu, Paweł jest twoim bratem?
2: Tak.
1: Tak. A ma dobre kompetencje do tego zawodu?
2: No myślę,
1: pół żartem, pół serio,
2: pytam
1: oczywiście.
2: Bardzo dobre. Wracając jeszcze do twojego pytania, kto może zostać detektywem? No po pierwsze, to detektywem nie można zostać po studiach, po kursie.

0: detektywem zostaje się po zdaniu egzaminu, po uzyskaniu licencji. A po drugie, jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to też na pewno trzeba być bardzo cierpliwym, bo jeżeli ludziom się wydaje, że to jest kino akcji, no to są w błędzie, to są godziny spędzone w samochodzie. Wielokrotnie Paweł dzwoni na przykład wieczorem, gdzie od kilku godzin siedzi pod czyimś domem i tak jakby no, dla zabicia czasu nawet, żeby chwilę z kimś pogadać, tak? Bo to są godziny oczekiwania, aż ktoś wyjdzie, aż się zapali światło, aż ktoś się pojawi, więc no nie można być na pewno niecierpliwym. Na pewno też trzeba być bardzo odpornym i na stres, i na całe te sytuacje, których się jest świadkiem. Trzeba umieć się odnaleźć w tej sytuacji na pewno. Trzeba umieć rozmawiać z klientami, trzeba umieć...
1: Nie poddawać się manipulacji, tak, bo tak, klienci też mogą dokładnie próbować, prawda?
0: I załagodzić, i doradzić, i to mówię, to trzeba naprawdę no, mieć do tego predyspozycję. Mhm.
1: A czy sprawy, którymi zajmują się prywatni detektywi, to w większości kłopoty, w które zleceniodawcy, tak zwani klienci, tak, pakują się sami z własnej woli, czy jednak to problemy, które generują inni ludzie, źli, nieuczciwi, którzy chcą klientom agencji prywatnego detektywa wyrządzić po prostu krzywdę? Piszecie o tym w swojej książce. Kiedy pomoc prywatnego detektywa okazuje się ostatnią deską ratunku?
2: Ludzie korzystają i z organów państwowych, czyli tak, zgłaszają sprawę na policję. Czasami to wystarcza, czasami chcą jednak sobie pomóc. Duża część spraw jest nie typowo sprawami karnymi. Duża część spraw to sprawy cywilne, gospodarcze, więc tutaj jakby klienci muszą sami zdobyć dowody, żeby ewentualnie przed sądem te dowody pokazać. Więc no, na pewno wszystkie sprawy cywilne, no, tego policja za nich nie zrobi, tutaj muszą zrobić sami. Niektórzy sami próbują, niektórzy decydują się już na profesjonalną pomoc.
1: A właśnie Paweł, jako założyciel i prezes fundacji Całym Sercem Nadzieja, dobra mam informację, cały czas jesteś prezesem tej fundacji, angażujesz się w realną pomoc wszystkim osobom skrzywdzonym, potrzebującym. Czy to oznacza, to moje pytanie, czy to oznacza, że ta pomoc państwa właśnie, powiedziałeś to o policji przed chwilą, o służbach, tak, które pomagają osobom skrzywdzonym, czy ta pomoc tak zwana systemowa w Polsce jest niewystarczająca?
2: Tak jak powiedziałem, przepracowałem 10 lat w sądzie, uważam, że no system działa. No system jak system musi ogarnąć wiele rzeczy, ma wiele spraw. Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. I wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma. Choćby sprawy zaginięć. Dzisiaj zaginie jedno dziecko i będzie masa osób zaangażowanych, ale jutro zaginą kolejne 4 osoby i już trzeba te osoby rozdysponować na te kolejne sprawy. Więc
1: wszystko trochę od kalibru zależy, prawda?
2: Sprawy, system musi działać ogólnie.
1: Musi wszystkich zadowolić, a jednocześnie to jest strasznie trudne, prawda, żeby wszystkim dogodzić, nie, w rozwiązywaniu ich problemów.
2: Myślę, tak? Że przede wszystkim tak systemowo, no to na pewno jest bardzo duża ilość spraw, a za mała możliwość ludzka, żeby tymi sprawami, tak jak na filmach, to niestety tak nie wygląda, że pan policjant zajmuje się jedną sprawą i sobie biega po mieście i tylko tą jedną sprawą. Dzisiaj niestety czy pan dzielnicowy, czy jakiś inny funkcjonariusz ma jedną sprawę i na głowie 10 kolejnych, które już leżą na biurku, które też czekają. I każda jedna w sumie nie wiadomo, która jest pilniejsza od której.
1: I moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy. O co trzeba, o co warto pytać prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję? Czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
2: Ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą. Teraz jest obowiązkowy kurs, który tak naprawdę jedni przychodzą, wysłuchają i coś po tym kursie zostanie, inni po prostu, tak kolokwialnie powie, odbębnią go i mają zaliczony kurs. Potem muszą mieć badania psychologiczne, psychiatryczne, złożyć wniosek w komendzie policji i już jest licencja. Także myślę, że to, kim się jest, jakie ma się doświadczenie, na pewno gdzieś ma znaczenie.
1: Czyli też warto sprawdzić agencję detektywistyczną, zanim dokładnie sprawdzić na tyle, ile się da, zanim podejmie się z nią współpracę. Tak? Po prostu.
2: Są duże agencje, są małe agencje, tak. Są takie agencje jednoosobowe, ja prowadzę jednoosobową agencję, ale są i duże agencje. No, mówię, też są różne sprawy, tak? Także tak. Być może do obserwacji takiej czysto technicznej to jest potrzebne. Nie musi to być super psycholog, to musi być techniczny człowiek, który nie zaśnie w samochodzie. Ale już do jakiejś takiej sprawy, gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć, pokombinować, no na pewno osoba, która ma też te doświadczenia inne choćby z pracy zawodowej, tak? Choćby ci funkcjonariusze policji, którzy przepracowali w pionach kryminalnych i innych, no na pewno te doświadczenie jest...
1: Jasna sprawa.
2: No bardzo duże.
1: To książka o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, o oszustwach, manipulacji, nadużytym zaufaniu, zdradach małżeńskich, fałszywych przyjaciołach, dwulicowych współpracownikach, przemocy emocjonalnej i finansowej, a wszystkie te opowieści zaczynają się niewinnie i dotyczą zwykłych ludzi, takich jak my, którzy zaufali niewłaściwej osobie, zignorowali drobne sygnały ostrzegawcze, albo po prostu znaleźli się w złym miejscu i czasie. Te prawdziwe historie pokazują, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak może krzywdzić najbliższych, ale dają też nadzieję na to, że zawsze można znaleźć pomoc. A ta książka to Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. W studiu jej autorzy Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Michał Poklękowski do rozmowy. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, kłaniam się. Dokumentowanie zdrad małżeńskich, ustalanie majątku, poszukiwanie osób zaginionych lub dłużników, a także wywiad gospodarczy. To wszystko i jeszcze więcej.

0: pracy mają na głowie prywatni detektywi, w swojej pracy zderzają się często z ogromnymi ludzkimi dramatami, no i muszą poradzić sobie w takiej sytuacji, odnaleźć się w takich trudnych okolicznościach. Tacy zawodowcy na co dzień widzą też, jak bardzo niektórzy ludzie potrafią być źli, zepsuci, perfidni, nieuczciwi i dziś o tym w drogowskazach na moje pytania odpowiadają Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym i oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz drugi.
1: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Czy jest coś, po czym można poznać niekompetentnego prywatnego detektywa?
1: Myślę, że...
0: Wbijam kij w mrowisko.
1: Znaczy ja powiem tak, ja przy każdej sprawie, którą podejmuję, mówię klientom, jakie mogą wyniknąć problemy techniczne, jakie mogą wyniknąć ogólnie problemy, bo bardzo często słyszę, proszę pana, mój mąż mnie zdradza. Ja wszystko o nim wiem, on wychodzi tu, on wychodzi tam, on o tej porze wychodzi, on tam wychodzi, tam jeździ, w to miejsce. Po czym podejmuję obserwacje i się okazuje, że ani to, co pani powiedziała, się nie potwierdza, no bo on wcale nie wychodzi. A jak wychodzi, to wychodzi na spacer albo wychodzi na siłownię. Jest jeden dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Drugi dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Być może on się spotyka, ale nie jest to jednak codziennie, tak jak pani myślała, tylko może raz na tydzień, może raz na weekend, a może raz w miesiącu na weekend. I teraz który weekend będzie? Więc po 3-4 dniach obserwacji klient jest niezadowolony, no bo nie ma efektów. Ja natomiast mówię, że on nic takiego nie zrobił. Więc tutaj ja staram się uprzedzić klienta, powiedzieć, bo już mam te doświadczenia i wiem, że czasami jest tak, że to się wszystko sprawdza, czasami się już w pierwszych godzinach nie potwierdza. Ja mając swoje doświadczenie, to po 3 dniach obserwacji będę mniej więcej w głowie wiedział, czy ten człowiek faktycznie coś robi złego, czy nie robi. Natomiast klientka, no jej tak łatwo nie jest przetłumaczyć, że jednak z tym mężem nie jest aż tak źle. Czasami, mówię, czasami są problemy rodzinne i facet nie wychodzi z domu dlatego, że ma kochankę, tylko wychodzi dlatego, że potrzebuje iść do lasu
0: odwentylować
1: i ochłonąć, bo w domu wieczne stresy albo awantury, albo jakieś problemy. Także...
0: A sytuacje niebezpieczne, takie zagrażające też twojemu życiu, zdrowiu, a w pracy właśnie prywatnego detektywa. Miałeś takie? Czy jeżeli jesteś jako prywatny detektyw, śledząc kogoś świadkiem na przykład przestępstwa, to czy interweniujesz, tak? Możesz opowiedzieć o sytuacji, która, nie wiem, kosztowała ciebie najwięcej nerwów i emocji w ostatnich latach?
1: Powiem tak, że w takich typowych sprawach związanych z przestępstwami, które miałbym gdzieś tak na gorąco udowodnić, to raczej nie. Jakieś takie sprawy, żeby coś potwierdzić, takie sprawy, które dopiero po zebraniu dowodów trafią na komisariat policji, to ewentualnie takie, ale tak naprawdę powiem jeszcze raz, że te sprawy kryminalne, one faktycznie lądują na komisariacie.
0: Jasne.
1: Rzadziej u detektywa.
0: Takie oczywiście.
1: Sprawy cywilne, gospodarcze tutaj.
0: Ale nie miałeś takiej sytuacji, gdzie autentycznie obawiałeś się o to, co się może, znaczy, coś złego może się tobie stać po prostu.
1: Znaczy wchodzę w różne miejsca, no
0: tak,
1: gdzieś tam no w tych różnych miejscach, jakby no tak po prostu nie wiem, czego się spodziewać, no bo ktoś złapany na przestępstwie, na zdradzie, znaczy przestępstwo nie, znaczy na przestępstwie, jeżeli dotyczy to spraw kryminalnych, wiadomo, że też może chcieć się bronić, może chcieć uniknąć odpowiedzialności, więc on nie będzie grzecznie, potulnie słuchał mnie, jak powiem, dzień dobry, jestem prywatnym detektywem, właśnie złapałem pana na popełnianiu przestępstwa i chciałbym, żeby pan ze mną zaczekał na przyjazd policji, tak? No raczej ze mną czekać nie będzie.
0: No nie będzie.
1: Natomiast na zdradach, no tutaj powiem, właśnie jako kurator sądowy przez wiele lat pracowałem z osobami skazanymi. I od tych osób skazanych, oni naprawdę się często liczą z tym, że policjant, kurator, jakby jest od tego, żeby właśnie jemu przeszkadzać w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki i taki

w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki, taki

0: telefony nieprzyjemne, jakieś listy takie, które no, może nie z jakimiś pogróżkami, ale...
1: Było ci nieprzyjemnie,
0: ale takie, tak, takie tak. W niemiłym tonie, że ja jemu zepsułem życie, że po co się wtrącam. Mhm. Także tutaj niestety właśnie te osoby potrafią gdzieś tak potem pokazać się. Aha.
1: A propos zdrad też, które tutaj opisujecie w swojej książce, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, Pawle, że zgłasza się do ciebie osoba, która podejrzewa, że jest zdradzana w związku, podejmujecie ze sobą

0: i jest wynagradzany zazwyczaj za godziny przepracowane, za godziny spędzonych na obserwacji, więc też nie sztuką jest podjąć obserwację o 7 rano i zakończyć ją o 19, no bo klient za to musi zapłacić. Także jeżeli wiem, że człowiek pracuje do 16 i powiedzmy po 16 powiedział żonie już zawczasu, że on dzisiaj ma nadgodziny i wróci do domu później, no to zacznę tą swoją pracę od 15.30, żeby ustawić się, żeby znaleźć dobre miejsce i żeby czekać na to, co ten klient zrobi. Więc ten zebrany wywiad odnośnie kontaktów, zainteresowań, miejsc, które ta osoba chodzi, a na czym kończę? No właśnie to jest może ta ciekawa praca, że ja nie wiem, na czym skończę daną sprawę.
1: W sumie tak, masz rację.
0: Bo jedną sprawę zakończę na tym, że potwierdzę, że facet właśnie chodzi do lasu, bo już ma dosyć może krzyków i awantur takich albo codzienności, a są sprawy, gdzie skończę, nie wiem, może w Białymstoku, a może w Gdańsku, w hotelu jakimś ładnym, pięciogwiazdkowym. Także to jest to, co właśnie jest ciekawe.
1: Jest ekscytujące i ciekawe, tak. A jakie są największe mity? To może pytanie do was oboje. Jakie są największe mity i też najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące pracy prywatnych detektywów? Czy coś wam przychodzi do głowy? Stereotypy, mity na temat tej pracy?
2: Ja powiem, że dla mnie największym mitem to były zasady pracy. Tak jak Paweł wspomniał, mamy na rynku w mediach paradokumenty, które pokazują pracę detektywów, gdzie nagrywają kamerami, gdzie jakby cała akcja się dzieje i klienci zgłaszający się do Pawła też jakby sobie wyobrażają, że to się tak dzieje i na przykład no właśnie tak się nie dzieje. I dla mnie to dużym zaskoczeniem było, jak rozmawialiśmy przy tworzeniu książki, jak jego praca tak naprawdę wygląda, jak wchodziłam w te tajniki i techniki, to byłam zdziwiona, ale jak to, nie możesz zainstalować kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać? No nie mogę, tak? Więc no, to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
1: Mhm. Paweł, coś chcesz dodać?
0: Fajnie, że może te paradokumenty są, bo faktycznie one wypromowały trochę zawód detektywa i pokazują, że taka osoba jest, bo kiedyś jak ktoś miał problem, no to zazwyczaj szedł do prawnika, a dzisiaj potrafią ludzie pójść do detektywa i też o tym problemie swoim porozmawiać. Mhm. No faktycznie ustawa ściśle określa, co można, czego nie można, także wiele czynności takich pokazanych na filmie, to od razu byłyby zarzuty prokuratorskie, więc tego nie można. Ciężko jest ludziom takim mniej świadomym to wytłumaczyć, że to nie taka droga. No bo każdy, tak jak mówię, za te usługi się płaci i jakieś tam pieniądze za takie zlecenie wychodzą, więc każdy też, tak jak mówię, jeżeli ktoś liczy za godzinę, no to każdy by chciał, żeby takie zlecenie było zrobione w 4 godziny, a nie w 2 tygodnie.
1: Tak, tak.
0: No może mówię, takie zlecenie tak naprawdę tak mniej więcej tydzień, 2 tygodnie, to tak do tego czas. Czasami jest to dzielony czas, no bo jak na przykład wiemy, że facet spotyka się w sobotę, no to jakby no nie siedzę wtedy i nie obserwuję go w poniedziałek. No muszę przeczekać jedną sobotę i poczekać na kolejną sobotę albo dwie soboty odpocząć, bo na przykład kochanka też ma męża i on ma delegację dopiero za 2 tygodnie kolejną, także.
1: Pawle, Aniu, Pawle, opowieści, które opisujecie w swojej książce, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, która leży w 2 egzemplarzach na naszym studyjnym stole. Zaczynają się niewinnie. Jak to rozumieć i co następuje po tym etapie niewinności? Zaczynają się te historie niewinnie, czyli...
0: Każda historia od czegoś się musi zacząć.
1: No pewnie.
0: Więc zaczyna się od czegoś drobnego, a potem musi się rozwinąć. I tak jak choćby tak wielokrotnie zdrady polegają troszeczkę na tym, że jak mamy dobrą relację z żoną i dalej udajemy, że mamy ją dobrą, to jak wyjść z domu o 19 w środę, kiedy w domu do tej pory siedzieliśmy, no to trzeba coś wykombinować. No najlepiej się pokłócić pewno z żoną o cokolwiek i wtedy w ramach kłótni, w ramach obrażenia się, w ramach focha wychodzimy i mówimy, idę na spacer, bo ja muszę ochłonąć. Ani może ta awantura też nie musi być nie wiadomo jak mocna i ten, no on po prostu idzie odpocząć. I potem takie historie, jak na przykład zaczyna się powtarzać coraz więcej, no albo zaczynają się nadgodziny, albo zaczyna się siłownia, albo spacery, albo bieganie, no takich biegaczy czy sportowców, którzy mieli biegać i uprawiać sporty. Jakby słyszałem o nich wiele, a ten sport no, może nie był tym sportem, o którym mówili.
2: Też, Paweł, ty mówisz już o jakby o efektach, a zaczynają się niewinnie w obecnych czasach, gdzie mamy wszechobecne media społecznościowe, nawet w bardzo szczęśliwym małżeństwie mąż nagle natrafi na Instagramie na profil dziewczyny, polajkuje zdjęcia, napisze komentarz, autorka zdjęcia odpisze, że super, dzięki i...
1: Przechodzą do korespondencji prywatnej nagle.
2: Do korespondencji idzie, więc zaczyna się to niewinnie. Kiedyś

0: takie rzeczy nie były bardzo możliwe.
1: Tak, tak na wyciągnięcie ręki.
0: Ludzie
1: były,
0: spotykali
1: prawda?
0: Się w gronie znajomych, w pracy, na uczelni, w szkole, a tutaj tak naprawdę niewinnie na każdym kroku jest to kuszenie i jest możliwość nawiązania znajomości.
1: Takie pytanie mam jeszcze techniczne też, chociaż jeszcze nie skończyliśmy drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy na usługi detektywistyczne i co taka umowa zawiera, co powinna zawierać i od czego zależy też koszt takich usług? O to też często pytają internauci, dlatego znowu w ich imieniu o to pytam.
2: O tym, że ma być to forma pisemna umowy, decyduje ustawa o usługach detektywistycznych. Także to jest pierwsza zasada. Detektyw, który chce wykonywać, osoba, która chce wykonywać usługi detektywistyczne, jakieś przyjąć zlecenie, musi mieć licencję detektywa, musi mieć koncesję na prowadzenie usług detektywistycznych, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. To są te wymogi formalne. Kolejna rzecz jest to właśnie forma pisemnej umowy. Umowa tam określa, znaczy ustawa określa, co w umowie ma się znaleźć, czyli dane personalne osób, łącznie z dowodem, z numerem dowodu osobistego, adres zamieszkania, takie dane, które pozwalają tutaj, to jest, usługi detektywistyczne są właśnie koncesjonowanymi, znaczy licencjonowanymi. Na to potrzebna licencja, żeby te usługi wykonywać, więc jest to pod nadzorem MSWiA, więc tutaj nie ma jakby miejsca na dowolność.

0: wykazy, które detektyw musi prowadzić. No i z tych wymogów formalnych trzeba się wywiązać.
1: A koszt usługi? To pewnie długość, tak? Trwanie, czas trwania tej usługi też tak ma na to wpływ.
0: Są osoby, które na przykład przyjmą jako koszt usługi po prostu wykonanie zlecenia. Są osoby, które będą godziny, stawkę godzinową określą sobie za wykonanie usługi. Także tutaj no i są różne sprawy. No, też są sprawy takie ustaleniowe. No to tam na pewno jakaś taka ogólna kwota za ustalenie czegoś. A jeżeli chodzi o zdradę, no to najczęściej stawka godzinowa, no bo to nie wiadomo, czy będzie trzeba 5 godzin obserwować, 10, 20.
1: Wasza książka, to też jak czytam w jej opisie, to reportaż, który bez zbędnego patosu, ale z niezwykłą precyzją, zagłębia się w te najczulsze punkty ludzkich relacji. To zbiór prawdziwych historii spisanych z notatnika prywatnego detektywa, twojego notatnika, Pawle, które odsłaniają mroczne strony międzyludzkich interakcji, jednocześnie niosąc przesłanie o nadziei i możliwości znalezienia pomocy nawet w najtrudniejszych chwilach. W których momentach pojawia się wspomniana nadzieja i czego dotyczy? I dopytam też o te mroczne strony międzyludzkich relacji, czego dotyczą. Aniu, Pawle?
2: Ja tutaj tak, pisząc książkę, skupiłam się rzeczywiście na emocjach, dlatego że opowiadane przez Pawła historie tak naprawdę, no takie są mocno techniczne, tak? A ja tutaj wczuwałam się w rolę każdego bohatera, każdej bohaterki, jakby tak odsłaniając trochę inne oblicza człowieka, więc no mroczne, no jeżeli człowiek całe życie żyje w małżeństwie i jest przekonany, że to jego życie jest prawdziwe, a nagle dowiaduje się, że małżonek prowadzi równolegle inne życie, no to już...
1: Od 15 lat.
2: Tak, to już gorzej być nie może, tak? Więc wtedy człowiek naprawdę jest zdolny do wszystkiego, są i załamania, i depresje, i jakieś próby samobójcze, niechęć do życia, niechęć do chodzenia do pracy, do zajmowania się własnym dzieckiem, więc no to są te mroczne strony dowiedzenia się prawdy, tak? Z jednej strony jest ulga, że ja czułam, że ja widziałam, że coś jest nie tak przez lata, że coś mi nie pasowało, ale albo nie chciałam tego widzieć, ale w końcu jak już się dowiedziałam, że tak jest, no to są różne reakcje człowieka.
1: Właśnie miałem zapytać o to, już tak kończąc drugą część naszego spotkania w studiu, jak nisko może upaść człowiek i jak może krzywdzić swoich najbliższych. Może gdybyście mogli na koniec jeszcze drugiej części naszego spotkania podać jakiś przykład, oczywiście też bez takich szczegółów, które mogłyby łatwo zidentyfikować też bohaterów.
0: Powiem, że od miłości do nienawiści jest naprawdę niewielki krok,
1: niewielka
0: granica i właśnie no, najwięcej tragedii, tak ogólnie nawet takich kryminalnych związanych z przemocą, czy nawet jeżeli chodzi o zabójstwa, no to tak naprawdę to nie są zabójstwa, które są na ulicy, bo jednak więcej rzeczy ma podłoże właśnie w rodzinie, w jakichś kłótniach, w jakichś takich relacjach osób bliskich. I tutaj ta granica właśnie od tej miłości do nienawiści jest bardzo malutka i to szybko potrafi się przemienić.
1: Lawinowo potem już idzie, tak jest. Detektyw to nie policjant, nie ma prawa do aresztowania czy stosowania przymusu bezpośredniego. Mam rację, Pawle? Tak, mam rację? Okej. Okay. Posiada jednak uprawnienia do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób trzecich oraz prawo do prowadzenia obserwacji w miejscach publicznych, co pozwala na zebranie mocnego materiału dowodowego, na przykład dla sądu. Praca trudna, pełna niespodzianek, wyzwań, zwrotów akcji, czasem dramatycznych okoliczności, ale też dająca wiele satysfakcji, kiedy uda się pomóc komuś krzywdzonemu, komuś w potrzebie, prawda? Dużo satysfakcji.
0: Odkrycie prawdy, uporządkowania chaosu. Właśnie często osoby, które się do mnie zgłaszają, one się nie zgłaszają nawet po to, żeby udowodnić zdradę. One się zgłaszają po to, żeby udowodnić same sobie, że one nie zwariowały. Jak uda mi się pomóc takiej osobie i ta kobieta odetchnie w pierwszym momencie, że faktycznie jest już dobrze. Bo tutaj też w tych sprawach, jak żona mówi mężowi, słuchaj, ja coś czuję, że jest nie tak. Nie, tobie się wydaje. Nie, ty już przesadzasz. Nie, ty już, tobie się w głowie pomieszało, bo ty już wszędzie widzisz tylko, że ja nie wiadomo, co robię. A ja tylko przecież poszedłem do pracy, ja się tylko uśmiechnąłem do telefonu, przecież to normalne. I kobieta przez rok, przez dwa, przez trzy lata, kiedy jest...
1: Nie postradzała zmysłów.
0: Nie postradzała zmysłów.
1: Tak. I o tym rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy niebawem jeszcze w ostatniej trzeciej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Popękowski, moje uszanowanie po raz trzeci i po raz ostatni. Praca prywatnego detektywa jest skomplikowana, pełna wyzwań, obejmuje szeroki wachlarz działań, bo dotyczy licznych aspektów życia. Z tej przyczyny trudno jest czasem udzielić takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest oraz co dokładnie robi prywatny detektyw. Można jednak powiedzieć, że praca prywatnego detektywa polega na pomaganiu ludziom poprzez rozwiązywanie ich często bardzo nietypowych problemów. Pomoc, człowiek i problem. Te trzy elementy są fundamentem działań każdego prywatnego detektywa. I o tym dziś w drogowskazach. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje napisali nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz trzeci i ostatni w tej edycji programu.
2: Witamy.
1: Co tak naprawdę oznacza empatia w zawodzie prywatnego detektywa i w jakich okolicznościach ma największe znaczenie?
3: Myślę, że tej empatii to się uczyłem w pracy choćby właśnie kuratora społecznego.

0: miałem 22 lata, zostałem kuratorem społecznym, mam styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział, a co to za człowiek, to on już nie ma z nim nawet o czym rozmawiać. A naprawdę można się dużo empatii nauczyć, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek prowadził firmę, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek był wykształconą osobą. Jednego roku zmarła jemu żona i tego samego roku jego córka zginęła w wypadku samochodowym. I teraz pytanie, co my byśmy zrobili na jego miejscu? Czy byśmy poszli w alkohol, w narkotyki? Czy byśmy sobie odebrali życie, bo byśmy nie wytrzymali? A być może byśmy sobie założyli nową rodzinę i mieli nowe, małe dziecko, tak? Także tutaj wiele pokory do życia, do sytuacji, które poznaję. Myślę, że to nauczyło mnie dużej empatii i idąc w jakiekolwiek miejsce albo spotykając się z ludźmi, ja nie myślę sobie, jaki to ja jestem super dzielny. Ja sobie myślę, jak niewielka dzieli mnie granica między tym, gdzie jestem teraz, a gdzie mógłbym być, kiedy ten los by się pokrzyżował troszeczkę inaczej. Także myślę, że mając doświadczenie, to co powiedziałem w pierwszej części rozmowy, te doświadczenia takie zdobyte w swoim życiu, właśnie czy to w pracy zawodowej, czy tak ogólnie po prostu w rozmowach z ludźmi, to będzie decydowało o tym, jakim tym prywatnym detektywem się będzie. Czy się weźmie sprawę po to, żeby zarobić pieniądze, czy się weźmie sprawę po to, żeby faktycznie pomóc osobie, bo tak jak mówię, nie każdą sprawę trzeba wziąć i nie każdą sprawę trzeba tak prowadzić, jakby klient chciał, bo wielokrotnie wskazuje inne możliwości, inne drogi, żeby dojść do tego samego celu, albo nawet i jeszcze lepiej na tym wszystkim wyjść, niż tylko to, żeby się gdzieś tam też, no pierwszy odruch człowieka to jest zemścić się być może, tak? Jak on mnie zdradził, to ja jemu teraz pokażę, co ja potrafię.
1: Zdaję sobie sprawę doskonale, że klienci takich agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów potrafią być roszczeniowi, prawda? Potrafią się wymądrzać, tak? Potrafią też narzucać swoją wolę, albo nawet forsować swoje własne, prawda, taktyki zdobywania dowodów. Są tacy klienci, też się zdarzają, są, prawda?
0: Znaczy powiem, że to jakby prywatny detektyw ma lepiej niż policjant, no bo ktoś, kto przychodzi na komisariat policji, składa zawiadomienie i krzyczy i mówi, co policja ma zrobić, no jakby policjant nie ma możliwości odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jak ktoś przychodzi i będzie krzyczał i mówił, co ja mam robić, kiedy ja wiem, że to nie jest ani droga, ani prawna, ani taka dla mnie właściwa droga, z którą ja bym się zgodził, ja po prostu powiem, no nie, ja takiej sprawy nie

0: Chodzi o związki intymne tutaj w moim pytaniu, ale też na przykład o relacje biznesowe, tak? Takie sygnały, takie tak zwane red flagi. Wiecie, o co chodzi?
1: Tak jak Paweł powiedział, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne i o sprawy związkowe, to na pewno zmiana zachowania, zmiana stylu ubierania, nowe perfumy, nowa fryzura, siłownia, czy nagle wychodzenie ze znajomymi, czy zostawanie po pracy, więc zmiana po prostu codziennych nawyków, zmiana odzywania się, nagle chodzenie z telefonem do łazienki, założenie hasła na telefonie, nie pozostawianie go ekranem do góry na stole, tak jak zazwyczaj leżał, tylko już leży odwrócony, więc to...
0: Czyli absolutna klasyka. To tak rzeczywiście to wygląda
1: tak
0: teraz, w życiu, tak,
1: tak
0: prawda?
1: Tak teraz to wygląda.
2: Tak, no właśnie, główny taki pierwszy sygnał to ten telefon. Nagle telefon staje się super tajną rzeczą, którą trzeba chronić, bronić i choćby też zajmuje się prowadząc fundację rozmowami w szkołach z dziećmi i dzieci same czasem mówią, ale dlaczego rodzice mają mi kontrolować telefon? Przecież mamusia to chowa telefon i ma 3 hasła, a tatuś też w ogóle z telefonem idzie nawet do łazienki, a jak mamusia mu zajrzała, no to była afera w domu, że mamusia mu zajrzała w telefon. No dlaczego mamusia mój telefon będzie sprawdzała? Więc tutaj to tak choćby pod tym kątem ja już widzę takie sygnały właśnie, że w domu coś tam się dzieje nie tak, bo jak przychodzi coś naturalnie. U mnie w domu telefon leży na wierzchu, żony telefon leży na wierzchu. My nie mamy naprawdę z tym problemu. Jak zadzwoni mój telefon, moja żona go odbierze, no i najczęściej zadzwoni do mnie jakaś kobieta, bo dużo częściej dzwonią kobiety z problemami.
0: Jasne.
2: No to ona po prostu pięknie odpowie, że mąż będzie za 5 minut, 10 minut oddzwoni. Mhm. Nie mam z tym problemu.
0: Tak, no jeżeli ktoś ma czyste sumienie, a propos tutaj smartfonów, telefonów, tak, no to żonie, mężowi, partnerce, partnerowi da, żeby, nie wiem, sprawdzić coś w Google na przykład, tak, jakoś tak jak mam czyste sumienie, to od razu nie pocę się, tak, bo moja żona chwyta mój telefon, żeby coś tam sprawdzić, nie, a nóż widelec otworzy na przykład Messengera, nie, i tam się po lekturze wywróci mi życie do góry nogami, tak, jej tak samo zresztą, nie, takie sytuacje są właśnie, a o waszej książce podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, piszą w sieci, że to lekcja życia. Dlaczego? Poproszę was oboje o odpowiedź. Lekcja życia. Ta książka, która tutaj leży na stole.
1: Myślę, że wiele osób jest mimo wszystko nieświadomych po przeczytaniu paru historii, o czym mogą się niektórym otworzyć. Więc,
0: szeroko.
1: Takie nowe spojrzenie też na świat, na życie.
2: Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po trzech słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę

0: Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po trzech słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę bo ja to mam już na tyle codzienne te problemy, że one są dla mnie tak oczywiste, że po prostu ja już je widzę z daleka. Choćby idąc parkiem do łazienek, kiedy pójdę do łazienek, ja mniej więcej widzę, kto idzie z własną żoną, a kto idzie z kochanką.
1: O, do tego stopnia.
0: No bo z żoną idzie się w miarę normalnie, a z kochanką troszeczkę inaczej. Także no, nie wiem, na ile mogę się pomylić w tym wszystkim, ale troszeczkę myślę, że jestem w stanie to wyczuć, że tutaj jest takie nowe love, nowe zauroczenie, a tam już taka po prostu zwyczajna miłość, taka od 20 lat.
1: W swojej książce opisujecie realne historie osób, które padły ofiarą manipulacji, oszustw finansowych albo zdrady. Treść skupia się na dokumentalnym zapisie ludzkich losów oraz analizie psychologicznej zachowań sprawców. Do czego zmierzam? Czy to sami, słuchajcie, manipulatorzy, socjopaci, psychopaci, czyli ta tak zwana mroczna triada, czy to po prostu pogubieni ludzie, którzy nieintencjonalnie, niecelowo zupełnie też krzywdzą innych? Tutaj nawet w kontekście zdrady. Rady, tak? Co moglibyście powiedzieć?
0: Myślę, że pewno i tak.
1: I tak, i tak. To zależy.
0: Tak, to zależy, jak mówią prawnicy.
2: Ja myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo pogubieni i jeżeli też ktoś zaczyna kłamać i żyć jakimś innym życiem, to też sam się później gubi w tym wszystkim, więc chyba wydaje mi się, że mało jest osób, które są takie z natury manipulują innymi, tak? Bardziej to później wynika z potrzeby chronienia siebie, jakby zapewnienia sobie alibi. Sami się gubią w tym też, co mówią, w swoich kłamstwach i muszą później dalej w to brnąć.
1: Profesjonalizm do samego końca, czy emocjonalny związek z klientem? Może przecież tak się zdarzyć, tak to sobie głośno wyobrażam, że prywatny detektyw wejdzie trochę za głęboko w sytuację, na przykład zdrady małżeńskiej, straci tą tak zwaną chłodną głowę, za mocno skupi się na cierpieniu na przykład zdradzanej osoby w tym wypadku. Jak tego uniknąć? Da się? Czy można czasami wejść za głęboko? No to już będzie po prostu nieprofesjonalne, prawda?
2: Ja powiem z perspektywy tego, jak ja to widzę. Ja myślę, że Paweł już tak bardzo mocno, chłodno na to patrzy, że on nie dałby się manewrować w takie bardzo osobiste zaangażowanie, że on nie będzie mógł spać po nocach. Ja jestem jeszcze na tyle naiwna, że jeżeli opowiada mi o tych sytuacjach, to ja je przeżywam, więc to u niego to doświadczenie i ta jakby jego wieloletnia praca już pozwoliła mu patrzeć na to chłodniej.
0: No myślę, że już właśnie, no ja z tymi historiami spotykam się na co dzień, więc jakby jestem w stanie, znaczy ja mam empatię, odczuwam i jakby staram się zawsze postawić troszeczkę w roli tej osoby, której ta sprawa dotyczy. Jakby choćby nawet przekazując informacje, mówiąc o tym, jak to się stało, no to też sobie tak myślę, co ja bym chciał, będąc tą kobietą, usłyszeć i w jaki sposób chciałbym to usłyszeć. Znaczy, co bym chciał usłyszeć, no to na to już nie mam wpływu, no bo ja muszę tej kobiecie powiedzieć prawdę i powiedzieć to, co było. Albo, że jest właśnie, no, że naprawdę jest poważna sytuacja.
1: No właśnie, a dobrze, a tu a propos też, no oczywiście, jako prywatny detektyw zbierasz dowody w sprawie, żeby udowodnić na przykład rację klienta, albo nie, ale czy na przykład twoja działalność sprowadza się wyłącznie do zbierania dowodów, Pawle, czy na przykład też do udzielania porad? Jak ma się zachować na przykład żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, albo mąż, który podejrzewa, że żona jego zdradza?
0: Pierwsza część rozmów to jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Jakby zbieram wywiad, chcę powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak nam się uda udowodnić, jaka będzie ta droga, ale też mówię tej kobiecie, jak ma się zachować. Takie wskazówki tak naprawdę ludzie dostają od swoich prawników, bo nawet kiedy była przemoc w domu, kiedy facet, który stosuje przemoc w domu, jak pójdzie do prawnika, to pierwsze, co usłyszę, pan się uspokoi, pan już będzie grzeczny. I wtedy nagle on się staje, albo kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, nagle wszyscy są super ojcami, super matkami, wszyscy chodzą na zebrania do szkoły, jak nigdy przez 8 lat nie byli we dwoje na zebraniu w szkole, tak tutaj mama i tata idą do szkoły. Mama się chce dowiedzieć, co u dziecka, tata chce się dowiedzieć, co u dziecka. Nagle tata zabiera dzieci na jakieś tam wakacyjne wyjścia, na lody, zabiera na atrakcje, kupuje prezenty, także tutaj no, te rady ludzie wskazują i tak naprawdę kiedy jest ten czas spraw sądowych, nagle ci ludzie zachowują się już zupełnie inaczej. Oni się zachowują książkowo, tak jak powinni się zachować. I na tym etapie etapie, jakby tak na nich popatrzył, to by się można było zastanowić, po co oni się rozwodzą, jak oni są tak fajnie zgrane małżeństwem.
1: Pomyślałem.
0: A jak już sprawa się zakończy, no to znowu przechodzimy w tryb bycia normalnym, czyli tata, który walczył o kontakty. No, są różni ojcowie, żeby nie generalizować, ale taki tata, który powiedzmy bardziej udawał niż chciał, no nagle gdzieś tam tydzień

0: się gubi, drugi tydzień się zgubił, trzeci tydzień się zgubił, potem się cały miesiąc zgubił i on nie miał czasu, tak?
1: Mhm. Jeszcze dwie kwestie na koniec naszej dzisiejszej długiej rozmowy w studiu Drogowskazów. Co jest największym wyzwaniem związanym ze zbieraniem dowodów w pracy detektywistycznej? To głównie do ciebie, Paweł, pytanie.
0: Wyzwaniem dla mnie to na pewno jest miejsce, w którym pracuję, bo dużo łatwiej się pracuje w mieście, dużo trudniej się pracuje na wsi. W zasadzie na wsi jest to nie do zrobienia, bo samochód stojący 5 minut
1: wzbudza
0: na wsi, to ja już po 5 minutach mam zainteresowanie, już ludzie chodzą wokół tego
1: nie
0: samochodu.
1: Nie tylko kury się interesują tym samochodem.
0: Już każdy wie. Także takie sprawy praktycznie też czasami ze względów technicznych, w tym miejscu ja tego nie zrobię. Także żeby ludzie nie gdzieś tam nie dawać nadziei albo nie brać pieniędzy, kiedy i tak wiem, że z tego niewiele wyjdzie. No chyba, że wiem, że na przykład ta osoba wyjedzie po jakimś tam czasie, więc wtedy też już się nie ustawię na wsi, tylko ustawię się na jakiejś drodze wylotowej i jak ten samochód będzie jechał, to dopiero wtedy za nim ruszę. W mieście jest dużo prościej. Tutaj ludzie naprawdę czasami...
1: Większa anonimowość po prostu.
0: Można stać sobie w samochodzie, siedzieć pół dnia i nawet nikt nie zajrzy, się nie zainteresuje, co ja tam robię.
1: Z lektury waszej książki wynika, że każda, nawet najbardziej beznadziejna sytuacja w życiu może doczekać się szczęśliwego finału. No i teraz tak właśnie, naiwność czy realistyczna diagnoza wysnuta na podstawie historii, które razem tutaj opisujecie, to ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania w radiowym studiu. Naiwność czy rzeczywiście tak jest, że sytuacje nawet absolutnie beznadziejne mogą mieć szczęśliwy finał, od czego to też zależy?
2: I to, tak jak powiedziałam, ludzie w dzisiejszych czasach po części są naiwni. Na przykład ja bym dała się nabrać, gdyby nie jedna historia z tej książki mnie spotkała, więc myślę, że też bym dała. Ale też i taka właśnie nadzieja i rozwiązanie, też powiedzenie prawda nas wyzwoli, więc czasami ta prawda jest wyzwalająca.
1: Ale nie powiemy od razu teraz, żeby nie zdradzać wszystkiego, czy wszystkie te historie opisane w tej grubej, ponad 300-stronicowej książce doczekały się szczęścia. Szczęśliwego finału.
2: Wszystkie skończyły się jakoś.
1: Jakoś.
2: Szczęśliwie każda się skończyła. Pytanie dla której strony?
1: Pawle?
0: No właśnie, pytanie, czy lepiej żyć w kłamstwie i udawać, że jest fajnie, czy czasami się z tą prawdą zmierzyć i przez jakiś czas popłakać, ale gdzieś tam się otrząsnąć i móc zacząć to życie na nowo, już w zgodzie ze sobą i po prostu po swojemu. Także tutaj, tak jak siostra powiedziała, każdy będzie miał dla siebie inny pomysł i co jest lepsze. Czasami nawet ta osoba, która zdradza, dla niej też to jest, nawet to, że już się to wszystko wydało, to przynajmniej on już może odetchnąć, on już nie musi ściemniać, on już nie musi udawać na dwa fronty, że idzie do roboty i robi nadgodziny, kiedy ma spotkanie z kochanką. Także dla kochanki też to jest odetchnięcie, no bo wreszcie nie jest już tą trzecią, tylko zostaje tą pierwszą. No i dla kobiety, która była zdradzana, no wreszcie też przepracuje to i będzie mogła zacząć jakoś tam po swojemu to życie od nowa sobie układać.
1: Kończymy. Na dziś musi nam wystarczyć. W studiu ze mną i z wami byli Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Była też Anna Sobolewska. Paweł i Ania i Paweł napisali wspólnie nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w radiowym studiu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Proszę. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. A o naszych programach też regularnie piszemy w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia dziś przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czas pracy dla lekarzy. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
2: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
3: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
2: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
4: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
1: Uciekał przed policją ciągnikiem. 57-latek z gminy Masłowice w województwie łódzkim jechał traktorem bez tablic rejestracyjnych i nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. O szczegółach mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
5: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariuszy wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany.
1: Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jeśli badania potwierdzą, że był pijany, usłyszy także zarzut prowadzenia pojazdu po alkoholu. Odpowie również za jazdę bez uprawnień i poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętnie wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
7: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
6: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
8: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
6: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
9: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
6: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą 6-latków.
1: W Czasowicze nad morzem wystawieni na ciężką próbę. Temperatury zdecydowanie nie zachęcają do morskich kąpieli. I zdecydowanie trzeba się wstrzymać z plażowaniem. Sytuację w Trójmieści śledzi dla nas Paweł Lemke.
6: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
7: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
6: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
8: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
6: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
9: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
6: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą 6-latków.
1: Na otwartym morzu, jak ostrzegają ratownicy, mogą wystąpić niebezpieczne tzw. prądy wsteczne. Kąpiel w Bałtyku zdecydowanie odradzamy. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej, a to przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej Iris Square. Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócania komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro.
10: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreśla, projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
10: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do Iris Square.
1: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się składać z 13 satelitów krążących po orbicie.

0: SK Rock Warszawa.
1: Syrski zwolniony nowym dowódcą ukraińskiej armii został Michajło Drapatyj. Odwołanie zastępcy prokuratora w Lublińcu po wypuszczeniu

0: Pijanego kierowcy. Zawiera substancje toksyczne. Specjaliści ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę ukraińskiej armii Oleksandra Syrskiego. Na jego miejsce wyznaczony został Michajło Drapatyj, szef grupy połączonych sił, a wcześniej dowódca sił lądowych. Prezydent Ukrainy stwierdził w wieczornym nagraniu, że decyzja została podjęta po konsultacjach z wszystkimi wysokiej rangi dowódcami. Zapowiedział także nową strategię ukraińskiego wojska.
2: Michajło
0: Drapatyj, minister obrony Jewgenij Chmara, inni dowódcy muszą przygotować i przedstawić zaktualizowaną strategię naszej obrony oraz spełnić prośby dowódców bojowych o dostawę broni. Priorytetem jest maksymalna ochrona przestrzeni powietrznej przed ostrzałami oraz zapewnienie realistycznej wizji procesu mobilizacji. Dymisja Syrskiego była z ultimatum protestującym w Kijowie, a także innych ukraińskich miastach. Wszystko po odwołaniu ministra obrony Michajło Fedorowa, który miał być w konflikcie z Syrskim.
1: To jest raport.
0: Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na

0: Na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lubińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na autostradzie A1 między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Inni kierowcy zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Był agresywny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na wakacyjnym spacerze lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
3: Barszcz Sosnowskiego rośnie najczęściej przy drogach, na nieużytkach, w pobliżu cieków wodnych czy torów kolejowych.
4: Spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie.
3: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin w Polsce. Kontakt z nią może zostawić trwałe ślady na skórze. Takie doświadczenie ma pani Martyna.
5: Objawiło się to, jakbym została bardzo mocno czymś poparzona, raczej chemicznie. Bąble z ropą, duży ból, pozostała blizna, ona już teraz zbladła.
3: Jeśli zauważymy barszcz Sosnowskiego, lepiej się do niego nie zbliżać. Wystarczy zgłosić odpowiednim służbom miejsce, w którym rośnie.
6: A jak kucharz nazywa się Sosnowski i gotuje barszcz?
7: Pogoda.
6: To co wtedy?
8: No ma przechlapane, bo nikt tego barszczu nie tknie.
9: Naważył sobie barszczu, to musi teraz
6: dokładnie,
9: go
6: dokładnie, jest takie no. Powiedzenie nawet, prawda?
8: Oczywiście. Niech se sam pije ten Sosnowski, ale ten swój barszcz.
9: Zobaczcie, jak błędnie mówimy o tym, że wakacje to sezon ogórkowy, a to przecież sezon barszczowy.
6: Otóż to. No.
9: Zawsze o nim mówimy.
6: Otóż to, co tam
9: co jeszcze? Pogodzie? Jeszcze kleszcze. Proszę Państwa, poza tym na termometrach o poranku chłodno. 9 w Olsztynie, 12 w Bydgoszczy oraz Poznaniu. Do stopni właśnie tylu w tym momencie możemy dojrzeć, a w ciągu dnia już powinniśmy dostrzegać, że tak powiem, przejawy lata. Mhm. Akurat 22 dzień lipca to idealna
6: najwyższy,
9: pora,
6: tak.
9: Żeby się za nim rozglądać. 18 w Szczecinie, 20 w Zielonej Górze, 23 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Warszawie. No i dziś być może doświadczymy dnia, w którym nie będzie padało.
8: Co ty mówisz? Ja do tego dojrzałam.
9: Dokładnie. Nie, przepraszam. Będzie. Na zachodzie.
6: No to cofnij to.
9: Cofam.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
6: Także na pytanie, kiedy wam się zdarza zaćmienie mózgu, zawsze rano.
8: Czekaj, jak ty się nazywasz? Czekaj, Kacper?
6: No właśnie
8: Aniu,
9: to mamy w raportach. Aniu, co u ciebie?
1: Elektryczny demon prędkości ze Śląska.
8: O, ja cię.

0: o zaćmieniu, takim umysłowym zaćmieniu dzisiaj będziemy sobie z Państwem rozmawiali. Kiedy Was dopada, kiedy zdarza się zaćmienie mózgu?
1: No ale Tobie się na razie zdarzyło zaćmienie mózgu i zrobiłeś bardzo ładną woltę w sprawie barszczu Sosnowskiego.
0: I o tym też Państwo opowiadacie.
2: No idąc bardzo za celną uwagą Pana redaktora, to tak wyobraziłem sobie, jak do knajpy Sosnowskiego wpadają antyterroryści, tak, Pan Sosnowski, tak, ma Pan barszcz? Mam. A jaki? Biały, czerwony, nieważne, rekwirujemy wszystkie. I z tymi kotłami myk, do suki, gościa w kajdanki. Będziesz pan tu odwalał słabą robotę, na razie.
1: A to takie oficjalne palenie barszczu.
3: To taki panoramik z bardziej, a nie Sosnowski w takiej sytuacji.
1: Słuchajcie, dzisiaj pytamy was o to, kiedy wam się zdarza, mamy dzień mózgu. Kiedy wam się zdarzają zaćmienia mózgu? Słuchajcie, mnie się ostatnio zdarzyło, jak wyszłam stąd z naszego programu i mam takie zaćmienie mózgu, musiałam oddać samochód i wrócić metrem. I tak siedzę na ławce, czekam, aż ten pociąg przyjedzie. Ten pociąg przyjechał, siadłam w tym pociągu, patrzę, kurczę, nie mam komputera. Mój komputer leżał grzecznie na ławeczce. I myślę sobie, słuchajcie, cud boski, że ja po prostu jakoś coś się te synapsy spotkały i ja wypadłam z tego pociągu jak poparzona.
0: Okay.
1: Usiadłam przy tym komputerze na ławce, myślę, Jeziętara, myśl.
0: Gdzie jest komputer?
3: Ale zobacz, skończyło się na tym, że jednak oddała metra, a wzięła samochód.
0: No więc dokładnie, bo ja wtedy byłem na tej stacji metra, patrzę, Ziętarska wsiada do metra, ale za kierownicę. Ty czujesz to?
1: Ale bym lubiła.
0: Drodzy Państwo, kiedy zdarza się zaćmienie mózgu?
4: Kiedy zdarza Ci się mieć zaćmienie mózgu?
5: Jak wstanę.
4: Zawsze rano?
5: Tak.
4: I jak to się przejawia?
5: Tym, że nie mogę myśleć.
6: 6/9 SEO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: To tak jak my, dzień jak co dzień. YouTube teraz, proszę bardzo, Street of Dreams.

0: 25 lipca między 11 a 17 na Dzień Otwarty Inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczy łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: 6.31 punktualnie na zegarach, a to oznacza, że czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed Państwem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. 11 noc bombardowań, kolejne amerykańskie ataki na Iran. Eksplozje było słychać w wielu miastach. W Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Uderzenia dotyczyły m.in. kontroli nad cieśniną Ormus. To kluczowy szlak żeglugowy. Pentagon potwierdził też, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 żołnierzy USA.
1: To jest raport.
2: 3 bomby lotnicze w lesie. Niebezpieczne znalezisko odkryto na terenie nadleśnictwa Opoczno w regionie łódzkim.
3: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko pirotechnicznej, którzy potwierdzili, że są to bomby lotnicze typu B, pochodzące z okresu II wojny światowej. Niewybuchy są zabezpieczone i zostaną zneutralizowane przez aperów z tomaszowskiej jednostki wojskowej.
2: Mówi Agnieszka Januszewska-Kałużna z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Służby przypominają, by nie dotykać i nie przenosić znalezionych niewybuchów. W takiej sytuacji należy oddalić się i zadzwonić pod numer 112. Miliony złotych na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności został stworzony dla samorządów i przedsiębiorców. Pozyskane środki mają być wykorzystane na budowę i modernizację ważnej infrastruktury, ochronę przed cyberatakami oraz projekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców.
4: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest kolejną inicjatywą ze strony państwa polskiego w zakresie finansowania możliwości zwiększenia odporności państwa, zwiększenia odporności poszczególnych samorządów.
2: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a na realizację programu przeznaczono około 23 miliardów złotych.
1: Eska Rok. Sport.
2: Świetny start Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus aż 4-1. Ozdobą meczu było trafienie stopera Lecha Terry'ego Jegbe, który huknął z dystansu w samo okienko. Tak dobrze nie poszło Górnikowi Zabrze. Choć i tak skazywany na porażkę w starciu z Fenerbahce zaprezentował się solidnie. Górnicy przegrali 0-1, a rewanż rozegrają u siebie. Pep Guardiola przymierzony do reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie szefowie włoskiej federacji mieli spotkać się w Barcelonie z hiszpańskim szkoleniowcem.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Zaćmienie mózgu mamy wszyscy o tej porze. Ale Wojtek powiedział, nie! Teraz tak. Naszym słuchaczom, na złość!
1: Oto to! I ja mówię wtedy, mówię, poczekaj, ale co robimy, A Wojtek spojrzał na mnie tak, ty się nic nie denerwuj, to Kondzie to zrobi.
2: Tak jest. Proszę Państwa, ja tylko powiem tak, Royal Republic, piękny zespół, który przed chwilką usłyszeliśmy, będą gośćmi wszystkich festiwali Rockowizna 2026. Zaczynamy już niebawem, pierwszy weekend sierpnia, to wszystko będzie się działo w Gdańsku, później Poznań, później też to wszystko będzie się odbywało w Krakowie, a my mamy dla Państwa karnety na to wydarzenie.
0: Jak je zdobyć?
1: Teraz Kondzio, proszę bardzo.
0: Jak je
1: zdobyć?
0: Ja.
1: No tak, chyba tak, to już ten moment.
0: Kartony, drodzy Państwo, składamy sobie jakieś zdanie, jakieś hasło, dzisiaj to będzie powiedzenie z różnych dźwięków, które pojawiają się na antenie Eski Rock. Państwo zgadujecie, co to za dźwięki, Messenger Eski Rock do Waszej dyspozycji, układacie hasło i tyle, wygrywacie po prostu.
2: To no. Prawda, ja tylko nadmienię nie pierwszy, a drugi weekend sierpnia, 7-8.
0: No, to tam zapraszamy, a to dźwięk numer 1 i teraz proszę wymyślić hasło do niego.
3: Fiu. Ekstra.
0: Ha! Ja już?
2: Już?
0: Tak.
3: Fiu. Ekstra.
0: Głosówki zostawiacie na Messengerze.
4: Eski Rock. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
10: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmelnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony? Kartony? Eski Rock.
3: W dupie z wami, z waszymi konkursami, tak napisali niektórzy słuchacze, którzy za każdym razem, jak słyszą, że mamy kartony na antenie Eski Rock, piszą: ja mam zaćmienie mózgu, kiedy słyszę, co znowu wymyśliliście.
4: Czekaj, mógłbyś ten tekst piosenki raz jeszcze powtórzyć?
3: W dupie z wami, z waszymi konkursami.
5: Słuchajcie, ale mamy konkurs, mamy kartony, mamy dla was dźwięki, musicie z tego ułożyć hasło. Ja w życiu bym nie wpadła na to hasło, ale okej. Okay. Mamy dla was karnety na rockowiznę w Gdańsku, a tam Airborne, Avatar, Coma, Acid Drinkers, Perturbator, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, Pull the Wire i całe mnóstwo różnych innych zespołów. Mhm.
3: Znamy pierwszy dźwięk.
4: Tak, który miał ułatwić.
6: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
4: No i lecimy.
7: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Bez te.
8: Zgaduję hasło. Najlepszy kucharz.
4: Fiu, fiu, fiu, fiu. Bez te.
5: Ale niestety, fiu, fiu jest bez te.
4: To nie była dobra odpowiedź. Sprawdźmy tutaj.
9: Fiu, za piękny prezent na dzień ojca. Skarpetki. Fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
10: Radio SKS. Ekstra.
11: Hasło w kartonach. Nie wszystko złoto, co się świeci.
4: No, bardzo blisko.
3: Właściwie aż szkoda grać drugi dźwięk, bo pierwsze odpowiedzi były doskonałe, ale niestety autor miał co innego na myśli.
4: Teraz będzie, drodzy państwo, jeszcze łatwiej. Dźwięk numer dwa.
12: Turba duży.
4: No, to mamy prawie całość. Messenger Eski Rock do państwa dyspozycji. Dźwięk numer jeden. Proszę bardzo.
13: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
4: I dwa.
12: Turba duży.
4: I lecimy.
2: Eski Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Sydney Sweeney podsumowała australijską wyprawę serią romantycznych kadrów ze starszym o 16 lat skuterem. W życiu nie kupiłbym tak starego skutera.
2: Daj spokój, przecież na pewno już nie ma gwarancji. Izabela Bodnar pochwaliła się fotką z martwymi tuńczykami. Po fali krytyki staje okoniem. Rozumiem, że sami roślinożercy tu płaczą. No i pani Izabela wije się teraz w tłumaczeniach jak węgorz.
3: U, jaka gra słów. U mnie z kolei Olga Bołądź z mężem i 3-letnią córeczką ładują baterie pod tajlandzkimi palmami. Pytanie, czy są tam złącza USB czy gniazdka?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
5: Łukasz Bąk.
6: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
5: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają

0: obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
2: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają

0: Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie pozwól, by...

0: ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.
2: Zostaje wpis. Daniel Obajtek opuszcza Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, ostrzega szef MON. W raporcie Demon Prędkości studenci Politechniki Śląskiej stworzyli bolid elektryczny.
3: Eskarok. Raport.
2: 7. Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkowską PiS i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. A w studiu Jakub Krzyżak, co na to środowisko Morawieckiego?
4: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
5: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może pisał to oświadczenie.
4: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
6: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
4: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
3: To jest raport.
2: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Był to jeden z tematów omawianych podczas wczorajszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. A w siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Brawa.
7: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
8: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
7: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
8: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
7: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
2: Teraz protest przed wrocławskim szpitalem na Brochowie. Kilkadziesiąt osób z hasłami antyaborcyjnymi i różańcami w dłoniach głośno sprzeciwiało się planom zatrudnienia ginekolog Gizeli Jagielskiej, znanej po głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Podczas protestu padły mocne słowa.
9: Jeśli ktoś zabija kogoś innego, no to chyba nie powinien.
10: W żadnym szpitalu.
9: Chciałabym tutaj rodzić. Ja bym nie wybrała tego szpitala, jak tylko bym wiedziała, że ta pani tu pracuje.
2: Po przeciwnej stronie barykady ci, którzy takie zachowanie uznali za nękanie.
11: Chyba chodzi o ciągłe i nieustanne nękanie lekarki. Napuszczanie społeczeństwa na jednego człowieka tak naprawdę. No to jest w ogóle niepokojące. Niepokojące jest, że ta organizacja w ogóle nadal funkcjonuje, że państwo nic z tym jeszcze nie zrobiło. Koniec końców takie zachowania doprowadzają do tragedii.
2: Szefostwo szpitala podkreśla, że nie zamierza ulegać presji protestujących. Wiadomo, że dr Gizela Jagielska wystartuje w konkursie na koordynatora oddziału ginekologicznego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Na koniec elektryczny demon prędkości ze Śląska. Studenci Politechniki Śląskiej stworzyli bolid elektryczny SW06. Kluczowe systemy pojazdy nie są gotowymi podzespołami ze sklepu, ale autorskimi rozwiązaniami wymyślonymi od zera, mówi profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki.
12: Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych.

0: dla dziewięć.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w ESC-ro.
2: A jak u państwa objawia się zaćmienie mózgu, bo
3: ale
2: u nas tak.
3: Poczekaj, co mu leci?
2: Pupa mu leci, no.
3: Leci mu pupa?
2: Tak, tak było. Zjeżdżałaś kiedyś z K2 na nartach?
3: Nie, no w życiu, ale nie wiem, czy by mi leciała pupa akurat.
4: No... Aniu, co u ciebie?
3: A u mnie wszystko dobrze, dziękuję bardzo.
4: Tak, to bardzo się cieszę, pupa w porządku.
2: Tak jest.

0: dzisiaj o Dzień Mózgu i mówimy o tym, kiedy zdarza wam się zaćmienie mózgu. Ja tu może zdradzę nasze sekrety, że człowiek od czasu do czasu potrafi mieć zaćmę, jeśli chodzi o nazwiska. No i tak jest. My przecież się bardzo dobrze znamy z naszą Anią Kruszyńską i z Michałem Poklękowskim i czasem jest tak, że... A teraz... Raport.
1: powiedziała Góralska. Co ma Ziętarski do powiedzenia?
2: Co ma Ziętarski do powiedzenia? Proszę Państwa, no czekamy na Was. Dzisiaj mamy Dzień Mózgu, mamy dzisiaj Dzień Aproksymacji Pi i czekamy, kiedy zdarza Wam się zaćmienie mózgu.
3: Ja mam dwójkę dzieci, syna i córkę. No i czasami trzeba zawołać z jakiegoś powodu jedno z nich. I często mi się zdarza nazwać córkę imieniem syna i odwrotnie. Obrażają się, gniewają strasznie. No ale zdarza się.
2: Słuchajcie, moja babcia autentycznie zawsze była u nas trzech. Ja, brat, kuzyn, do tego jeszcze dzieci. Dużo osób się przewijało przez dom i babcia chciała coś powiedzieć. Majwor, Krzyśnie, Andrzej, chłopcy!
0: Chłopcy! No ale widzisz, ale to, żeby pomylić i chłopca i dziewczynkę, to tak jakby moja matka krzyczała do mnie, Maciek!
1: Na przykład. Ale wiecie, że babcie tak robiły, no bo Wojtek ma absolutnie rację. Mnie też to zawsze zaskakiwało i bawiło, że ta babcia nie umie zapamiętać, nie wiem, imion czworga wnuków, prawda? Masakra jakaś. Ja mam dwie córy tylko. O rany, ile mi się razy zdarza odwrócić ich imiona, to jest niewiarygodna jednak. No.
2: Gniewają się? Żebyś do żony źle nie powiedział.
1: do żony mówię inaczej, kochanie zawsze, żeby sobie imienia nie przypominać. Drodzy Państwo, zaćmienie mózgu, wiecie, że istnieje taki termin naprawdę? Medyczny termin, często określany jako mgła mózgowa, to jest stan przemijającego otumanienia, problemów z koncentracją i zaburzeń pamięci, a zostało z nami to wszystko po COVID-19. A jak walczyliśmy z COVID-19, pamiętacie?
4: Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwała im.
5: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Tak się walczyło, takie to były czasy, faktycznie na szczęście słusznie minione.
2: Dobrze, że lasy były zamknięte, to wszystko się udało ratować.
1: Ale nie tylko lasy, prawda? Co gramy? Stąsów nowych, tak, gramy teraz na Antenie
0: Stąsów fantastycznych. You know I'm no good. To mnie.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
4: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w centrum handlowym Zielony.

0: targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. To może przypomnijmy. Mamy dla was przede wszystkim bilety na Rakowiznę w Gdańsku i mamy dla was konkurs pod tytułem Kartony, który polega na tym, że Kondzio puszcza wam dźwięki i z tych dźwięków musicie ułożyć hasło.
2: Tak jest, znamy już dwa dźwięki, które odrębnie, osobno oznaczają coś zupełnie innego, razem tworzą jakieś hasło, które autor sobie wymyślił w głowie, no i mamy propozycję odpowiedzi.
3: Fiu, fiu, fiu, widzę, że z rana na waszej antenie są kunskie muzycznie, pozdro Eskę.
4: Fiu, fiu, fiu, ależ bezczelnie dobry kawałek, aż mi się kieliszek przedwojennego tokaju wylał z ręki.
2: Fiu, fiu, fiu, jesteśmy pod wrażeniem, sprawdzamy dalej.
5: Mogłaś moją być kryzysową narzeczoną. Ha, ja wiem, rebus odgaduje. Lady Punk. Ja z Gdańska, dajcie te bilety, chociaż coś wygram w życiu.
2: Mhm, to sprawdźmy jeszcze tutaj.
6: Odpowiedź na kartony. Aglet.
2: O, to jest dobra odpowiedź.
7: Ekstra są trupa duży, będę się przy nich taplać w kałuży.
8: Trupa duży dają głos, ale Royal Republic zrobisz tos. Fiu, fiu, fiu.
2: Fiu, fiu, fiu. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem. Drodzy Państwo, trzy dźwięki, bo za moment poznamy także dźwięk numer trzy. One tworzą jakieś hasło. Hasło dzisiaj to powiedzenie, polskie
9: tak,
2: powiedzenie.
9: Polskie przysłowie, więc tak naprawdę wystarczy, że Państwo nam zdradzicie to przysłowie.
2: Tak.
9: Nie musicie mówić innych rzeczy, które Wam dzisiaj otaczają z rana.
1: Poczekajcie, możemy, bo jest dzisiaj dzień mózgu w sumie, więc jakby wszyscy mają zaćmienie. Niemniej jednak czekamy na prawidłowe hasło.
2: Otóż to, Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Czekamy na głosóweczki. Nagrody czekają wszystkie trzy dźwięki.
9: No właśnie, prezentujemy dźwięki.
2: Po kolei, uwaga.
10: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
11: Turba duży.
12: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
2: No i teraz wszystko jasne.
9: Fiu,
10: fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
11: Turba duży.
12: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
1: Eski Rok.

0: Wojtkiem, jeszcze nam głowy chodzą tak jak tym pieskom na tylnej szybie w samochodzie, jak tak się kiwają, prawda?
1: To prawda, rok 2010, Ozzy Osbourne, Let Me Hear Your Scream. Myślę, że bardzo dawno tego kawałka nie słyszeliśmy, zrobiło nam to ogromną przyjemność. A teraz, proszę Państwa, czas na informacje z kraju świata. Ania Kruszyńska.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Został pobity, bo stanął w obronie zaczepionego pasażera. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju.
4: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
3: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy. Obaj byli wcześniej notowani, trafili już do policyjnego aresztu, a dziś mają usłyszeć zarzuty.
2: To jest raport.
3: Szkoły próbują obsadzać wolne etaty, tak jest m.in. w Małopolsce. Najbardziej brakuje nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Artur Prasek, małopolski wicekurator oświaty.
5: Jest to w tej chwili 1450 etatów. To jest 2% spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu jest to liczba, która na pewno dla wielu dyrektorów, szczególnie w dużych miastach, staje się problemem.
6: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
3: Dodaje Paulina Serednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. I jeszcze wyprawka szkolna Dobry Start. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli 1 400 000 wniosków na ponad 2 miliony dzieci. Na konta rodziny trafiło ponad 170 milionów złotych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, a wnioski można składać do końca listopada.
2: SK Rock Sport.
3: Lech ze sporą zaliczką, a w pojedynku Górnika nie wszystko stracone. Polskie kluby rozegrały pierwsze spotkania w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejosz na wyjeździe 4-1 wygrał z duńskim Ochus. Natomiast Górnik Zabrze 0-1 przegrał z Fenerbahce. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. W Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału swojej koronnej konkurencji slalomie K1. Półfinały oraz finały odbędą się jutro.
7: Świętarska, Olszewski, Góralski 6

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony.
2: Eskirok.
1: Proszę Państwa, dzisiaj pojawiły się kartony, jak co środę w Eskirok. Dzisiaj rozdajemy podwójne zaproszenie na rokowiznę w Gdańsku. I dosyć niespodziewanie pojawiła się też poprawna odpowiedź i jesteśmy pod pełnym wrażeniem tak naprawdę.
4: Ja Ci powiem, Wojtek, tak. Ty weź się wstrzymaj z tym, że pojawiła się... Dobra, już teraz
5: Ja chciałam powiedzieć, że zanim pojawiła się prawidłowa odpowiedź, to kilka było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawych.
4: Tak, i te bardzo ciekawe zrobiły nam taką robotę, że postanowiliśmy Państwu odpowiedzi złe zaprezentować, bo są świetne.
6: Czy w kartonach nie chodziło o przysłowie niebo w gębie? Albo jeszcze, moi drodzy, drugie hasło, przez żołądek do serca.
7: Każdemu ptakowi własne gniazdo miłe, a bardziej powszechna wersja znana, głodnemu chleb na myśli.
8: Wyślij tam psy powiedzeniem w kartonach dzisiejszą, jest jak wróbel albo wróbelek.
9: Witam, czy chodzi o powiedzenie, co za dużo, to niezdrowo?
10: Czyżby to była biśniada albo uczta?
1: Jeśli jak wróbel, to było dobre. Kończę, a możesz przypomnieć w ogóle dźwięki, do których Państwo próbowali dopasować te swoje odpowiedzi?
4: Lecimy.
11: Fiu. Ekstra.
12: Turba duży.
13: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
4: No i to jest jedyna, tylko i wyłącznie poprawna odpowiedź, która od razu ciśnie się na usta, prawda? I pan Luka wiedział.
14: Czy hasłem dzisiaj to jest apetyt rośnie z miarę jedzenia?
4: No przecież to oczywiste
5: Wiadomo, przecież to jest oczywiste.
4: Najpierw był apetyt, prawda?
1: No, a turba duży to co?
4: No, a jak rośnie, to jaki jest?
1: Turbo duży!
4: Zaproszenie na rokowiznę jest pana, będziemy się odzywać.
15: Reklama.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
19: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
20: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
19: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
21: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
22: Na zysk?
21: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
22: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
21: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
22: W takim razie kieruj mnie na zysk.
23: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
2: Reklama.
3: Eskarok Warszawa.

0: Queen za nami. Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Światowy Dzień Mózgu. Rozmawiamy o tym, kiedy zdarza Wam się mieć zaćmienie mózgu, ale też nie mogłoby zabraknąć w naszym programie wątku od zwierzącego. Jasia w tym jest najlepsza.
1: Słuchajcie, bo ja naprawdę też nie mogłam oderwać wzroku od filmu, który zobaczyłam, bo w jednym z ogrodów botaniczno-zoologicznych w Ohio, w Stanach Zjednoczonych, nagrano niewiarygodny moment. Grupka pingwinów małych, to jest taki gatunek, który występuje u wybrzeży Australii, Tasmanii oraz w Nowej Zelandii. Rzeczywiście takie maluszki są. Była tak zafascynowana suchym liściem tańczącym na wietrze, że ani na chwilę te pingwiny nie odrywały od tego liścia oczu. Liść był tuż za szybą i one obserwowały go z taką uwagą, jakby co najmniej oglądały jakiś super film akcji. Zrobiło to nagranie furorę i trudno się dziwić.
2: Tak jest. Zapytaliśmy u źródła, dlaczego pingwiny to robią tak naprawdę.
3: Na szczęście dla mieszkańców tego miasta, cztery pingwiny dziennie obserwują piach i trawę i przez tworza też. Nasz wzrok omiata dosłownie wszystko.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Moja córcia po wyjściu z Bałtyku w tym roku śpiewała: jestem sina!
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Szkoda gadać. Słuchajcie, Maryla Rodowicz rozczarowana finałem mundialu i występem Madony. Jeździli autem po jakimś garażu pod sceną. Ja tak sobie myślę, szkoda w sumie, że nie jeździli w garażu Eski Rock.
3: A propos mundialu, Wojtek Gola ujawnił, dlaczego płacił 20 tysięcy za wynajem mieszkania. Strzelam, bo tyle kosztowało?
0: Wow! To ja też o strzeleniu Gola, żeby nie było. Dominika Serowska była przerażona na wieść o drugiej ciąży. Staraliśmy się, żeby to się wydarzyło nieco później, nie tak szybko. Czyli doszedł za szybko. Im nowy członek rodziny.
1: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Warszawa.
1: We wrześniu trafi do Sejmu w raporcie pakiet zmian w ochronie zdrowia. Jest wyrok dla kierowcy. W Ostrowie Wielkopolskim śmiertelnie potrącił kobietę. Wyjątkowo wysoka frekwencja. Są wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
5: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
2: To jest raport.
1: 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i zbiegł z miejsca wypadku.
6: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu. Oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok jest nieprawomocny. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
7: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
8: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
7: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
8: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia,
7: informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
9: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie,
7: dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą 6-latków.
2: Słuchajcie raportu w SC Rock.
1: To będzie program, który wydłuży żywotność różnych rzeczy, zapowiadają władze Gdańska. Miasto planuje stworzenie aplikacji mobilnej, dzięki której mieszkańcy łatwo naprawią uszkodzone przedmioty, czy przekażą komuś te, których już nie potrzebują.
10: Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wyrzucić coś, co teoretycznie dało się jeszcze naprawić. Jakieś krzesło z obluzowaną nogą, toster, który przestał grzać, radio, które już nie gra. Dlatego jako miasto Gdańsk ogłosiliśmy właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę aplikacji mobilnej. To będzie aplikacja, która połączy, skojarzy mieszkańców z lokalnymi rzemieślnikami, takimi jak szewcy, stolarze, elektronicy.
1: Mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Projekt zakłada również bezpłatną usługę kurierską, która ułatwi przekazywanie rzeczy do ponownego użycia oraz wysyłkę przedmiotów do naprawy do wybranego rzemieślnika bez konieczności osobistego spotkania czy dojazdu na drugi koniec miasta.
0: Pogoda.
11: Właśnie poza anteną sobie rozmawialiśmy, że z jednej strony to fascynujące, z drugiej przerażające, jak dużo mamy aplikacji do różnych rzeczy.
12: No to jest trochę przerażające, bo ja czasami mam tak, że myślę, nie, usunę, a nie, może jednak kiedyś się przyda.
11: Mhm. I taka na przykład aplikacja pogodowa podpowiada nam, że dzisiaj możliwe opady deszczu i jutro też, ale z drugiej strony inna aplikacja podpowiada, że są możliwe, ale tylko na południu.

0: nie usunę, a nie, może jednak kiedyś się przyda.
1: Mm-hmm. I taka na przykład aplikacja pogodowa podpowiada nam, że dzisiaj możliwe opady deszczu i jutro też, ale z drugiej strony inna aplikacja podpowiada, że są możliwe, ale tylko na pół 23 stopnie w kulminacyjnej części dnia.
0: A wiecie co? A jutro w Edynburgu, gdzie będą, będzie słońce i będzie 24.
2: Nienawidzimy cię.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
1: Ale w piątek w Edynburgu 19 i pochmurno.
0: Dobra, cicho, jadę przytulać dziecko przede wszystkim.
1: A w niedzielę
0: mogę tam mieć zaćmę mózgu.
2: No bo tam chmura burzowa jedzie.
0: To w niedzielę to ja już tu będę.
2: Co w raportach, Hanno?
5: No może teraz się uda. Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire.

0: A my mamy Dzień Mózgu i pytamy, kiedy zdarza wam się zaćmienie mózgu. Mam wspaniałą wiadomość od Roberta, który napisał tak: a mnie to by się przydała apka, która nie tylko powie, jak dojechać, ale przede wszystkim, po co tam przyjechałem.
1: O, to też często się zdarza. W ogóle na drodze czasami mam tak. Wczoraj jadę w jakieś konkretne miejsce i w połowie drogi mówię: kurde, dzisiaj jedziemy zupełnie gdzie indziej, musimy zawrócić, co ja tutaj robię?
0: Autopilot.
2: Dokładnie, na pierwszym rondzie skręć w lewo, tak, tego typu klimaty, kiedy nie wiemy, gdzie jechać i ta nawigacja czasami ratuje życie, ale nie zawsze, żeby nie było żadnej wątpliwości.
0: Ale nie ratuje życia wtedy, kiedy mówi: kieruj się na północny zachód,
2: tak,
0: się,
2: bo to nic
0: super,
2: nie mówi,
0: czyli
2: nie?
0: Gdzie?
2: Jeszcze w garażu podziemnym.
1: Dokładnie tak. Proszę państwa, a co wam sprawia sytuację, że nagle mówicie: kurde, nie wiem, co się dzieje, zaćmienie mózgu?
2: Skoro mówiliśmy o samochodach, to może autopilot na dzień dobry?
3: Dzień dobry. Tak w temacie dnia. Kiedy mam zaćmienie mózgu? Najczęściej to jak wracam po dyżurze w pracy, no nieważne, czy to jest 24, 48, czy 36. Często gęsto po prostu jadę na tak zwanym autopilocie, czyli czasami mam gdzieś po drodze zajechać do jakiegoś sklepu, łapię się na tym, że pojechałem jednak tą trasą, którą zwykle, bo autopilot zadziałał.
1: Był taki moment, że rozmawialiśmy też o imionach, o nazwiskach, że zdarza się zapomnieć, zdarza się pomylić.
4: Dzień dobry. Tak w temacie dnia, nie wiem, czy można było to nazwać zaćmieniem mózgu, ale pewnie każdy tak miał, kto pamięta, no może oprócz Kondzia, bo on to już raczej tego nie pamięta. Takie akcje były za młodu, gdy poszło się do kolegi, do Roberta, dzwoni do mamy i pyta: jak Gruby miał na imię? Kiedyś tak było.
5: Ty, jak Gruby ma na imię?
6: Wojtek.
5: Jest Wojtek?
7: Gruby, leży do ciebie.
8: Ocenię państwa komentarze i uwagi.
9: Nagraj się na Messengera Eskirok. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Co oznacza, że Kondziu już nie pamięta? Kondziu bardzo dobrze pamięta te czasy. Kondziu

0: chodził po grubego nieraz, tylko nie mogliśmy wtedy powiedzieć gruby, mówiliśmy inaczej.
1: No właśnie, to Wojtek raczej nie pamięta takich rzeczy. Bear McCreary teraz, Slashed McKagan, Chad Smith, Brandon McCreary, Cool Kids, proszę bardzo.
0: No, wszystko z pamięci, zobacz, wszystkie imiona pamiętam.
1: No, ja.
0: I ten gruby, ja.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich

0: Mafiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: I think I'm paranoid, czyli dokładnie to, co nas dotyczy już codziennie, mniej więcej o tej porze. Dzisiaj mamy Dzień Mózgu i pytamy, kiedy zdarza się wam zaćmienie mózgu.
1: Dzień czego? A to nie wiem.
2: To wszystkiego dobrego, pięknego dnia życzymy. Kto jeszcze?
3: Stary, mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekraczam drzwi mojej pracy.
4: Stary, nam też normalnie. Wchodzimy odcina od razu myślenie.
2: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wraca.
4: To prawda.
5: Jak byłem młody, to na widok ładnej dziewczyny, młodej, ładnej dziewczyny, odcinało mi mózg, ale za to budził się inny element mojego ciała. Teraz już nie jestem taki młody, ale sytuacja jest dokładnie taka sama.
0: Czyli to się nie zmienia.
4: Ja to nawet nie wstaję, stąd też dobrze widać.
6: 6 na 9 w EZ Rock.

0: Środa, to jest dzień po pierwsze mózgu, po drugie dzień człowieka z metalu. On pojawi się tutaj dzisiaj wieczorem, o czym zaraz usłyszycie, a później, jak to zwykle bywa w połówce godziny, Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak każdemu dziecku.

0: czteropiętrowym budynku przy ulicy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska. Z pomieszczeń ewakuowano nieprzytomnego mężczyznę, relacjonuje Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie.
1: Na miejsce skierowano 5 samochodów oraz 20 strażaków. Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
0: Pożar udało się ugasić.
2: To jest raport.
0: Uwaga na podrabiane złoto, ostrzega Mennica Polska. Na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały, dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
3: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
0: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
4: SK Rock Sport.
0: Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na Mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego. Brazylia z Mundialem pożegnała się dość szybko, bo już na etapie 1/8 finału. Jej piłkarze mogli więc wcześniej udać się na wakacje. Vinicius na przykład wykorzystał urlop na poprawienie swojego wyglądu. Napastnik Realu przeszedł zabieg poprawy podbródka, a jego pierwsze zdjęcia po nim wywołały w sieci spore poruszenie wśród kibiców.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: O czym my to? O mózgu dzisiaj i o zaćmieniu w mózgu.
1: Wiesz co, ja też taki quiz sobie na Dzień Mózgu jakby odpaliłem i próbuję go rozwiązać. Mamy nadzieję, że nie dostajesz, tutaj kropki, gorączki na samą myśl o nowym tygodniu. Jakiej gorączki nie dostajesz? Żółtej, czarnej czy białej?
2: Wysokiej.
1: O, bardzo dobrze, masz dzwoneczek, proszę. O tym z Państwem dzisiaj rozmawiamy. O zaćmieniu mózgu i nie tylko. No i proszę.
3: Mózgu, a co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej pinki. Opanowywać świat. To pinki jeski mózg. To pinki jeski mózg. Niski to geniusz, wysoki. No cóż, głupiutki jest jak but. I masz on już od lat. Jak zdobyć cały świat. Świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat. A pozdrawiam wszystkich tych, co mają dzisiaj dyspensę od święta.
1: Ale to jest niewiarygodne. Chłop jest lepszy od oryginału.
4: Mózgu, co będziemy robić dziś w nocy?
5: Dokładnie to samo, co robimy każdej pinki. Opanowywać świat.
2: Dobre. Ale widzicie, jak można mieć dobre nastawienie z samego rana?
0: No, proszę bardzo. Czy to się udaje?
1: Drodzy Państwo, wyjdźmy jeszcze na szybko na miasto z naszym nowym człowiekiem na pokładzie.
0: Z Ewą.
1: Ewa przepytywała.
6: Kiedy zdarza ci się mieć zaćmienie mózgu?
7: Kiedy gotuję i mam coś zrobić zgodnie z przepisem.
6: Okej, czyli nie lubisz gotować?
7: Lubię gotować, ale potem odcedzę rosół niechcący.
8: Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka.
9: Cycki se usmaż.
10: Poranne 6 na 9
11: w SC Rock.
12: Reklama.
13: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie...

0: RadioExpert.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.
6: SK Rock Warszawa.
7: Najlepsza klasyka rocka.

No witam, ja niestety często tak mam, że tam rozmawiam z żoną, o czymś rozmawiamy, jakiś temat, na chwilę ktoś coś nas oderwie i za chwilę tak, a o czym my gadaliśmy? I nikt nie pamięta. Taki dramat.

0: Przypominamy, dzisiaj razem z Państwem dyskutujemy sobie na temat sytuacji, kiedy zdarza nam się miewać zaćmienie mózgu, a
1: czego?
0: Jak się okazuje, miewamy bardzo często.
1: Mózgu.
0: W bardzo przeróżnych sytuacjach, czasami jednak takich, gdzie lepiej by było zachować jaźń.
2: Tak, jaźń. Ale trudny wyraz, słuchajcie, to jest trochę tak jak nie można mieć zawału serca, prawda, jak się nie ma serca. Dzisiaj gadamy o czymś, wiesz, nie?
1: No właśnie dlatego zapytałam, czego? Rzeczywiście mózgu, bo od razu przypomina mi się tysus DZO, trudno, żeby uciekło coś, czego nie ma.
2: Otóż to właśnie. No i Państwo macie podobnie.
3: A co do autopilotów, to tak, czasem tak mam faktycznie, że gdzieś mam jechać, ale jadę odruchowo inną trasą, która jest moją stałą trasą na przykład do domu. No i nie jestem problem, bo no, jestem taksówkarzem i nie zawsze klienci chcą jechać do mnie do domu. Tylko tam, gdzie zamówili.
2: Ciekawe. Bez sensu.
1: Co żona na to? Wyobrażasz sobie, jak tak pan przywozi codziennie jakiegoś innego pasażera do siebie do domu?
2: No tak,
0: to ale zależy, kogo przywozi.
2: Otóż to, no i pan ma problemy z klientami, to może brać tylko tych w krawatach, jak wiadomo, ci są mniej, prawda? Awanturujący się. No to jeszcze wyjdźmy na szybko, na miasto.
4: Kiedy zdarza ci się mieć zaćmienie mózgu?
5: Czasem na imprezie, około drugiej.
4: Dlaczego?
5: Bo już alkohol wtedy do głowy uderza.
6: Ja piję, bo lubię, a nie bo muszę. Ja lubię pić, jak bym nie chciał pić, to będę chlał. Jak nie będę chciał pić, to nie będę chlał. I koniec. 6 na 9.

0: Nie żebyśmy poganiali, ale samolot czeka.
1: Ja się tak czuję właśnie teraz, słuchajcie.
0: Odstaw kieliszek.
1: Cześć, widzimy się w poniedziałek.
0: Co?
2: No? Super.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile.

0: świecie, obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile.

0: dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.alior.bank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Dziś mają usłyszeć zarzuty. Chodzi o dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju. Rosną ceny na stacjach paliw. Rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN. Zginęło 77 osób. Dziś 15. rocznica masakry na wyspie Utoja.
7: SK Rock. Raport.
6: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji. Od tego zaczynamy raport. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul.
7: To jest raport.
6: Dziś mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenie na tle narodowościowym. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju. Obaj byli wcześniej notowani. Pobity został 67-latek, który zareagował na słowne zaczepianie pasażera z Ukrainy.
8: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
6: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Śledczy nadal ustalają tożsamość pokrzywdzonego mężczyzny i apelują o jego kontakt z policją. Rząd rozważa przywrócenie pakietu ceny paliwa niżej. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak teraz wyglądają te ceny i co oznacza krytyczna sytuacja?
9: Ponad 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
10: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
9: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
10: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
9: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Zginęło 77 osób, a co najmniej 110 zostało rannych. Dziś 15. rocznica masakry na wyspie Utoja. Odpowiedzialny za to Anders Breivik wcześniej dokonał zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo. Skrajnie prawicowy terrorysta podłożył ładunek wybuchowy. W eksplozji zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Później celem na wyspie stali się uczestnicy letniego obozu młodzieżowej centrolewicowej organizacji. Breivik swoje działania tłumaczył nacjonalizmem, rasizmem i islamofobią. W trakcie procesu wielokrotnie prowokował wygłaszając swój manifest. Nie uznaję norweskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ swój mandat otrzymaliście od partii popierających wielokulturowość. Anders Breivik został skazany na 21 lat więzienia.

Dziś zachmurzenie małe, na zachodzie przelotne opady deszczu, po południu głównie na północy lokalnie burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Holandii morskie owoce, rodzynki, krewetki, mandarynki, węgierski puchar, duży w polewie czekoladowej, w nim orzechy mrożone. Człowiek jeszcze chwilę wcześniej stał w kolejce po 4 parówki i po kawał jakiejś słoniny, a potem marzył o tym, żeby serwować swojej damie takie właśnie piękne, smaczne rzeczy. Piosenka sprzed lat. Młodzi nie zrozumieją. 17 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz zespół, który jutro pojawi się na koncercie w Progresji. Słuchajcie.

0: zanim pójdę. Zdaje się, że ta płyta ukazała się teraz na winylu. Mają już ją Państwo? Happy Set. Piękna i już długa historia tego zespołu. I oby jeszcze trochę trwała. Znaczy, jak najdłużej oczywiście życzę chłopakom. Okej, a teraz historia, która już się niestety zakończyła.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 20 lipca 2025 roku Kelly Osbourne wrzuciła na Insta Stories filmik, na którym było widać jej tatę, czyli Ozziego, podczas śniadania. Towarzyszyła mu ona, no i dwuletni wnuk Sydney. Muzyk przeglądał prasę, pewnie sprawdzał, co tam pisali o jego koncercie w Birmingham, no i słuchał sobie też muzyki. W pewnym momencie Kelly poprosiła tatę, by ten powiedział dzień dobry.
2: Dada.
3: What?
2: Say good morning.
3: Good morning.
0: A dwa dni później powiedział wszystkim do widzenia, albo lepiej żegnajcie. Dziś mija rok od jego śmierci.

0: Klein i Aerosmith Westy Rock. Panie Jaro, czy dziś będzie do zgarnięcia najnowszy krążek zespół Deep Purple z Platz? Będzie, ale jeszcze nie przed 10:00. Jeszcze proszę Państwa o odrobinę cierpliwości. Cóż przed nami wydarzy się jeszcze w tej godzinie? Będziemy wspominać pewnego dżentelmena, którego już też nie ma na świecie, tak jak Ozziego, który miałby dzisiaj urodziny. Z nieoczywistego, choć bardzo popularnego przed laty, szczególnie na przełomie lat 70. i 80. zespół. Ale do tego dojdziemy. Najpierw za moment zagrają Kult.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: No i co się tak młody zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman.

0: Zmieniamy ceny na dobre.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Reklama.
7: Eska Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Niko Dek ogłosił premierę swojego nowego albumu studyjnego Everything Under the Sun, który ukaże się 30 października. Jak czytamy, nowy album to kwintesencja brzmienia Niko Dek, połączenie potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. A więcej o mocnym singlu Rattle the Cage przeczytacie na eskarock.pl.
7: Eskarock Radar.
9: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
10: This is Robert Trujillo from Metallica.
11: This is Bono here. Stay tuned.

do Ani. Piosenka, którą Kazik może cały czas śpiewać tej samej Ani. I to jest w tej historii najpiękniejsze. A teraz będzie Richard Davis. Słynny po prostu Rickiem. Rickiem Davisem, który miałby dzisiaj urodziny. 82. Angielski muzyk, znany przede wszystkim jako klawiszowiec na początku przynajmniej rockowego zespołu Supertramp. Na początku, bo pierwotnie tym głównym wokalistą był Roger Hodgson, z którym tworzył te wszystkie najpiękniejsze kompozycje grupy Supertramp do roku 83, gdy Roger zespołu odchodził. A gdy odszedł, pozostał jedynym wokalistą, jedynym głosem tego zespołu. No ale niestety już urodzin nie obchodzi, bo umierał niespełna rok temu. Breakfast in America. Supertramp.

do roku 83, gdy Roger zespół odchodził. A gdy odszedł, pozostał jedynym wokalistą, jedynym głosem tego zespołu. No ale niestety już urodzin nie obchodzi, bo umierał niespełna rok temu. Breakfast in America. Supertramp.

0: Państwo wiedzą, że ten zespół jeszcze istnieje. Przecież oczywiście do czasów popularności, która osiągnęła absolutny zenit przy okazji wydania albumu Packet Full of Kryptonite, już nawiązywać nie mogą. W składzie wciąż trzech oryginalnych gości, którzy zespół zakładali, czyli Chris Barron, Eric Sherkman i Aaron Comes, plus nowy basista, który w zespole jest od kilku lat, ale jego nazwiska akurat nie pamiętam. Spin Doctors i Two Princes na chwilę przed 10. To teraz będzie raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Konsalipsa z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter. Awantura w amerykańskim Senacie. Były krzyki i protesty przeciwników wojny w Iranie. Wspierają pracę lekarzy i pielęgniarek. Roboty opiekują się pacjentami ze Szczecina.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
2: Przypomnijmy, mecz Fenerbahçe-Górnik zakończył się wygraną drużyny ze Stambułu 1-0. Rewanż za tydzień w Zabrzu. Mecz odbędzie się bez udziału kibiców gości w związku z karą nałożoną na tureckich kibiców przez UEFA.
3: To jest raport.
2: Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. To była 11 noc z rzędu amerykańskich ataków na cele w Iranie. Uderzenia trwały niemal półtorej godziny. Według relacji w Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Ten temat znów mocno wrócił w Waszyngtonie. Krzyki senatorów i protesty przeciwników wojny w Iranie. Tak wyglądało wystąpienie szefa Pentagonu Pita Hekseta w amerykańskim Senacie. Sekretarz wojny USA ubiegał się o przyznanie dodatkowego finansowania, w tym środków na wojnę z Iranem. Chodzi o 68 miliardów dolarów. Hekset przekonywał, że dodatkowe środki są pilne i konieczne. Część senatorów ostro krytykowała działania szefa Pentagonu i administrację Donalda Trumpa.
4: Nie macie strategii, długofalowego planu, by wygrać tę wojnę. Wygrajcie tę wojnę. Mężczyźni i kobiety potrzebują przywództwa. Kiedy okażesz przywództwo? Dlaczego to ty go trochę nie okażesz i nie wystąpisz przeciwko swoim kolegom demokratom, którzy nie finansują żołnierzy, grają w partyjną politykę, a wy nie dajecie nam pieniędzy? Sekretarze Hekset, to nie kwestia pieniędzy, a przywództwa.
2: Mówili senator demokratów Gary Peters i szef Pentagonu. Hekset przekazał, że USA wydały dotychczas na wojnę w Iranie prawie 38 miliardów dolarów, choć zdaniem niektórych ekspertów ta kwota może być zdecydowanie wyższa.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Nie zastępują lekarzy ani pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty opiekują się pacjentami ze Szczecina. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala na Pomorzanach.
5: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
2: Mówił Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na Pomorzanach, a zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: SK Rock Biznes.
2: Zarzuty UOKiK dla Autocentrum AAA Auto. Chodzi o sprzedaż samochodów na kredyt. Spółka miała ją uzależniać od zakupu przez klienta usług dodatkowych. W efekcie kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK.
6: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS.

0: kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
1: Sprzedawcy grozi kara do 10% obrotu, ale to nie jedyne problemy firmy AAA. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził, że spółka wprowadzała klientów w błąd co do ceny samochodów. Ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,66 zł, a funta 5,07 zł.
2: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenie na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy Polski także burze. Maksymalnie 19 stopni na północy i w rejonach podgórskich, w centrum około 22 stopni do 23 kresek na krańcach południowo-wschodnich i lokalnie na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, tam około 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i miejscami porywisty.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Był czas, kiedy zespół Iggy Pop grał 400 koncertów rocznie. Tak, to oznaczało, że czasem zdarzały się i dwa dziennie, a nawet były takie dni, kiedy grali 3 razy w ciągu jednego dnia. No teraz tej energii już w tym wieku, w którym są panowie, nie starczy na tyle, ale i tak sporo grają, bo ten zestaw, który kiedyś pamiętam widziałem, planów na rok 2020.

0: 26 w ich przypadku był równie obfity, znaczy mocno obfity, bo naliczyłem tych koncertów na pewno ponad 40, przynajmniej tych, które grali, które były otwarte dla publiczności, bo takie zespoły jak Lady Punk zdarzają się także na imprezach tak zwanych zamkniętych. Ale to już opowieść na inną okazję. Zamki na piasku za nami, a teraz będzie nowa piosenka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ma tytuł Evolution, a zagrają dla Państwa Nothing But Thieves.

0: taki rachunek za prąd podzielić na pół dzisiaj, to jest spora oszczędność. Panie Piotrze, proszę nagrać nową wersję i potem wysłać ją do rządu, żeby coś tam pomyśleli w tej sprawie. Na pół zespół Koma.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ciekawe, ile prądu zmarnowano na nakręcenie filmu Imagine. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki awangardowy film muzyczny, 70 minut w sumie, wyreżyserowany i wyprodukowany wspólnie

0: SC Rock.
1: Ciekawe, ile prądu zmarnowano na nakręcenie filmu Imagine. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki awangardowy film muzyczny, 70 minut w sumie, wyreżyserowany i wyprodukowany wspólnie

albo mu Imagine Lennona oraz krążka Fly, Yoko Ono. Film, który nie ma klasycznej linii fabularnej, bo każda sekwencja działa jako osobne, poetyckie, takie nieco surrealistyczne dzieło przypisane do konkretnej piosenki. Ale za to na ekranie plejada gwiazd, oczywiście jest George Harrison, ale są też Andy Warhol czy Fred Astaire. 22 lipca roku 1971 rozpoczęto pracę nad tym, jak mówiono, najbardziej kosztownym domowym wideo. 55 lat temu upadł pierwszy klaps w scenie, która potem miała otwierać cały film. A potem także była wykorzystana jako wstęp do teledysku do piosenki Imagine. To ujęcie pary, która spaceruje we mgle do drzwi domu, nad którym umieszczono napis This is not here.

0: 3 lata od wydania debiutu zespołu Hey i tej piosenki teksańskiej. Piosenki bardzo ponoć popularne wśród początkujących gitarzystów, którzy bardzo często ćwiczą ją zaraz na początku swojej kariery spotkania z tym instrumentem, bo ma ponoć bardzo prostą strukturę akordów. Mówię ponoć, bo jedynym instrumentem, na którym mniej więcej udało mi się grać przed laty, była perkusja. Z gitarą nigdy nie było mi jakoś po drodze.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych.

0: Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Hi, this is Daniel.
11: I'm Chad, we're from Nickelback.
12: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
13: Witajcie z tej strony, Nergal.

Black Dog, zespół Led Zeppelin. Robert Plant został ostatnio po raz kolejny zapytany, czy jest szansa na to, by żyjący członkowie tego zespołu znów pojawili się razem na scenie. Odpowiedział, a zresztą nie będę Państwu mówił, proszę spojrzeć na skrok.pl. Jest o tym artykuł. A teraz zapytam, czy pamiętają Państwo taki muzyczny projekt o nazwie Extreme? To był zespół, który miał dość duży sukces na przełomie lat 80. i 90. głównie za sprawą akustycznej ballady, która zaraz pojawi się na antenie. W 86 roku do kapeli dołączył Pat Badger, który stał się od razu filarem sekcji rytmicznej, ale też ma dobry głos, szeroką skalę. No i to pozwalało wspierać wokalnie lidera grupy Grego Cherona. Pan Pat Badger ma dzisiaj ostatnie urodziny z piątką z przodu.

0: To też jedna z legend dawnych czasów. Nie tak dawnych jak wspomniany w tej godzinie Led Zeppelin, ale The Cult to historia, która tak naprawdę rozkręcała się na dobre w latach 80. Choć jak Państwo niedawno byli na koncertach, bo grali i w Warszawie, i w Poznaniu, to mieli pewnie okazję przekonać się, że są w gazie mimo upływającego czasu. She Sells Sanctuary. 11 i raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 1 sierpnia. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr, 1,59 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk.

0: Jedynka. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Reklama.
4: Kobiety były wykorzystywane seksualnie i nagrywane. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Mykhajło Drapaty i nowym dowódcą ukraińskiej armii. Za chwilę relacja korespondenta. Przełom w medycynie i ogromny sukces kieleckich lekarzy. Zastosowali nowy system stengraftu.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w Wielkopolsce w sprawie prawdopodobnie jednego z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat. Chodzi o sprawę, która, jak informuje wielkopolska policja, wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski, 45-latek z powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu.
6: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
4: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Policjanci zajęli się sprawą po informacji przekazanej przez służby z Niemiec. Ze względu na dobro pokrzywdzonych, policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji.
1: To jest raport.
4: Wielkie pożary w Rosji po ukraińskich atakach. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy, największej platformy sprzedażowej w kraju. Rannych zostało kilka osób. To kolejny taki atak Ukraińców. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski na krajowym podwórku gasi kolejne polityczne pożary. Kolejną dymisją. Stanowisko stracił bowiem dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
7: Naczelnym dowódcą ukraińskiego wojska zostanie Mykhajło Drapaty, odpowiadający w armii za siły lądowe. Drapaty zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego. W ciągu ostatniego czasu Syrski był traktowany przez Ukraińców jako kontra Mykhajłowi Fedorowu, byłemu ministrowi obrony. Dymisja Fedorowa wywołała falę demonstracji w całym kraju, a sam były minister uznał, że miał konflikt z Oleksandrem Syrskim. Protestująca ulica pozytywnie przyjęła informację o dymisji Oleksandra Syrskiego. A co do nowego szefa wojska, to Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje z Mykhajłem Drapatym wprowadzić zmiany w strukturze Sztabu Generalnego. Kijów, Ołek Biłecki.
4: Wracamy do kraju. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych. Spotkanie odbędzie się około 18 w jednym z gospodarstw rolnych w Suchej Woli na Podkarpaciu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Przełom w medycynie i ogromny sukces kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala na Kieleckim Czarnowie wykonali pionierski zabieg jako pierwsi w całej Europie. Lekarze wszczepili unikalny stent graft z ruchomymi rękawkami, które dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
8: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu systemu, zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
4: A w Kielcach zaplanowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
3: Pogoda.
4: Dziś rozpogodzenia na południowym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy burze. 19 stopni w Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 21 kresek na

termometrach w Łodzi, Kielcach, Lublinie i we Wrocławiu, a 22 stopnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Opolu. Najchłodniej dziś w Zakopanem, tam 17 stopni. Ciśnienie w południe 1001 hektopaskali i będzie spadać.

0: Boskie Buenos, zespół Mana. No dobrze, czas na propozycję związaną ze zgarnięciem płyty, którą dla Państwa mam w tym tygodniu. Splat, tak nazywa się najnowszy krążek zespołu Deep Purple. Zapytam może o gitarzystów, jacy przewinęli się przez skład tego zespołu, bo przez te wiele lat historii nie było jednego, tylko było ich kilku. Im więcej Państwo wymienią, tym większa będzie szansa na to, by zgarnąć najnowszy krążek zespołu Deep Purple, na którym gra już zresztą nowy gitarzysta, ten główny, ten nazwijmy to prowadzący. No to proszę poszperać w swojej własnej głowie, a jak ktoś nie ma tej informacji w głowie, to w internecie i dać mi znać mailem na jaromaopa.sk.rok.pl albo drogą messengerową, wysyłając wiadomość lub głosówkę na profil Eski Rock. Proszę wymienić jak najwięcej się da tych głównych gitarzystów, którzy przewinęli się w ciągu wielu lat historii przez grupę Deep Purple. Okej, a teraz pojawi się Dexter Holland.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale nie będzie to piosenka The Offspring, tylko piosenka Billa Morrisona, czyli człowieka, który gra na gitarze u Billego Idola. Numer o tytule Never Gonna Change ma się pojawić na nowej płycie Morrisona o tytule Hollow. Jego premiera zdaje się na początku sierpnia.

0: Try Not To Love You, zespół Nickelback w SC Rock. No dobrze, czy Państwo już odpowiadają na pytanie, które zadałem? A, odpowiadają, dobrze. Do tematu jeszcze zdążymy wrócić i płytę podarujemy Państwu za kilka minut. Teraz będziemy w sądzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A w zasadzie będziemy wspominać, jak w sądzie byli Mick Jagger, Brian Jones i Bill Wyman z The Rolling Stones. Rzecz działa się w roku 65, dokładnie 22 lipca, więc 61 lat temu. Sąd uznał ich za winnych obraźliwego zachowania na stacji benzynowej Romford Road. Jakie to miało być obraźliwe zachowanie? Otóż cała trójka miała oddać mocz pod ścianę po tym, jak pracownik stacji paliw odmówił im skorzystania z wiadomych urządzeń. To sikanie kosztowało każdego z nich po 5 funtów. Ktoś powie, że mało 5 funtów, ale wtedy pensja w Wielkiej Brytanii w roku 65 wynosiła przeciętnie 15 funtów tygodniowo, więc można powiedzieć, że była to przeciętna dwudniowa pensja. To ile by to teraz było? Z 500? No to nie byłoby znowu tak mało. Chociaż pewnie dla nich wiele też nie było.

0: Alexander, zespół Mysłowic. To co, rozwiążemy sobie konkurs związany z gitarzystami zespół Deep Purple. Najpierw pan Łukasz.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć.
1: W temacie gitarzystów Deep Purple nie będą to Simon McBride, Richie Blackmore, Tommy Bolin i Joe Satriani. No bo nie wymieniam basistów, tylko gitarzystów.
0: Tak, chodziło mi o gitarzystów.
1: Dokładnie. To na tyle, dzięki.
0: A pan Steve Morse to gdzie, panie Łukaszu? Przecież grał w zespole nawet najdłużej chyba z wszystkich gitarzystów, bo ponad 20, nawet i prawie 30 lat. Ta najbardziej wyczerpująca wiadomość przyszła jednak drogą mailową, wysłana na jaromaopeska.pl. Krzysztof pisze: Richie Blackmore, wszystko się zgadza. Steve Morse, wspominałem, zapomniał o nim Łukasz. Tommy Bolin, jedna płyta, zaraz potem śmierć, no ale był. Simon McBride, czyli obecny. No i jeszcze wymienia Joe Satrianiego, który nie nagrał żadnej płyty z zespołem, ale w roku 93 albo 4, kiedy odchodził już ostatecznie Blackmore, no to grał z nimi awaryjnie jako ten gitarzysta na tournée. Panie Krzysztofie, ja panu zaraz odpisuję i ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące wysyłki zasłużonej nagrody, czyli nowego albumu zespołu Deep Purple, Splat.
2: Reklama. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.

0: Reklama. Eska Rock. Rada.
1: Łukasz Szyciłowski, zapraszam. Joy Jordison był sercem i silnikiem Slipknota. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Sid Wilson, legendarny DJ grupy, postanowił w poruszających słowach opisać geniusz swojego zmarłego przyjaciela. Co znalazło się w tym opisie? O tym przeczytacie na eskarock.pl w zakładce Radar.

0: sercem i silnikiem Slipknota. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Sid Wilson, legendarny DJ grupy, postanowił w poruszających słowach opisać geniusz swojego zmarłego przyjaciela. Co znalazło się w tym opisie? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Hey, what's up? We're Papa Roach.
2: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
3: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

0: zespół Aerosmith.
1: A teraz Don Henley. W wywiadzie dla stacji BBC na początku tego roku ogłaszał, że trwająca właśnie trasa koncertowa The Long Goodbye jest naprawdę ostatnią. Te występy w Las Vegas najprawdopodobniej będą ostatnimi w historii działalności koncertowej zespołu The Eagles. Powody tej decyzji są różnorakie, między innymi problemy zdrowotne muzyków. Sam Henley zmaga się z czymś, co nazywa się kręgosłupem perkusisty oraz chęć skupienia się na życiu rodzinnym. I to mnie trochę śmieszy, bo w wieku 79 lat to chyba rzeczywiście czas najwyższy na to życie rodzinne. A właśnie w taki wiek wszedł pan Don Henley dzisiaj, 79 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Gościu, który wspólnie z Glennem Freyem tworzył fundamenty zespołu, który łączył rock z country, no i sprzedał przy okazji ponad 200 milionów płyt na całym świecie. A gdy The Eagles się rozpadli w roku 80, miał też sukces olbrzymiej jako solista. Wydał 5 albumów, ale ten najsłynniejszy to był oczywiście ten z numerem, który teraz państwu zagram. The Boys of Summer.

0: Ostatni grosz zespołu Budka Suflera. To 12 już za moment, więc chcieliby Państwo pewnie, żebym już powiedział do usłyszenia, ale dziś zostanę tu jeszcze z Państwem o godzinkę dłużej. No, taka to niezwykła wakacyjno-urlopowa sytuacja. Więc serdecznie zapraszam po 12 po raporcie m.in. Gansi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
1: Reklama.
11: Kolejny pijany z zakazem prowadzenia pojazdów za kółkiem. Za 6 lat w Polsce zacznie działać zintegrowana sieć kolejowa.
12: SK Rock. Raport.
11: Minęła 12, a Michał Przybyła zapraszam. Potrącił 12-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku. Do tego miał zakaz prowadzenia samochodów. Po groźnym wypadku na Śląsku sprawca został szybko zatrzymany. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca to 34-letni mieszkaniec Chorzowa, mówi Dorian Mitas z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
13: Co istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
11: Mężczyzna odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
12: To jest raport.
11: 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy już w 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
14: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
15: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
14: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
16: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
14: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
11: Rząd zakłada, że po zakończeniu programu pociągi będą przewozić około 800 milionów pasażerów. Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych.
1: SK Rock Biznes.
11: Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie szybciej od oczekiwań. Jak podał GUS, w czerwcu zwiększyła się o 6,2% rok do roku. Eksperci zaznaczają jednak, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu może wyhamować z powodu rosnącej

0: inflacji. Ceny materiałów budowlanych wciąż rosną. Jak podała grupa Polskie Składy Budowlane, w czerwcu były wyższe o 3,5% niż rok wcześniej. Najbardziej zdrożały materiały do izolacji termicznej i wodochronnej, odpowiednio o 14 i 10%. W pierwszym półroczu najmocniej podrożały także płyty OSB i drewno. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie opublikowany projekt podatku cyfrowego dla zagranicznych platform działających w Polsce. Jak podkreślił, podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech i Austrii. Dodał też, że firmy inwestujące w Polsce i tworzące nowe miejsca pracy mogą liczyć na pozytywne podejście państwa.
1: Pogoda.
0: Dziś już więcej słońca w całym kraju, najwięcej chmury na północy i tam warto mieć parasol, bo prognozowane są również przelotne opady. Temperatury wahają się teraz od 16 stopni na zachodzie, na południu i w centrum 22, na północnym wschodzie i na północy w okolicach 20 kresek. Noc zapowiada się jednak dość chłodna i również deszczowa.

przejmująca jest oryginalna nazwa, czy też inspiracja do nazwania kapeli Joy Division, bo to chodzi od... to się wzięło z języka niemieckiego i określenia Freudenabteilung, które oznaczało obozy, takie domy publiczne w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Joy Division, przejmująca więc nazwa zespołu, który kiedyś nazywał się Warsaw. I tak

0: Division. A teraz, pani Katarzyna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 30 lat pięknej solowej kariery. I ta nowa piosenka, Sos Chaosu.

Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son, które to nagranie poznałem po raz pierwszy w wersji nagranej przez chłopaków z YouTube. Oni nagrywali mnóstwo rzeczy przy okazji tworzenia albumu Achtung Baby. Kiedyś te odpadki gdzieś trafiły na rynek, na coś w rodzaju, jak Państwo są z Warszawy, Stadion Dwudziestolecia. U mnie w Poznaniu to był okolice Stadionu Bema i tam czasem można było od piratów kupić prawdziwe smaczki. Kiedyś Państwu zagram oryginał wieczorem we wtorkowej audycji. To był dobry rok. A teraz pojawi się piosenka,

kibicem drużyny ze stolicy, Legii Warszawa, a chłopaki z kwartetu są z Poznania. No to chyba temat jest jasny. Od początku dodawało to, jak wspominał Kazik, tej współpracy unikalnego, przekornego charakteru, który obaj liderzy potrafili przekuć w żart sceniczny. No bo, jak mówi Kazimierz, muzyka nie ma barw klubowych, a na koncertach liczy się energia. Ewentualne animozje służą tylko ewentualnie do złośliwych, ale dość przyjacielskich żartów. No dzisiaj raczej to kwartet Proforma by bardziej żartował z pana Kazimierza niż odwrotnie. Gdybym miał kogoś...

0: Peron wiedzie rock'n'rollowy pociąg z Australii.
1: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
11: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
12: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Michael Stipe, czyli były lider zespołu R.E.M. w towarzystwie Andrew Water. I played the fool. Mija dziś rok od smutnej wiadomości, która nadeszła zaledwie kilkanaście dni po tym, jak Ozzy Osbourne zagrał wyjątkowy pożegnalny koncert Black Sabbath. Back to the beginning. Zastanawiające jest to, co potem opowiadała jego żona Sharon, że Ozzy umierał w domowej siłowni, ale będąc w pełni świadomym nadchodzącego końca i czując się na niego gotowym. No i miał też odchodzić otoczony najbliższą rodziną. A mimo to oczywiście wezwano pomoc, wylądował na terenie jego posiadłości rok temu helikopter medyczny, a potem przez 3 godziny ratownicy próbowali przywrócić mu życie. Co się koniec końców nie udało. I tak 22 dzień lipca będzie nam się już kojarzył nie tylko z pewnym dawnym, wstrętnym świętem w czasach PRL, ale także z odejściem tego, który dla Państwa teraz zaśpiewa w Crazy Train.

0: Ladybug i ich sztuka latania. Gdy człowiek słyszy pierwszy raz tekst tej piosenki, no to od razu przychodzimy do głowy temat samobójstwa, ale Jan Borysewicz twierdzi, że utwór przez niego skomponowany do słów Andrzeja Mogilnickiego opowiada o marzeniach i ucieczce od szarej rzeczywistości. No i trzymajmy się tego, co mówią na temat tej piosenki jej autorzy. Za moment godzina 13, pan Jarosław Pierajewicz mówi do usłyszenia. Za moment stery westerok przejmie człowiek bez nazwiska.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej.

0: o 200 zł.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start.

Dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start.

0: What is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Ekipa XL 65 ml.

0: okazał się 42-letni obywatel Ukrainy, który najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu jednak zdecydowanie dłuższa odsiadka. Ze szczegółami nasz poznański reporter Dominik Rutkowski.
1: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenia biurowe, zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
2: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dłuto. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
1: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Dominiku, dziękujemy.
3: To jest raport.
0: W PiSie nerwowa atmosfera. Rzecznik partii przypomina w mediach społecznościowych, jutro mija termin na złożenie stosownego oświadczenia. To dotyczy braku członkostwa w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach, w tym przede wszystkim Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rafał Bochenek podkreślił, że brak oświadczenia oznacza wyrzucenie z partii. Takie pismo złożył na przykład europoseł Daniel Obajtek. Według szefa sejmowego klubu PiS Mariusza Błaszczaka takich osób jest więcej.
4: Dla mnie drzwi są zawsze otwarte. Moja praca na tym polega, że rozmawiam z koleżankami i z kolegami. To jest czymś normalnym. To jest standardem.
0: Mówi szef sejmowego klubu PiS Mariusz Błaszczak. Informacji, że więcej osób zrezygnowało ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie potwierdza poseł PiSu Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo i szczerze mówiąc sądzę, że raczej nie czeka nas coś takiego, bo mogę panu powiedzieć, że przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
0: Politycy PiSu muszą złożyć oświadczenie o braku przynależności do partyjnych stowarzyszeń na podstawie uchwały przyjętej przez władze partii w ubiegłym tygodniu.
3: To jest raport.
0: Przełom w medycynie i ogromny sukces kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala na Kieleckim Czarnowie wykonali pionierski zabieg jako pierwsi w całej Europie. Lekarze wszczepili unikalny stent graft z ruchomymi rękawami, które dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
6: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
0: Zabieg wymagał dużej precyzji.
6: No, istota problemu polega na tym, że w każdym ruchu oddechowym nerki się poruszają, no i jednocześnie oczywiście poruszają się tętnice nerkowe. No, mieliśmy akurat to szczęście, że współpracujemy z producentem i dystrybutorem na Europę, który nam pozwolił to wszczepić jako pierwszemu ośrodkowi w Europie.
0: W Kielcach zaplanowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
7: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur jedynie na wybrzeżu i tam może też przelotnie popadać. Deszcz może też pojawić się na Opolszczyźnie i Podlasiu. Najcieplej dziś w Krakowie. Termometry wskażą tam 24 stopnie. Okreskę mniej notować będzie Lublin, Rzeszów i Wrocław. 19 stopni w Zielonej Górze i Suwałkach. Najchłodniej w Koszalinie, bo 15 kresek.

bo to nie jest moje miejsce, no ale dzisiaj nas mało i jestem wcześniej i mam nadzieję, że ze mną wytrzymacie. Dzień dobry Polsko, to jest przedkolumna w Esterok i jako, że zazwyczaj nie mam mnie o tej porze, to bardzo, bardzo chętnie się dowiem, gdzie są Państwo o tej porze. Czekam na Wasze głosówki na Messengerze, a ja tymczasem zabieram Was na Ulicę Marzeń. Tak nazywa się ten kawałek, tak nazywa się nowy kawałek YouTube, który dobrze rokuje, a ja nazywam się Dawid Zygmunt i zapraszam do godziny 17. Witajcie, witajcie.

0: Przedawidzie, to co się stało już wcześniej? Czy to znaczy, że będziecie więcej? U mnie ma to swoje plusy, ma to swoje plusy. Vinci Dawida i Vinci Kniemy, to tego ci życzę. A jeszcze chciałem serdecznie pozdrowić zarząd demolowania miasta za to, jak ustawia światła i powoduje korki w tym mieście.
1: Witaj Dawidzie, pytasz się, gdzie jesteśmy? Ja jestem w drodze do pracy i będę z wami dzisiaj aż do 23.30. Pozdrawiam wszystkich i miłego dnia życzę. Viola z Gdańska.
2: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Reklama. SK Rock Rada.
8: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Od lat panuje powszechne przekonanie, że to eksplozja grunge'u. Z dnia na dzień zepchnęła glam metalowe zespoły w niepamięć. Jak się okazuje, to tylko część prawdy. Przynajmniej tak twierdzi ceniony producent Howard Benson. W jednym z ostatnich wywiadów postanowił odsłonić kulisy wielkiego przemysłu muzycznego przełomu lat 80. i 90. O tych kulisach poczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
7: Skrock Radar.

Lux Torpeda w Radiu SK Rock. Lica i spółka. Bardzo miło wspominam ubiegłoroczne spotkania z Licą, a widzieliśmy się m.in. na Rokowiźnie, gdzie grał z Flapjackiem i Acid Drinkers. I w tym roku Acid Drinkers też będą na Rokowiźnie i też będziemy szaleć przed sceną. Zaczynamy w Gdańsku w pierwszej połowie sierpnia i karnety na tę imprezę do zabrania w porannym programie 6 na 9. Festiwalowe lato w pełni. Dużo wrażeń przed nami, ale sporo pięknych emocji także za nami. Ostrawy, Openery, Mansony, Kazimiernication, Systemowe Down na Narodowym, czy Foo Fighters we Warszawie i Foo Fighters już teraz w SK Rock.

0: Crazy Town tuż przed godziną 14 w Esterok. Bardzo fajny kawałek oparty na zagrywce gitarowej, którą artyści gwizdnęli Red Hotom. Zainspirowali się kawałkiem Pretty Little Ditty z tym, że tamtą muzyczną miniaturę mało kto pamięta, a utwór Butterfly stał się hitem. A to był kącik z kategorii muzyczne historie. A za chwilę aktualności, aktualności z kraju i świata w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
4: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa. I tak to właśnie się żyje w tej Esterok z głupawką od rana.
5: Maryla Rodowicz rozczarowana finałem mundialu i występem Madony.
4: A propos mundialu, Wojtek Gola ujawnił, dlaczego płacił 20 tysięcy za wynajem mieszkania. Strzelam, bo tyle kosztowało?
6: To ja też o strzeleniu Gola, żeby nie było. Dominika Sterowska była przerażona na wieść o drugiej ciąży.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: sierpnia. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama.
6: Kibice Górnika w tureckim areszcie, kierowca MPK z Częstochowy z zarzutami.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie zostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją na stadionie Fenerbahçe Stambuł. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymani kibice Górnika na razie nie usłyszeli zarzutów, bo tureckie służby wciąż zbierają materiały z bijatyki na stadionie Fenerbahçe, co może potrwać nawet kilka dni.
9: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
8: W tym zdarzeniu ucierpieli za to tureccy policjanci. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zatrzymani będą mogli wrócić do Polski.
6: Do bójki doszło podczas meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu.
7: To jest raport.
6: Prokuratura z Częstochowy postawiła zarzuty kierowcy MPK w związku z wypadkiem z 20 czerwca na przejeździe kolejowym przy ulicy Głównej. Mężczyzna miał wywierać presję.

0: Na kierowcy Opla. 19-letni kierowca postanowił ruszyć i wjechać na tory kolejowe mimo czerwonego światła. W środku była też pasażerka, wtedy samochód uderzył w pociąg. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieudzielenia pomocy, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Katowicach.
1: Do popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Młodzi pasażerowie auta ledwo uszli z życiem. Kierowca autobusu nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Mężczyzna ma dozór policyjny i został zawieszony w pracy przez MPK w Częstochowie.
2: SK Rock Biznes.
0: Polska znalazła się wśród krajów z najniższym wzrostem cen paliw w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, w czerwcu ceny były wyższe niż rok wcześniej o blisko 6% przy unijnej średniej wynoszącej prawie 14%. Największe wzrosty odnotowano w Bułgarii. Ceny paliw wzrosły tam o ponad 1/4. Blik wprowadzi mechanizm blokujący płatności związane z nielegalnym hazardem w internecie. Nowe rozwiązanie zacznie działać od 1 września i obejmie transakcje powiązane z domenami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Operator systemu podkreśla, że zmiana ta ma wspierać walkę z nielegalnymi serwisami hazardowymi. Polska ma mieć najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, zapowiedział Donald Tusk. Pociągi zintegrowanej sieci kolejowej mają rozpędzać się do 350 km na godzinę i po zakończeniu inwestycji wartej 100 miliardów złotych przejazd koleją przez całą Polskę ma zajmować maksymalnie 3 godziny.
2: Pogoda.
0: Słonecznie dziś w większości kraju, chmury jednak będą pojawiać się nad naszymi głowami. Najwięcej będzie ich na wybrzeżu i tam prognozowane są również przelotne opady, a termometry będą wskazywać w okolicach 18 stopni. W centrum 20, na południu 22.

szczególnie na początku relacji. Wierzę jej, czy nie wierzę? Oto jest pytanie. A gdyby ktoś pytał, dlaczego tu jestem tak wcześnie? Bo innych nie ma, a robota się sama nie zrobi. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest przedkolumna w Radiu SK Rock i teraz kawałek Stonesów, który dobrze rokuje, a ja będę wam przeszkadzał do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Cześć, tu Artur z Gniezna. Jeżdżę sobie autobusem po okolicy i wożę sobie ludków, którzy w autobusie muszą słuchać Eski Rock. A tak jest taka sprawa, twój poprzedni, który skończył po 13, mówił, że kiedyś w tym dniu było takie święto, którego nikt nie lubił. Święto ludzie lubili, bo było fajnie, można było się pobawić, były pikniki, festyny, tylko system był taki, że nas wykorzystywał, chociaż ten nie jest lepszy. Pozdrawiam i kręcę sobie dalej i słucham Eski Rock.
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Yeah. To Edwin Collins w Radiu SK Rock, A Girl Like You, piosenka, która wpisała się do popkultury także przez obecność w różnych filmach i serialach, m.in. w filmach Empire Records czy Aniołki Charlie'ego. No, skoro już jesteśmy na ekranie, to muszę Państwu powiedzieć, że ciągnie mnie do kina, bo w kinach Odyseja, a ja lubię takie kino z rozmachem, takie kino kostiumowe, no i historia świetna. Chłop wyszedł z domu i wrócił po 20 latach. Wrócił po 20 latach, a ty się wkurzasz, że przez 2 godziny nie odbiera telefonu. Naprawdę mogło być gorzej.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskiej, zagranicznej.

0: Polską. 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Reklama.

Aerosmith z Youngbloodem, takie granie w ST Rock, utwór My Only Angel i to wciąż nowość, tak to chyba można interpretować, chociaż później Youngblood zdołał jeszcze wydać kompletną wersję swojego albumu Idols. To album bardzo miłowany przez młodszą część rockowej społeczności. A coś dla tej bardziej doświadczonej to ostatnie albumy Purple i Stonesów, rewelacyjne. I jeszcze coś dla millennialsów. Nowy album Oasis, na to czekają ludzie z mojego pokolenia i takiego albumu nie będzie. Liam Gallagher dał ostatnio do zrozumienia, że nowych dźwięków raczej nie należy się spodziewać. No to słuchamy starych.

0: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. To pijama porno w Radiu SK Rock, śpiewał Grabasz. A co powiedział Grabasz Marcinowi Mellerowi, a to proszę sobie sprawdzić na naszym YouTubie. Tam Melina z Grabarzem. A w radiu za chwilę kolumna Zygmunta. W końcu ruszymy oficjalnie, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Policja wyjaśnia sprawę tzw. Akademii Gwałtu. Utrudnienia na S5. Rolnicy spotkają się dziś z ministrem rolnictwa.
15: SK Rock. Raport.
14: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
16: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
17: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
16: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
14: I będziemy do niej wracać.
15: To jest raport.
14: Utrudnienia na ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskiem. To po tym, jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
18: Na 120 kilometrze jedna z dwóch cystern, cysterna amerykańskiej, no, zjechała tutaj do rowu. Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań polownikiem ruch na drodze numer S będzie zablokowany całkowicie.
14: Nikomu nic się nie stało. Nie ma też żadnych wycieków z cysterny. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny.
15: To jest raport.
14: Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położonych w województwach przygranicznych.
19: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione, ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, Gadają, a nic nie robią. Jest cały czas niemerytoryczna rozmowa, jest tylko obiecywanka.
14: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś.
19: Jesteśmy naprawdę już pod ścianą w tym momencie, bo wiadomo, jaka jest sytuacja w rolnictwie. Obawiamy się, będzie, że jeszcze gorzej, ale dlatego jedziemy, żeby się ministra spytać. Jeszcze raz podkreślę, z jakim przyjechał do nas tutaj przesłanie.
14: Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim odbędzie się dziś około godziny 18 w jednym z gospodarstw rolnych w Suchej Woli na Podkarpaciu.
15: To jest raport.
14: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z

0: Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Temperatura waha się teraz od 19 stopni na zachodzie do 23 na południu, choć nad morzem i w górach jest chłodniej, bo w okolicach 16. W nocy znów trzeba spodziewać się deszczu. Najmocniej popada na Pomorzu, a burze mogą pojawić się na północnym zachodzie. Jutro znów pochmurnie i deszczowo właściwie w całym kraju. No nie rozpieszcza nasz ten lipiec, choć grzybiarze się cieszą. W lasach ponoć wysyp borowików. Zamierzam sprawdzić to w weekend.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
4: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jeśli chodzi o pogodę, tak jak wspominał Michał, nie jakoś bardzo przyjemnie, ale pupka się dzisiaj troszeczkę spociła. A żeby było przyjemniej, to z naszych głośników popłynie Kalifornia. A jak tam u Państwa, można dawać znać. 691-613-613 tu się dzwoni, albo mówicie do Messengera. Zapraszam. Zapraszam do 17:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Wyslowic. I przepiękne, przepiękne zakończenie tego utworu. I po tych dźwiękowych schodkach zmierzamy w kierunku kopalni, bo teraz kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory, których dawno u nas nie było. Choć kurz to jeszcze nie opadł. Nie opadł kurz po tym, co wydarzyło się w miniony weekend w Warszawie. Dwa koncerty zespołu System of a Down i no tyle się naczytałem o tych koncertach i tyle się nasłuchałem. Wszyscy mi mówili, żałuj, że cię nie było, żałuj, że cię nie było. A Jarek był na sobotnim koncercie Systemu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jareczku. Byłeś?
2: Byłem, byłem. I wszystko słyszałem. Naprawdę? Nagłośnienie jak na naszą studię narodową Prima Sort. No i trybuny drżały. Nie tylko dlatego, że ja skakałem, bo skakali wszyscy. No. Dawno nie widziałem takiej energii wśród

0: widowni. No ale jak się widzi i słyszy w znakomitej formie Queens of the Stone Age i Systemy, no to jak może być inaczej? To był jeden z najlepszych koncertów w moim życiu.
1: Aż tak.
0: A trochę już widziałem.
1: A my posłuchamy. Utworu, który rozpętał absolutne szaleństwo, to BYOB, to Systemowe Down w kopalni odkrywkowej.

0: Dawidku, no ja niestety też jestem w pracy, na szczęście tylko do 16. No i niestety dzisiaj siedzę w papierach, tak żeby mi się nie nudziło. Trzymaj się cieplusio.
1: Skoro pytasz, gdzie jesteśmy, co robimy, jak się czujemy i w ogóle, to z narzeczoną jesteśmy na hali, ogarniamy rozdzielnie i zaraz będzie prąd.
2: Siemanko Zygmuś, w Kampinosie na rowerze jestem. Pozdro.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na Agata.

0: od normy świat. Daleko odszedł jak nigdy, śpiewała pani Katarzyna i śpiewała to 10 lat temu. No a później wydarzyło się tyle i tyle przeżyliśmy i wciąż przeżywamy, że wypadałoby zaśpiewać od normy świat odszedł jeszcze dalej. Trzymajcie się tam i cieszmy się z małych rzeczy, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak. Co ja śpiewam, kiedy widzę się nago przed lustrem? Cieszmy się z małych rzeczy. A o tych poważnych rzeczach będzie mówił Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Uwaga kierowcy! Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. 5 osób jest rannych. Ruch w kierunku Łodzi jest zablokowany. Utrudnienia też na S5. Również na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Uważajcie!
7: To jest raport.
8: Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korodówka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
9: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego wada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie, więc na pewno takich sytuacji należy unikać w lesie, a jest ona o tyle interesująca, że rzeczywiście tworzy takie korowody, pociągi, które mogą przyciągać wzrok.
8: Korodówka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Trener Southampton został oskarżony przez angielską federację piłkarską o szpiegowanie rywali. Według angielskiego Związku Piłki Nożnej miał zlecać obserwacje treningów innych klubów, by zdobywać informacje o taktykach i składach. Szkoleniowiec ma czas do 28 lipca na odpowiedź na zarzuty. Klub deklaruje pełne wsparcie dla swojego trenera. W dniu

0: przerwy wszyscy uczestnicy Tour de France przeszli dodatkowe testy antydopingowe. Międzynarodowa Agencja do Spraw Testów podkreśla, że badania mają wzmocnić monitoring paszportów biologicznych kolarzy. Kontrowersje wywołały jednak nocne kontrole, które zawodnicy uznali za szkodliwe dla regeneracji podczas wyścigów. Z kolei w piątek na Lubelszczyźnie rozpocznie się Tour de Poloń Kobiet. W trzyetapowym wyścigu wystartuje 120 zawodniczek z 20 drużyn.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esserok.
3: Zaprasza Dawid Zygmunt.
4: Dawid Zygmunt.

0: Inhale w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, a to piosenka trącąca melancholią, no ale już za kilka chwil jeszcze więcej melancholii w nutkach, bo dzisiaj Ozzy Day na naszej antenie. Wspominamy dzisiaj Księcia Ciemności i wspomnimy go muzycznie już za chwilę, a gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć kilka słów o tym, co zrobił Wam Ozzy, to proszę wysłać głosówkę na Messengerze naszym radiowym, zapraszam.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

tramwaje. A ja pamiętam, jechałem wtedy samochodem, gdzieś na Saskiej Kępie we Warszawie telefon zaczął wibrować i pikać i sobie myślę, co się dzieje? Pali się czy co? Masa SMS-ów, messengerów i wszystkie o jednej treści. Ozzy nie żyje. I powiem Państwu, aż musiałem się zatrzymać i to jest takie uczucie, no nie znasz chłopa osobiście. No, nigdy z nim nie gadałeś, nie byłeś u niego w domu, ale ten Ozzy przez całe moje życie po prostu był. Gdzieś tam sobie był i czytało się o tych jego odpałach, o tych szaleństwach, o tych libacjach czy ekscesach seksualnych, no ale przede wszystkim o genialnych piosenkach, albumach, współpracach. I minął rok. Dzisiaj pierwsza rocznica śmierci Ozziego Osborna.

0: Cześć Dawidzie, Adam przykłania z tej strony. Posłuchaj, rzuciłeś temat, no to można powiedzieć krótko, jeśli chodzi o mnie i Ozziego. Taki utwór Ozzy Ciara, Crazy Train. Po prostu jeden z najlepszych, że tak powiem, najbardziej rzucających się utworów, że tak powiem, w głowie i zawsze Ciara.
1: Cześć Zygmuś, Monika z tej strony. Ogólnie no wielka strata, ale można się chyba było tego spodziewać. Tylko nie tak wszystko.
2: Szkoda, chłopak, kurde, na

0: far away, daleko, daleko stąd, gdziekolwiek teraz jesteście i słyszycie ten komunikat, to znaczy, że słuchacie Radia SK Rock. To jest program Kolumna Zygmunta i bardzo mnie cieszę, że jesteście, a jesteśmy z Państwem w pracy i w drodze z pracy, no a niektórzy na wakacjach w różnych miejscach Polski i świata. A co się poważnego dzieje w kraju i za granicą, to sprawdzamy w raportach i za chwilę raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont.

0: prąd? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: E-papierosy podrożeją. Błyskawiczny wyrok dla kierowcy z zakazem prowadzenia pojazdów. Dziś obchodzimy Dzień Mózgu.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie też stawka za mililitr likwidu do 2,20 zł. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
3: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
1: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Wapingowej.
4: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo tej akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi. Oczywiście zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
1: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia.
2: To jest raport.
1: Miał 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. 56-latek kolejny raz został zatrzymany pijany. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok bezwzględnego więzienia.
5: Ponownie jechał autem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 56-letni kierowca w trybie przyspieszonym został doprowadzony do sądu w Bydgoszczy. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy wydał wobec niego wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Podtrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Tylko takie kary mogą powstrzymać drogowych piratów przed nieodpowiedzialną jazdą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł.
6: Jeżeli to było po alkoholu czy po narkotykach, to jak najbardziej, bo te wyroki, że tam zakaz tam 5-letni wstrzymania prawa jazdy czy zabranie, to wielu sobie nic tego nie robi. Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie. Najskuteczniejsza kara, no.
1: To kolejny taki wyrok w Polsce. W ostatnich dniach w Jaśle mężczyzna z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.
2: To jest raport.
1: Składa się niemal w 80% z wody, mieści około 86 miliardów neuronów i nigdy nie odpoczywa. Mózg ma dziś swoje święto. 2 półkule mózgowe są jak 2 półkule ziemi. Każda jest inna, ale dopiero razem tworzą mózg. Najdoskonalszy komputer z najdoskonalszym oprogramowaniem, mówi Barbara Wolanin, terapeutka i diagnosta integracji sensorycznej.
7: Do prawidłowego rozwoju mózg potrzebuje ruchu, który łączy równowagę, czucie ciała oraz bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe i smakowe. Bo obecność drugiego człowieka rozwija sferę emocjonalną oraz bycie i współpracę w grupie.
1: Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Korzystajcie z dzisiejszego słoneczka, jeśli u Was świeci, bo jutro znów w całej Polsce chmury, deszcz i alerty przed burzami, a temperatura zaczyna powoli spadać, noc znów zapowiada się dosyć chłodna, bo właściwie wszędzie notować mamy poniżej 15 stopni. Weekend za to ma być całkiem przyjemny, choć z przelotnymi opadami.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
2: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jeszcze godzina przed nami, bo tak się dzisiaj poukładało, że zaczęliśmy wcześniej i jesteśmy razem dłużej, ale kończymy o 17. Tu by się przydał Jacek Gmoch, żeby nam to rozrysował, ale chyba wiecie, o co chodzi. A jak tam u Państwa, można mówić do Messengera albo do telefonu. Można mówić do radia. Zapraszam do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

Aksen. I ten kawałek miesiąc temu pięknie wybrzmiał na festiwalu Metronom w Pradze. To była impreza pod naszą flagą i razem ze słuchaczami mogliśmy na tej imprezie posłuchać, między innymi Stinga. No a przed nami kolejne imprezy i króciutki rozkład jazdy na najbliższe dni, a przed nami kolejne emocje festiwalowe. W tym tygodniu Ostrów Rock Festival i festiwal Jana Borysewicza, do tego Łódź Summer Festival na scenie m.in. Jet, Bastille, Nocny Kochanek, Happy Set i wielu, wielu innych. No przed nami też koncerty pod dachem. Wrocław. Dzisiaj we Wrocławiu Biohazard, jutro w Krakowie Welchley Arms, jutro w Sopocie Tom Jones, a w Warszawie Sway.

0: Panie Dawidzie, miłej pracy życzę i taka prośba albo pytanie, co mogę zrobić, by dostać okulary przeciwsłoneczne od Was. Pozdrawiam.
1: Cześć, tu Darek. Wreszcie Was zobaczyłem na Facebooku. Nie na Facebooku, tylko na Instagramie. Pozdrawiam wszystkich. Świetna muzyka. Ja już 60 mam. I pozdrawiam Was. Chodzę po Warszawie, bo jestem bezdomny. Ale słucham Was. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność.

0: naprawdę bogato.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem.

0: łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę, dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: A jak nazywa się duchowny, który słucha tego zespołu? Popcorn. Przepraszam was za tego suchara, przepraszam. Tym bardziej, że dzisiaj podobno jest Dzień Mózgu. Jak państwo słyszą, nie świętuję. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, po co mi głowa, odpowiedziałbym: jem nią. To może oddam głos ludziom w lepszej formie intelektualnej. Jest Michał, to za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć Ziętara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sam się, ja pierniczę, kim ty jesteś.
3: Nie prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię czy cokolwiek na prowadzącego.
4: Mojej żonie często zwracam uwagę: słuchaj, nie wiem jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
5: Stary, mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekracza drzwi mojej pracy.
4: Stary, nam też normalnie. Wchodzimy odcina od razu myślenie.
3: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wracam.
4: To prawda.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Zginęło 77 osób. Dziś 15. rocznica masakry na wyspie Utoja. Odpowiedzialny za to Andreas Breivik wcześniej dokonał zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo. W eksplozji zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Później celem na wyspie stali się uczestnicy letniego obozu młodzieżowej centrolewicowej organizacji. Andreas Breivik został skazany na 21 lat więzienia.
6: To jest raport.
7: Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wiecznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
8: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
9: No. Na razie lipiec nie rozpieszcza.
10: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
11: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
10: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie ubrana, sukience krótkie.
7: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS. Dziś w nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał pojawić się na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara.
12: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Bellharter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago Fire.

0: Na starcie Lewandowski Messi nie ma jednak co liczyć.
1: Leo Messi jest raptem kilka dni po zakończeniu Mistrzostw Świata i choć wrócił do Miami, nie poleciał do Argentyny, tylko wrócił do Miami, to w tym meczu ma jeszcze nie zagrać.
0: Mecz Chicago Fire Inter Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Kolumna Zygmunta w Esse Rock.

0: czy pan je. A, smacznego życzę, a ja zjadłem czekoladę i się cieszę. Wspominałem dzisiaj państwu, cieszmy się z małych rzeczy. I wspominałem, że ja sobie to śpiewam, kiedy stoję nago przed lustrem. Cieszmy się z małych rzeczy. I telefon w tej sprawie, halo, halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: A, Dawidzie?
0: Cześć, to ja.
1: Cześć, byku.
0: Cześć.
1: Słuchaj, ja w kwestii technicznej.
0: No?
1: Bo tak mówisz, że stoisz przed lustrem i że się cieszysz z małych rzeczy.
0: Tak.
1: I to nie tak jest, że ty się z tego cieszysz, bo ty się i tak cieszysz, ponieważ już posiadasz małe rzeczy.
0: Posiadam.
1: To twoja kobieta może jedynie śpiewać, cieszy mi się z małych rzeczy.
0: No i nie śpiewa.
1: Nie śpiewa. Nie. Zawsze są inne techniki, Dawidzie.
0: Dziękuję.
1: Hej, pa.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Reklama.

0: A co się dzieje na świecie, co się dzieje w kraju, o tym usłyszycie za chwilę w raporcie. Później powolutku będziemy zmierzać do radaru, a tam sporo aktualności, ale też kolejne wspomnienie Ozziego Osborna, no a później Człowiek z Metalu i Krzysiu, co u ciebie?
1: Dziś w audycji Człowiek z Metalu oczywiście składamy hołd Ozziemu Osbornowi. Do usłyszenia o 21:00. Człowiek z Metalu.
0: I jeszcze wiadomość od pana Dominika, halo, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Niby rok minęło od śmierci Ozziego, a mi się wydaje, jakby to było tydzień temu. Ale i tak trzymam się zasady. Ozzy wiecznie żywy. Pozdrawiam.
0: I tego się trzymamy. I takim głosem kończymy dzisiejszą kolumnę. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Życzę państwu dobrego, późnego popołudnia i melduję się jutro o zwykłej porze. Dawid Zygmunt do jutra, do 15:00. Papa.
3: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
4: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
5: Nie. Historia, że Polacy napisali.
4: Nie, ale Szwedzi.
5: Szwedzi,
4: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę.

0: Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Polskie pociągi mają pędzić z prędkością 350 km na godzinę. Schronisko w Gorzowie zamknięte. Turyści na Krupówkach mogą oddać krew.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras. Pociągi będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens, ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
2: Czyli już w przyszłym roku. W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
5: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
2: Mówi premier Donald Tusk. W sumie program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących.
3: To jest raport.
2: Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren. Przebywa tam około setki psów. Sebastian Górny.
6: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
3: To jest raport.
2: Na Krupówkach w Zakopanem to wakacyjna tradycja. Punkt krwiodawstwa w stolicy Polskich Tatr organizuje zbiórkę krwi. W każdą środę w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. W wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
7: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadą gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
8: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
9: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
8: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
7: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
2: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
2: Dziś też trzeba będzie spać przy zamkniętym oknie, bo temperatura w nocy spadnie poniżej 15 stopni, a jutro znów pochmurnie i deszczowo. Na północy i południu będą też obowiązywać ostrzeżenia przed burzami. Maksymalnie mamy notować 20 stopni. Piątek też pod znakiem deszczu, w sobotę za to już troszkę lepiej. W niedzielę na zachodzie nawet 3 dyszki. Może jednak również zagrzmieć.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

Dyń, dyń. Podobno kiedyś, proszę Państwa, tak było podczas koncertów grupy Queen, że w każdym mieście, w którym zespół grał, to znikały ze sklepów rowerowych wszystkie dzwonki. Właśnie po to, żeby podczas tego numeru na koncercie wszyscy razem dzwonili. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu. W środę, 22 lipca 2026 roku, wyjątkowo zwinąłem Zygmuntowi godzinę jego kolumny, ale spokojnie, Zygmunt był dzisiaj z Państwem godzinkę dłużej, czyli wychodzi tam na zero, powiedzmy. Magdalena, Lena, Milena. Jeśli którąś z tych kobiet, dziewcząt macie w swoich znajomych, to koniecznie złóżcie im dzisiaj życzenia imieninowe, co ja niniejszym czynię na antenie Eski Rock, dorzucając do tego upominek muzyczny w postaci numeru Evolution Nothing But Thieves.

0: Dani California, The Red Hot Chili Peppers w Esterok. No i jasne, proszę Państwa, moglibyśmy w sumie być w Kalifornii, no ale to takie trochę pójście na łatwiznę. Lepiej być w naszym pięknym kraju, a już w ogóle na przykład w połowie lat 90. No coś pięknego. Za chwileczkę w Esterok piosenka, do której teledysk właśnie w połowie lat 90. był nagrany na ulicy Puławskiej w Warszawie. Więc jeśli ktoś zna tę ulicę na przykład z czasów obecnych, no to warto sobie od czasu do czasu na ten teledysk spojrzeć i zobaczyć, jak Puławska przez te 30 lat prawie się zmieniła. Ciągnik i grupa Blenders to już za moment w Esterok.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
12: Eskaro.
13: Gramy dla was kawałki, których nie słyszymy.

0: A pan szanowny to ciągnik ma?
1: Mam, tak, tak.
0: Czarny?
1: No taki granatowy.
0: Okej, okay. I pojemność?
1: 1,4.
0: A, proszę, ale na czterech kołach, 1,4.
1: Tak, jeszcze w gazie.
0: O, no to najlepiej. Cinquecento znaczy?
1: Nie, Golf 5.
0: O, proszę pana. Ja mam tylko 1,2, ale tylko dwa koła ma, a za to jest czarny. No dobrze, na poważnie będzie za chwileczkę, bo Michał już w studio. Jak sami państwo słyszą, to oznacza najświeższy raport. Najpierw jeszcze zapowiedź tego, co czeka nas dziś wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
1: Nielegalna wytwórnia psychotropów na Mazowszu. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
9: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że ujawnione laboratorium nie miało charakteru incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu prowadzonego w celu wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych.
1: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat za kratami.
8: To jest raport.
1: Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni mieć na umowach, zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na tak zwanych zleceniówkach.
10: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
1: Mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Rock Sport.
1: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wiewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
12: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. W niedzielę odbędzie się Grand Prix Węgier Formuły 1. Liderem Mistrzostw Świata jest 19-letni Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, który wygrał już 6 wyścigów w tym sezonie. Jest faworytem także do zwycięstwa. Początek wyścigu o 15:00.
0: A tu się wcale nie ma co dziwić, bo Mercedes w tym roku ma najlepszy silnik ze wszystkich.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Bad Medicine, wielki przebój grupy Bon Jovi. Nie ma się co dziwić, bo to jest jeden z przebojów, w których oprócz Bon Jovi'ego i Richiego Sambory paluchy maczał niejaki Desmond Child. Gość, który napisał wielkie hiciory dla wielkich gwiazd, takie jak chociażby If You Were a Woman and I Was a Man, Bonnie Tyler, I Was Made for Loving You, grupy Kiss. No czy chociażby właśnie Angel, Dude Looks Like a Lady, czy Hearts on Time, grupy Aerosmith. You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, I'd Die for You, to oczywiście numery, które napisał dla Bon Jovi i wiele, wiele innych. Gdybyście Państwo mieli ochotę, proszę sprawdzić sobie listę hiciorów, za które odpowiedzialny jest Desmond Child, bo jest to naprawdę bardzo imponująca lista. Tak sobie myślę, że może warto byłoby mu poświęcić całą drogę 66 w którymś momencie. No, zobaczymy. Póki co Def Leppard, panowie, którzy napisali nowy numer bez udziału Desmonda Childa, natomiast napisali go w ramach celebracji swojej rezydencji w Las Vegas. Rejoice, panie i panowie.
1: SK Rock. Wybieramy dla was.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i zdarzyło.

0: gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: No i co się tak młody zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

To akurat i do prostego człowieka, do słów Juliana Tuwima. Natomiast teraz przed nami piosenka do słów Waldemara Miszczora, perkusisty grupy, która ten kawałek wykonuje. Jeśli są wśród słuchaczy Eski Rock tacy, którzy interesują się polskim rockiem, to już wszyscy doskonale wiedzą, że chodzi o zespół Mr. Zup. No to teraz, mój jest ten kawałek podłogi, to w ramach oczekiwania na najświeższy raport, ten już za 7 minut.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
0: Łukasz Bąk.
2: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
0: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Domu. Nie zwlekaj. To ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl. Reklama.
1: Jutro mija ultimatum prezesa PiSu. Trwają poszukiwania nastolatka z Białegostoku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Zegar tyka, na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiS zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Robajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
4: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
3: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia, mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
5: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
3: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do czwartku do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
2: To jest raport.
1: Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego w Białymstoku.
6: Policjanci z 4. Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
1: Mówi Konrad Karwacki z Podlaskiej Policji. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał z ośrodka, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki, miał ze sobą niebieski plecak. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji.
2: To jest raport.
1: Nowy niebezpieczny trend wśród młodzieży na elektrycznych hulajnogach. Nastolatkowie organizują wspólne rajdy ulicami miast. Do takich nieodpowiedzialnych sytuacji doszło m.in. w Rzeszowie i Krośnie. Grupa młodych osób jechała środkiem jezdni, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Niektórzy jeździli slalomem, inni próbowali jechać na jednym kole. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na Podkarpaciu doszło do ponad 40 wypadków z ich udziałem, powiedział nam Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich policjantów.
7: To środek transportu, który jest niestabilny, jest niebezpieczny. Poruszając się z dużą prędkością, taką hulajnogą, nie jest trudno tak naprawdę o wypadek.
1: Młodzież szalejąca na hulajnogach stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla pieszych.
8: Uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialne z ich strony, takie zachowanie. Może to prowadzić do zagrożenia na drodze oraz do niebezpiecznych sytuacji.
9: Jak się jedzie bardzo szybko, no to można się bardzo połamać.
1: Przypomnijmy, jazda bez wymaganych uprawnień, bez kasku lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Pogoda.
1: W nocy właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów, a temperatury będą wahać się od 10 stopni na Podhalu do 14 na Wybrzeżu. Jutro maksymalnie termometry pokazują.

0: Manam i Luciola w Radarze Westerok. 13 minut prawie po godzinie 18. Teraz przyszedł czas, proszę Państwa, na świeżą porcję muzyki, która zapowiada album, który się pojawi pod koniec sierpnia. Album będzie nosił tytuł Hollow, a jego autorem jest Billy Morrison, czyli gość, który na co dzień gra u Billy'ego Idola na gitarze rytmicznej. No i do tego albumu zaprosił wielu gości, m.in. Dextera Hollanda, którego wszyscy doskonale znamy z grupy The Offspring. Razem nagrali utwór, który nosi tytuł Never Gonna Change i to jest kawałek, który bardzo mocno kopie cztery litery w takim oldschoolowym, kalifornijsko-punkowym stylu. Zresztą, co ja będę Państwu gadał? Proszę posłuchać.
1: Ten kawałek

Sum 41 i Painted Black w Esteroga. Teraz, proszę Państwa, zaglądamy na podwórko grupy R.E.M. w radarze w Esterog. No a to dlatego, że co jakiś czas wraca temat powrotu panów z R.E.M. na scenę. Przypomnę, panowie postanowili w 2011 roku zakończyć działalność po wydaniu płyty Collapse Into Now. No i ostatnio Peter Buck, gitarzysta, został zapytany o ten powrót na scenę przez dziennikarza Mojo. No i co się okazało? No okazało się, że Peter powiedział tak. To była wspaniała droga i jestem naprawdę z niej dumny, a to był naprawdę dobry moment, żeby odejść. I w przeciwieństwie do wszystkich innych zespołów na świecie poza The Smiths, nie wyruszymy w trasę koncertową z powodu reaktywacji czy płyty. To się po prostu nie wydarzy. Graliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy i ta historia się zakończyła. Nie chcę być sentymentalnym zespołem grającym przeboje sprzed 40 lat na Glastonbury. Nie chcę się rozdrabniać z powodu ego i pieniędzy. Nie potrzebuję pieniędzy, a ego? Tyle mnie oklaskiwano, że starczyłoby na 10 żyć. No i ja, proszę Państwa, takie podejście bardzo, bardzo, ale to bardzo szanuję. No to zagrajmy sobie R.E.M. tym razem z płyty Automatic for the People. Drive, taki utwór dla Państwa wybrałem.

0: Unconditional, czyli bezwarunkowo. To Foo Fighters w Esterok. A już za chwileczkę, bratarze, zespół, którego wokalista ostatnio opowiedział o tym, jak to jest grać koncerty w wieku 78 lat. Co ciekawego na ten temat powiedział, o tym przeczytają Państwo na eskarok.pl w zakładce Radar, a AC/DC i numer Hell's Bells pojawią się już za momencik.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
4: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej Estrok z głupawką od rana.
3: Maryla Rodowicz rozczarowana finałem mundialu i występem Madony.
4: A propos mundialu, Wojtek Gola ujawnił, dlaczego płacił 20 tysięcy za wynajem mieszkania. Strzelam, bo tyle kosztowało?
5: To ja też o strzeleniu Gola, żeby nie było. Dominika Sterowska była przerażona na wieść o drugiej ciąży.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Estrok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Reklama.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, West Rock za nami, a teraz w radarze wypowiedź pewnego muzyka, która brzmi następująco. Nie sądzę, żebyśmy grali więcej niż 20 koncertów rocznie, po prostu nie da się zrobić więcej. Te piosenki są zbyt mocne, koncerty w ubiegłym roku były niezwykle emocjonalne, pod koniec trasy byliśmy całkowicie wyczerpani. Publiczność daje nam ogrom emocji, a my oddajemy jej dokładnie to samo. Gdybyśmy chcieli grać więcej koncertów, musielibyśmy dawać z siebie mniej podczas każdego z nich. A na to po prostu nie chcemy się zgodzić. To Ed O'Brien, gitarzysta grupy Radiohead, który tłumaczy, dlaczego Radiohead gra tak mało. Ale ja tak sobie myślę, że w sumie...

0: Live i Selling the Drama. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę środowego radaru Westerok. Zbliża się 19. Po 19 czeka na Państwa już Lithium zespołu Nirvana.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Eska Rock. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: 19 wybiła na zegarze, jest środa, 22 dzień lipca. To oznacza, że pora rozpocząć drugą godzinę dzisiejszego radaru. W tej godzinie będzie ciekawa informacja dla tych, którzy wybierają się już niebawem na koncert Judas Priest. No i uczcimy oczywiście pamięć Ozziego Osborna. Najpierw jednak Nirvana i Lithium. Łukasz Trzeciłowski, dobry wieczór.

0: Razor Light i America w radarze Westy Rock. 8 minut, jest po godzinie 19. Teraz pora, proszę Państwa, na artystkę, która w tym roku świętuje 30-lecie solowej kariery. No i w związku z tym jesienią ruszy trasa koncertowa, która będzie promować specjalnie z tej okazji przygotowany album, na którym znajdzie się w sumie 12 utworów. Najpierw Warszawa, potem Wrocław, potem Gdańsk, potem Kraków, potem Łódź i na koniec znów Warszawa. To w tych miastach będzie można zobaczyć Katarzynę Nosowską, która będzie promowała swój album, którym dziękuję za 30 lat sztamy ze swoimi słuchaczami. No i z tego albumu mamy pierwszy z czterech wydanych w pierwszym pakiecie singli. Singiel zatytułowany Sos Chaosu. I właśnie ten singiel teraz na antenie Eski Rock, przed nami Katarzyna Nosowska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To Blondie, Call Me w Estrock, a ja teraz mam garść dobrych informacji dla tych, którzy wybierają się na najbliższy koncert grupy Judas Priest na warszawskim Torwarze. Okazuje się, proszę Państwa, że podczas koncertów i tylko podczas koncertów, podczas trasy Faith Keepers Summer Tour 2026 będzie można na stoiskach z merchem zakupić wyjątkową edycję płyty Judas Priest sprzed 50 lat. Sad Wings of Destiny w nowej, odnowionej, odrestaurowanej wersji.

wersji na CD będzie dostępna tylko i wyłącznie na stoisku, tym oficjalnym, z merchem grupy Judas Priest. Także jeżeli wybieracie się na ten koncert, no to zabierzcie ze sobą dodatkowe hajsy, bo mogą się przydać. Warto mieć taką płytę w kolekcji. A ja przypomnę, to już 28 lipca tego miesiąca, tego roku na warszawskim Torwarze panowie z Judas Priest zagrają koncert. Ja nie mogę się doczekać. No to Judas Priest w Radarze Westerok, Panic Attack.

0: 7-8 dzień sierpnia. To Gdańsk, 20-22 Poznań, sierpnia oczywiście, i 28-29 Kraków. Proszę sobie zapisać te trzy daty i te trzy lokalizacje, bo tam zawita w tym roku Rokowizna Festiwal i na każdej z tych odsłon pojawią się panowie właśnie z Royal Republic. A Westerok już za momencik. Limp Bizkit i Rollin'.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie. Reklama.

Nie, ponownie. I takie dwie czarne dziury do tej pory zieją w moim sercu. Na szczęście mamy, proszę Państwa, muzykę i jednego, i drugiego. I mamy utwór, do którego tekst Ozziemu napisał właśnie Lemmy Kilmister. Zresztą wielokrotnie w wywiadach Lemmy podkreślał, że Stantiem z tego utworu zarabia więcej niż z całej działalności Motorhead. Dwóch przyjaciół zaklętych, zamkniętych w jednej przepięknej piosence. Rok temu odszedł Ozzy Osbourne. Kiedy Państwu o tym opowiadam, nadal mam ciarki. Mama, I'm Coming Home i Ozzy Osbourne w SC Rock.

0: The Black Keys i Lonely Boy Westerok na koniec drugiej godziny środowego radaru. Tymczasem zbliża się 20, a to oznacza, że powolutku zbliżamy się do końca środy. No i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jak wiadomo, po środzie jest czwartek, a czwartek to już mały piątek, a piątek to piątek, a potem jest sobota. Zresztą Państwo doskonale wiedzą. Natomiast po 20 w radarze Westerok pojawi się zespół Jam. Wybrałem dla Państwa wehikuł czasu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Eskarok Radar. Radar.
0: 20 wybiła, proszę Państwa, na zegarze. To oznacza trzecią godzinę środowego radaru Westerok. No i w tej godzinie pojawi się dużo nowych rzeczy. Będzie świeża krew, tradycyjnie, czyli Wojtek Góralski i młoda kapela, która będzie chciała coś nowego zaprezentować. A oprócz tego będzie piosenka od grupy The Darkness z pewnego filmu, który dziś trafia na ekrany streamingowe. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. Teraz Jam i wehikuł czasu.

0: Man on the Moon to R.E.M. w Radarze Westrock. Przepiękny utwór, proszę Państwa, z bardzo dobrego filmu o tym samym tytule. Man on the Moon, który opowiadał historię Andy'ego Kaufmana, takiego stand-upera amerykańskiego, w którego to wcielił się i to była chyba jego, jak do tej pory przynajmniej, z bardziej genialnych ról Jim Carrey. Polecam bardzo gorąco, jeśli jeszcze Państwo tego filmu nie widzieli. Natomiast jeśli chodzi o świeże rzeczy, no to jak to środę, pora na świeżą krew w SC Rock. Tym razem zespół, który określa siebie, że gra muzykę zwaną Jurassic Punk. O co chodzi z tym Jurassic Punkiem? No i czy dostaniemy tego próbkę? O tym już teraz Wojtek Góralski.
1: To jest świeża krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Wojtek Góralski po tej stronie mikrofonu, ale przede wszystkim najważniejsze to, kto jest po drugiej stronie, a ze mną i z Państwem Bartek Kulczycki, Marcin Jastrzębski, zespół Hipnozaur. Witam Was serdecznie.
3: Siema. Siema.
2: Mamy wokalistę, mamy basistę, mamy zespół, który, proszę Państwa, no już taką świeżą krwią nie jest, bo kwartet z Warszawy, który na koncie ma dwie epki, dwa albumy długogrające i przede wszystkim ten ostatni Afterlife, pozycjonujecie się jako tak zwany zespół prezentujący muzykę z rodzaju Jurassic Punk.
3: Tak jest.
2: To mnie strasznie intryguje. Proszę się wyspowiadać z tego, co to w ogóle jest.
3: To się wzięło stąd, że dużo słyszymy na swój temat bardzo różnych opinii, jeśli chodzi o to, jaką muzykę gramy i ludzie w tym słyszą stonera, glam rock, trochę grunge'u, hard rock, jakiś metal i pewnie wiele innych określeń słyszeliśmy, więc trudno się tak zdecydować na jeden i zaszufladkować się w jednej szufladzie, dlatego też w końcu wpadliśmy na taką grę słów, że my gramy Jurassic Punk.
2: Mm-hmm, to jest takie bardziej dżungla dźwięków, czy bardziej, że inspirujecie się dinozaurami roga?
4: Wiesz co, ktoś powiedział, że tak naprawdę to jest połączenie naszego jakby punkowego takiego podejścia do tego, że robimy to, co chcemy, to, co nam się podoba, ale że jesteśmy zakorzenieni jakby w tej muzyce od początku właściwie istnienia rock'n'rolla i że czerpiemy tam od lat 50., 60., 70. po rzeczy współczesnej. I w sumie ja tego nie wymyśliłem, ale się mogę pod tym podpisać i to brzmi fajnie.
2: Mm-hmm. A jak to się dzieje, że tacy stosunkowo młodzi ludzie, nie? Bo myślę, że jesteśmy w tej... wspólnie mniej więcej 30 lat, tak?
3: No, trójka z przodu.
2: Trójka z przodu.
4: Jeszcze.
2: Nie? Jeszcze. No tak mi się wydawało, że jeszcze wszyscy w trójkę się tutaj łapiemy do tego grona. Jak to się stało, że tacy jeszcze stosunkowo młodzi ludzie sięgają do czasów, których nawet nie mogą pamiętać?
4: Wiesz co, no to wynika z tego, że to była dobra muzyka i tak naprawdę zamykanie się w jakimś gatunku, który, nie wiem, idzie na 10 lat wstecz, jest dla mnie nudne i trochę świadczy o tym, że ktoś ma trochę za wąskie horyzonty. Mhm. A na przykład jeżeli chodzi o nasze w sumie inspiracje na przykład latami 80., to trzech z nas, czyli my dwa i jeszcze gitarzysta, mieliśmy nawet cover band, który grał kawałki Europe, Scorpions, Bon Jovi, Kiss, Motley Crue, Van Halen i tak dalej. I chociażby na przykład ten odłam jakby słyszalny w Hipnozaurze w nas siedzi z tego powodu.
3: Mhm. Tak, ale no zdecydowanie nie ograniczamy się do jakiejś jednej konkretnej dekady, że dobra, my chcemy grać 80s jako Hipnozaur, tylko myślę, że gramy po prostu to, co nam się podoba. I niejako nasze brzmienie jest też pewnie podyktowane instrumentami, na których umiemy grać.
4: To jest też wypadkowa tego, że każdy z nas słucha czegoś innego i my to często podkreślamy, że jakbyśmy mieli wybrać po, nie wiem, 20 ulubionych zespołów, to bardzo mało by było punktów wspólnych między nami czterema i ja uważam, że to jest akurat bardzo duża zaleta, że dzięki temu to wszystko jest inne i nie jest jakieś odtwórcze, tylko raczej jest taką jakby syntezą tych naszych inspiracji, jakoś inaczej to że tak powiem, przerabiamy i na swój sposób później wypluwamy.
3: Tak, ale mimo wszystko, mimo że te inspiracje mamy z wielu różnych dekad, to mam wrażenie, że ta nasza muzyka nie jest aż tak odtwórcza i nie kopiuje rozwiązań. I też mam wrażenie, że słyszę od ludzi te podobne opinie, czyli że jednak coś tam oryginalnego robimy.
2: To na pewno. O tym wszystkim porozmawiamy sobie szerzej w wersji podcastowej, na którą już teraz Państwa zapraszam. To, kim jesteście teraz, tak naprawdę prezentujecie w albumie Afterlife. Przed smakiem tego albumu będzie kawałek jaki?
3: Afterlife.
2: Tytułowy z albumu. Tak jest. W dużym skrócie, o czym jest to kawałek, o czym jest ta płyta?
3: To jest numer o taki trochę ironiczny utwór, wychwalający postęp technologiczny. Podmiot liryczny w tym utworze bardzo się cieszy z faktu, że niedługo maszyny zastąpią ludzkie ciała i będziemy mogli żyć wiecznie, nie będziemy musieli się ze sobą żegnać na zawsze, nikt nie będzie umierał, wszyscy będziemy zapisani w jednej wielkiej bazie danych i to wspaniała wizja.
2: Dobrze, proszę Państwa, zatem posłuchajmy zespół Hipnozaur Afterlife. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dzięki.
4: Dzięki.

Ależ to kosmicznie zabrzmiało. To hypnozaur w świeżej krwi w Esterok. A skoro o kosmosie mówimy, kto z Państwa pamięta hasło na potęgę posępnego czerepu? No właśnie, myślę, że sporo słuchaczy Eskirok Himena kojarzy doskonale. Bajka była genialna. Ja się po prostu nie mogłem od niej oderwać. No ale okazuje się, że dziś do jednego z serwisów streamingowych właśnie trafiła nowa wersja aktorska tego filmu. Bo gdybyście Państwo nie pamiętali, to już jedno podejście do Himena było zresztą z Dolphem Lundgrenem w roli głównej. No ale, Dolph Lundgren teraz nie zagrał, natomiast zagrał Jared Leto. Jared Leto, który wcielił się w Szkieletora. A muzykę do filmu napisał Daniel Pemberton, który skomponował również utwór, którego w tej chwili posłuchamy w Esterok. Utwór, który na potrzeby tego filmu nagrała formacja The Darkness. Numer nosi tytuł dokładnie taki sam jak film, czyli Masters of the Universe.

0: Kaleo i Bloodline w S-Rock za nami, a przed nami już za momencik piosenka, w której jest taki kawałek tekstu, gdzie wszyscy myślą, że artysta śpiewa o takim aktorze, Michaelu Caine, a wcale tak nie jest, bo on śpiewa o pewnym środku, który jest w zasadzie na całym świecie nielegalny. Liquido i narkotyk już za momencik w S-Rock.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
6: Dobrze rokuje.

Derek and the Dominos i Leila w Esty Rock. A już, proszę Państwa, 7 sierpnia światło dzienne ujrzy długo wyczekiwany album zatytułowany Live at Montreux Jazz Festival. To album amerykańskiej supergrupy Hollywood Vampires, który jest naprawdę długo wyczekiwany, bo sam występ odbył się w roku 2018. No ale w końcu panowie z Hollywood Vampires postanowili tę płytę wydać i bardzo dobrze, a jako singiel promujący tę płytę wypuścili dosłownie dzisiaj i utwór, i teledysk zresztą do tego utworu, który jest de facto coverem. Coverem absolutnie klasycznego Motorheada i Ace of Spades. Ten numer do znalezienia w internecie polecam bardzo gorąco. No i przypominam, że już 10 września w łódzkiej Atlas Arenie panowie z Hollywood Vampires się pojawią. Tymczasem my w radarze w Esty Rock gramy oryginał. Proszę zrobić głośniej, bo to Motorhead, Ace of Spades.

0: Pearl Jam i Garden Westerok. To za nami, tym numerem kończymy dzisiejsze środowe wydanie Radaru Westerok. Już za momencik na naszej antenie Krzysztof Sokołowski, czyli człowiek z metalu, który dziś, z tego co wiem, będzie opowiadał bardzo dużo o Ozim Osbornie. To już za chwileczkę, my natomiast słyszymy się już jutro punktualnie o 18 w kolejnym Radarze Skirok. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję za dziś, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina.
2: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina S. Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube S. Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
8: Dzień dobry wieczór wszystkim ludziom z metalu. Dziś 22 lipca 2026 roku, a to oznacza, że dokładnie dziś przypada rocznica śmierci jedynego niepowtarzalnego Ozziego Osborna. Dlatego też w dzisiejszym odcinku będziemy się skupiać na twórczości Ozziego zarówno z ery Black Sabbathów, jak i później posłuchamy również solowego Ozziego. Natomiast chciałbym, żeby wydźwięk dzisiejszej audycji mimo wszystko był na tyle, na ile jest to możliwe, wesoły.

twórczości Ozziego, zarówno z ery Black Sabbathów, jak i później posłuchamy również solowego Ozziego. Natomiast chciałbym, żeby wydźwięk dzisiejszej audycji mimo wszystko był na tyle, na ile jest to możliwe, wesoły. Natomiast chciałbym, żeby wydźwięk dzisiejszej audycji mimo wszystko był na tyle, na ile jest to możliwe, wesoły.

się twórczością Ozziego Osborna i możemy go powspominać na wesoło. Zaczniemy od kawałka no niezbyt wesołego, natomiast bardzo znaczącego także dla całego heavy metalowego świata, dla początków tego gatunku muzycznego. Oczywiście numer pochodzi z 70 roku z płyty Paranoid. Natomiast nie wszyscy chyba wiedzą o tym, że ta płyta na początku miała się właśnie nazywać War Pigs, czyli no, w tłumaczeniu na język polski wojenne świnie albo świnie wojny, jak kto woli. Natomiast wytwórnia bardzo naciskała, żeby zmienić tytuł na Paranoid, w związku z tym, że ten pierwszy pomysł no, był taki dosyć kontrowersyjny. Także wytwórnia chciała to trochę złagodzić. Jeśli chodzi o sam numer, to możliwe, że później jeszcze trochę sobie o nim poopowiadamy. Natomiast na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że dzisiaj konkurs na najlepsze głosówki, w których będziecie prezentować swoje wokalne umiejętności. Otóż chciałbym was bardzo mocno zachęcić do tego, żebyście wysyłali tak zwane właśnie głosówki na Messengera Eskirock, a na tych głosówkach chciałbym usłyszeć, jak wykonujecie fragment numeru Ozziego czy też Black Sabbathów, czyli taki po prostu kawałek, w którym oryginalnie słyszymy Księcia Ciemności. Najlepsze wykonanie, a jeśli będzie ich więcej, to może i właśnie nawet wykonania zostaną nagrodzone worem nagród. Jest tutaj przygotowany cały zestaw dla was. Dzisiaj taki naprawdę na bogato. Co tu widzę, że tu jest bluza od rockowizny, jest koszulka człowieka z metalu, jest kubek z człowieka z metalu, są zatyczki do uszu Eskirock, na przykład, które możecie zabierać na koncerty, na których nie chcecie być. I wtedy wkładacie takie zatyczki i jesteście szczęśliwymi ludźmi. Są okulary na letnie festiwale. Okulary, o, słyszycie? Szelest, to znaczy, że są zapakowane, zapieczętowane, nowiutkie, jeszcze nie noszone. Tu jakieś smyczki jeszcze widzę. Torba radiowa, no jest tego trochę. Ale żeby to wygrać, głosóweczka. Także bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, nie mogę się doczekać, żeby was posłuchać. Tymczasem odsłuchajmy War Pigs, 70 rok, płyta Paranoid.

No i właśnie wybrzmiało War Pigs od Black Sabbath, numer z 1970 roku, a wysłuchaliśmy tego utworu dlatego, że dzisiaj hołd dla Ozziego w pierwszą rocznicę jego śmierci. Wracając do samego kawałka War Pigs, to powstał on pod wpływem trwającej wówczas w 70 roku wojny w Wietnamie. Wtedy to zespół Black Sabbath umieścił go na swoim drugim albumie Paranoid. Zresztą wcześniej mówiłem wam, dlaczego tytuł tego albumu to Paranoid, a nie jednak War Pigs, jak się zapowiadało początkowo. Basista i autor tekstów grupy Geezer Butler wspomniał w wywiadzie dla magazynu Mojo w 2017 roku. Wielka Brytania była o krok od wejścia w ten konflikt, na ulicach odbywały się protesty, a nastroje były zdecydowanie antywojenne. To wojna jest prawdziwym satanizmem, to politycy są prawdziwymi satanistami. Właśnie to chciałem przekazać. Inspirację wojną w Wietnamie wykorzystano również w innym utworze z tego albumu, Hand of Doom. Opowiada on o losach żołnierzy, którzy wprawdzie przeżyli wojnę, ale po powrocie do domu nie potrafią poradzić sobie z traumą. Za chwilę przejdziemy do innej płyty Black Sabbathów, czyli do Sabbath Bloody Sabbath. Wysłuchamy kawałka, a zresztą nie będę mówił którego, niech to będzie niespodzianka. Natomiast ja przypominam cały czas o

możecie grać na czymkolwiek, z grzebieniem włącznie. Ważne, żeby wybrzmiały tam numery albo Ozziego solowe, albo numery Black Sabbath z ery Ozziego Osborna. Także czekamy na wasze zgłoszenia. Tymczasem coś z płyty Sabbath, Bloody Sabbath.

0: jest, jest. I to, co przed chwilą, szanowni ludzie z metalu, usłyszeliście, to było wykonanie, które zostało nadesłane na Messengera Eskirok. Wykonanie zespołu Ledwo, to znaczy wykonanie kawałka No More Tears przez zespół Ledwo, czyli Zuzię i grupę jej przyjaciół, którzy słuchają audycji Człowiek z Metalu, a przede wszystkim wiem, że Zuzia słucha regularnie audycji, więc serdecznie ją ucałowywuję i dziękuję za wysłanie tego nagrania. Oprócz nagrania takiego, można powiedzieć, no, na tak zwanym, kurczę, nie no, wyjdę znowu na jakiegoś boomera, już się teraz nie mówi na wypasie, nie? Czyli oprócz takiego nagrania, w którym usłyszeliśmy wszystkie instrumenty, przynajmniej w takiej wersji, no, podstawowej, gitara, bas, perkusja i oczywiście wokal, poprosiłem was o wysyłanie nawet zwykłych głosówek z wykonaniami utworów tak Black Sabbathów, jak i Ozziego Osborna. Odsłuchajmy jeszcze kilku nadesłanych.
1: Crazy, but that's how it goes. Millions of people living as fools. Maybe it's not to be late to learn all the love and forget all the hate. Jenna scavenged in the masses, just like witches and black masses. Evil minds of black destruction. Sorcerers of death's construction.

0: I could be wrong, it's hurt so bad,
1: it's been so long,
0: mama, I'm coming home.
1: I dziękuję wam serdecznie za nadsyłane głosówki, proszę o więcej i obiecuję, że co najmniej jedna zostanie dzisiaj nagrodzona worem nagród, a zobaczymy, może tak mnie poniesie, że nie tylko jedna osoba, a może i więcej. Zobaczymy, ile tych głosówek będzie i jak tutaj jury obecne w składzie w studiu Klaudia Antoszewski, Łukasz Szaciłowski, Krzysiek Sokołowski, jak ocenią wasze wykonania. Właściwie to już oceniamy pozytywnie, ale no, kogoś będziemy musieli wybrać. Dobra, także wy nadsyłajcie, a ja tymczasem uraczę was kolejnym kawałkiem od Black Sabbathów. Znowu rok 70 i tym razem delikatnie wydaje mi się, że mniej oczywisty numer The Wizard. Ciekawostką jest w ogóle tutaj to, że tę harmonikę, którą słyszymy w tym utworze, to na tej harmonice grał i nagrywał ten numer sam Ozzy. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle tego tytułowego czarodzieja, nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, co to za osobnik, skąd się on wziął. Otóż gitarzysta Sabbathów, czyli oczywiście Tony Iommi, wyjaśnił, kim jest ten tytułowy czarodziej, a wyjaśnił to w swojej książce zatytułowanej Iron Man, My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath. Opisał w niej, jak Ozzy Osbourne i Geezer Butler, będąc pod wpływem substancji odurzających, zauważyli przed klubem pewnego człowieka, który wyłupiał się i podskakiwał. W tamtym momencie przypominał on im elfa. Tak właśnie narodził się utwór The Wizard.

0: Reklama.
1: 3,17,40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Człowiek z metalu w Esterok.

91 roku, a także przez zespół Motorhead na płytę March or Die z 92 roku. 29 października 2021 dla uczczenia 30. rocznicy powstania utworu wydano nową wersję Hellraisera. Hellraisera właściwie. Łączy ona partie wokalne Ozziego i Lemiego, przy czym za główny wzorzec posłużyła wersja Ozziego. Powstał do niej również oficjalny animowany teledysk, którym Ozzy, Lemmy i Phil Taylor walczą z ludźmi przemienionymi w zombie za sprawą telefonów komórkowych, a następnie z demonami odpowiedzialnymi za tę przemianę. Mówię oczywiście o Hellraiserze. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą ten numer wybrzmiał z waszych głośników i to w tej wersji rocznicowej, czyli z 29 października 2021 roku. Za chwilę odsłuchamy pięknej ballady. A jak mowa o balladzie, to ja wiem, że w większości przypadków pewnie w głowie zaświtał wam Dreamer, ale nie. Będzie pewna ballada, którą Ozzy nagrał z Litą Ford, także fani twórczości i Lity, jak i Ozziego już wiedzą, o czym mówię. A ja tymczasem przypominam o naszym konkursie. Wypuścimy za chwilę dwie głosówki, które od was otrzymaliśmy, ale cały czas zachęcam do nadsyłania kolejnych, tak żebyśmy na koniec programu mogli wybrać szczęśliwczynię bądź szczęśliwca, którzy otrzymają pakiet gadżetów. Poprosimy pierwszą głosówkę.

0: trzymają lesko, zaś sikury z garnych bajta bajt, i bufinkam i sen, because I'm throwing all the time.
1: Można i tak. Swojego rodzaju połączenie gitary z taką wersją, powiedziałbym, nieco melo recytującą, recytowaną, jak tu podpowiada Łukasz Raciłowski, realizator dzisiejszego programu, jazzowa wersja. Doceniamy, dziękujemy. Mam jeszcze jakieś głosóweczki? No to odpalamy kolejną.
2: My name is Lucifer. Please take my hand.
1: I to mi się podoba. Some people say my love cannot be true. No i ta fraza, ten zwrot, my name is Lucifer, please take my hand, pamiętam, że też na mnie wywarła spore wrażenie, gdy pierwszy raz słyszałem ten numer jako nastolatek. I ta wersja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, również robi na mnie wrażenie. I o więcej tego typu głosówek proszę was serdecznie, ludzie z metalu. Tymczasem my usłyszymy za chwilę Close My Eyes Forever, czyli utwór, który zawiera no dość ciężki tekst, taki poruszający tematy miłości, śmierci, ich wzajemnego przenikania się. Jednak Ozzy i Lita nie zaprzątali sobie głowy głębokimi przemyśleniami, gdy go tworzyli. Piosenka powstała przypadkiem podczas nocy. Jak to teraz ładnie ująć, żeby nas nie wywalili z TikToka, bo jesteśmy równolegle na TikToku na żywo. Powiem tak. Piosenka powstała przypadkiem podczas nocy zakrapianej substancjami wywołującymi kaca oraz okraszonej zielonymi liśćmi wywołującymi często uczucie głodu. I to wszystko wydarzyło się w czasach, gdy menadżerką Lity Ford była żona Ozziego, Sharon. Posłuchajmy. Close My Eyes Forever.

0: I żebyście mnie nie zarzucili znowu, że jestem boomerem i dziadersem, to postawiłem również na numer Ozziego z roku 2022, czyli z płyty Patient Number 9, i to był kawałek Immortal, który właśnie przed chwilą usłyszeliście. A ja przypominam o głosówkach i bardzo serdecznie wam za nie dziękuję. Oczywiście wiadomo, że są takie, które gdzieś tam są lepiej wykonane, takie, które są trochę gorzej. Natomiast no, nie można wam odmówić serca, które w to wkładacie, i bardzo fajnie, że zaangażowaliście się i dzielicie się swoją miłością do Ozziego również tutaj z nami w siedzibie Eski Rock, więc tak całkiem na serio wielkie dzięki za wszystkie nagrania. Okazało się, że spłynęło ich tak wiele, że chyba nie będziemy w stanie ich nawet dzisiaj nie tylko odtworzyć, ale i wszystkich odsłuchać. Natomiast zobaczymy, no spróbujemy zostać na tyle, na ile pozwoli nam czas po antenie, w sensie po zejściu z anteny, i wybierzemy takie nagranie lub nagrania, które będziemy chcieli nagrodzić gadżetami. Przed chwilą usłyszeliście Immortal, a jeszcze zanim wybije godzina 22, klasyka, czyli coś z albumu No More Tears, a jak z albumu No More Tears, to sam numer No More Tears, 90 oczywiście pierwszego roku. W ogóle ciekawostką jest to, że to była płyta, którą Ozzy nagrał będąc trzeźwym. Stanowiło to dla niego ogromną zmianę, gdyż przez ponad 20 lat nadużywał różnego rodzaju substancji. Artysta zaczął prowadzić życie rodzinne, krążyły nawet plotki, pogłoski, że od czasu do czasu ćwiczył. Utwór tytułowy No More Tears był pierwszym singlem z tego albumu. W przeciwieństwie do wcześniejszych płyt, ani tytuł, ani okładka nie miały demonicznego charakteru, choć piosenka utrzymana jest w klimacie mrocznej fantastyki. Wiele innych utworów na płycie ma bardziej osobisty i refleksyjny wydźwięk. Dotyczy to zwłaszcza kompozycji takich jak Mama, I'm Coming Home czy Road to Nowhere. Na okładce płyty Ozzy został przedstawiony z anielskimi skrzydłami. Mamy jeszcze czas, żeby wypuścić jakieś głosówki? Mamy, to wypuśćmy.
1: Hey, hey, have I lost my mind? Killing myself, but I never die. It's one of those days that I don't believe in Jesus. No, no.

0: Oj tam, whatever. Bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru.
1: No i my również dziękujemy. Słuchajcie, to jeszcze mamy czas na głosówkę? To może odsłuchamy już później. Tymczasem No More Tears zapowiadane przeze mnie przed chwilą.

No i ta głosówka, myślę, że jest dobrym podsumowaniem dzisiejszego programu, przynajmniej w pewnym sensie. Było to chyba całkiem ciekawe podsumowanie głosówek, które od was otrzymywałem. Oczywiście mieliście wykonywać numery z Ozim na wokalu. Bardzo wam dziękuję za głosówki, było ich naprawdę sporo. Teraz po programie zostanę, odsłucham jeszcze kilka czy kilkanaście tych, których nie udało nam się przesłuchać podczas programu i wybiorę tutaj szczęśliwca żeńskiego lub męskiego, a może będą to dwie osoby, które otrzymają pakiet gadżetów. Odezwiemy się oczywiście do tych wybrańców w wiadomości na Messengerze, czyli tak jak wysyłaliście poprzez Messengera zgłoszenia, to my odpowiemy na tę wiadomość oczywiście tylko tym osobom, które ten pakiet gadżetów dostaną. Natomiast ja już teraz żegnam się z wami, bo jak się zorientowałem, wybiła 22, nawet 22:01, także już jesteśmy po czasie, no ale no trudno, no co zrobić? Czasem bywa i tak. Nie ma co marudzić. Na zakończenie przygotowałem dla was coś Black Sabbathów, ale nie w oryginalnym wykonaniu, a w wykonaniu Polish Metal Alliance, ale w takiej wersji, no bardzo, że tak powiem, świeżej. Można powiedzieć, że to świeża krew. Niczym program Wojtka Góralskiego. I będzie to Children of the Grave, oczywiście pochodzące z płyty Master of Reality z 71 roku, ale w wykonaniu, no muszę wprost to powiedzieć, dzieci, które zostały zrzeszone pod szyldem Polish Metal Alliance. Jeśli nie, jeszcze dotychczas nie zapoznaliście się z tym utworem, to za chwilę będziecie mieli okazję nadrobić. Natomiast ja również zachęcam do odpalenia sobie serwisu YouTube, gdzie można obejrzeć teledysk w wykonaniu właśnie tych młodziaków pod szyldem Polish Metal Alliance. A za dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Niech Ozzy będzie z nami na wieki wieków. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć Ziętara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sobie myślę, ja pierniczę, kim ty jesteś.
2: Nie prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię czy cokolwiek naprowadzającego.
3: Ale mojej żonie często zwracam uwagę: słuchaj, nie wiem jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
4: Stary, mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekraczam drzwi mojej pracy.
3: Stary, nam też normalnie. Wchodzimy i odcina od razu myślenie.
2: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wracam.
3: To prawda.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300

0: Czy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, źle, źle, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, to jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający, niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
0: I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony.

0: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
1: Jednym słowem?
0: Nie, nie da się, ja mam jednym tego słowem. Pełną świadomość. W kilkunastu zdaniach.
1: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące.
0: Mhm.
1: Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Mhm. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
0: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam. Wyobraź sobie.
1: Wystarczy o tym mówić.
0: Dokładnie
1: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
0: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
1: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Ale chyba to, co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
0: i
1: rodzic nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy.
0: Mhm.
1: Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje i jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
0: Ta.
1: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
0: uformowani trochę, tak, tak. Na tym twardym dysku są dane, tak, zapisane.
1: A później
0: tak.
1: Się to tylko pogłębi albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
0: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów. Ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
1: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanych oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe. Bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
0: Grzecznym, tak.
1: Grzecznym,
0: tak
1: nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby.
0: Mm-hmm.
1: Co jeszcze chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy nowych.

0: norm i zasad.
1: Oczywiście do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie dwa przykłady. Zła i dobra komunikacja.
0: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec. Obwinianie, oskarżanie. To jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
0: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5. stopniu, a jeszcze z piwnicy nie wyszedłeś, tak?
1: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć, tak, na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
0: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dążę, czego chcę, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
0: Daleko na, w naszym społeczeństwie, w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwalić, ile potrzeba. Przede wszystkim komplementy, to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie, minimum siedmiokrotnie większą dźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Ta.
0: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, no rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie, o rodzicach, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam ciebie po raz drugi, Maria, w drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, tak?
2: Nie jest gościem.
1: Tak, tak.
2: Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze, z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żerandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczyna, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak. No. Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej. Wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiła, to przy ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? A bo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło! A, ale jak spadło? Spadło, no tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, bo ja nie wiem, tak? To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie, oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz! Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
2: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nie nauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice, że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi to dziecko jakoś.
2: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę, albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie. Nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość. Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć,

0: a później odpuszczają. Nie, nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
0: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy winnym, jak już nam im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć? Tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? W ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy. Co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci... Też mam takie wrażenie osobiście. Był ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
0: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację, wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
0: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
0: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
0: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny. Bo ja muszę wszystkim zaspokoić. Bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. A rodzice z tego, żeby

0: dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy

0: i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy

0: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
1: Po prostu.
0: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się to nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
1: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak. Czasem
0: nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie, wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. Często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. Czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i że tak powiem szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
1: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
0: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską. Tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
1: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę.
0: Na siebie uwagę. Tak, tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi wszystkiego, obserwując rodziców.
1: Tak.
0: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców.
1: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
0: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godziny z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
0: W pełnym zaangażowaniu, tak. I akceptacją, bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
0: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą,

0: a przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszam.
1: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje mi się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na tę i teraz. Co mogę zmienić? Czy w ogóle mogę coś zmienić? Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniecz. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie. Jest taki nurt, prawda?
2: Tak, ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię,

0: dzieci, to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując swoje? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miało poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji swojej, od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak, Mario, to jest moje pytanie. Czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
0: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Nas było, przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady? Jak będziemy rozwiązywać konflikty? Jak będziemy się nagradzać? Jak będziemy odpoczywać? Jak będziemy ze sobą rozmawiać? Jak będziemy pracować? Bo to jest nasz dom, my go budujemy. Razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle. To jest nieprawda. Ja mówię, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci, jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Mhm. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich, jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
0: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam. Nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie, a propos dziecko przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry. Albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
0: Prowokuje,
1: prawda?
0: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina. Albo naprawdę prowokuje i to wtedy prowokuje bardzo niebezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. To ciekawe, jako profilaktyk uzależnienia, że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, tak.
0: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
0: Miałam taki, dziewczynka, najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic totalnie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia i śmierci.
0: Na granicy życia i już.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak? I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważne. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy, że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie, bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców, bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie tak największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
0: To, że rodzice nie są nauczeni budować

0: Relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Mhm. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam, ci wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdy

0: i wirtualny. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu

0: jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma, tu znak zapytania, to pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
1: Tak. Mhm. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo i zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi, zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają. Nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? Bo zła relacja jest lepsza niż żadna. A w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Mhm. Tylko tego się bały. Mhm. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. Ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki, czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Mhm. Bo ty jesteś ważny.
0: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem, no jednak odwracają się od swoich rodziców, tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajanie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen.
1: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie, bo ty nie spełniasz moich oczekiwań, tak
0: nie
1: nazywając.
0: Nie wystarczasz mi cały czas, tak.
1: Cały czas, no jak możesz, jak dlaczego. I paradoksalnie, dziecko buduje swój dom, swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ten rodzic dalej taką samą postawę. Już wychował, już zostawił. On przychodzi i on poucza tego dorosłego. I jeszcze wychowuje wnuki, tak? Przecież to jest jakiś paradoks. Dorosłe dzieci strofuje i uczy. I dalej taką samą postawę nie.
0: Mało tego, czasami jeszcze przy wnuczętach
1: przy
0: potrafi
1: dzieciach
0: poniżać, tak, ich rodziców, prawda? Babcia czy dziadek,
1: nie, to
0: na przykład.
1: To jak? To po prostu jest dramat. Zamiast przyjść i powiedzieć, synku, widzę, czy tam córcie, jak ty sobie radzisz, patrz, tyle błędów popełniłam, nie chciałam, nie wiedziałam, nie wszystko mi się udało, ale to mi się udaje, taka jestem z ciebie dumna. Zawsze to można powiedzieć, zawsze leczy.
0: Zawsze.
1: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chcę powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
0: Tak.
1: Proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
0: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
1: Bądź miły, tak, dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka. Później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych. Nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
0: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem, wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
1: oczywiście
0: się.
1: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze. Tak. Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem.

0: ja sobie nie radzę, przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: jest niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
0: Tak, natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę, wiesz, tak się spinam, tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło wokół
1: wszystko mnie, miałaś, niczego nie
0: mieli
1: ci nie
0: swojego
1: brakowało.
0: Życia.
1: Tak,
0: prawda, żyw zaprów, no to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać. Przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I tak ich nie wytresujemy.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni. I dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
0: I macie kochać siebie wzajemnie. Kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
0: dziękuję pomoc. Bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
1: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.